0: Żeby tak pozytywnie rozpocząć ten dzisiejszy dzień, powiem tak, idzie nowe, a jak nowe, to może zdecydowanie lepsze. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Przed nami nowy dzień, a nawet nowy tydzień, podczas którego możecie zrobić wiele super wyjątkowych rzeczy i dlatego zacznijmy tak pozytywnie ten siódmy dzień września, poniedziałek, 250 dzień roku, do końca którego zostało nam 115 dni. 6.04 wschód słońca, 19.23 zachód, dzień trwa 13 godzin 19 minut, do końca lata zostało nam już tylko 16 dni, a więc 2 tygodnie z kawałkiem. Każda zmiana, każdy początek niesie ze sobą obietnicę nowych możliwości, napisał Czesław Miłosz. I niech to będzie idealny manifest na poniedziałek, który bywa postrzegany jako wyzwanie, powrót do rytmu, listy zadań, cotygodniowych obowiązków, ale w zależności od tego, jaką energię w niego włożymy, to każdy nowy dzień daje nam szansę na świeże spojrzenie i rozpoczęcie czegoś dobrego. I niech to będzie dobry dzień, dobry poniedziałek i nawet dobry cały tydzień. Wszystkiego dobrego i dzień dobry na początek tego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Jeśli chcecie, to możecie zacząć ten dzień od na przykład wyprawy do pracy rowerem, kolażówką najlepiej, bo 7 września w roku 1928 rozpoczął się pierwszy Tour de Pologne. Przed nami pewnie kolejne takie zawody, to może kiedyś się załapiecie do tego Tour de Pologne, jak dzisiaj zaczniecie trenować. W roku 1939 kapitulacja Westerplatte, w roku 1969 Polska pokonała Holandię 2-1 w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku. W roku 1989 rozwiązano zmotoryzowane obwody Milicji Obywatelskiej, czyli w skrócie ZOMO. W roku 1997 po raz pierwszy wyemitowano wydanie teleturnieju Idź na całość, idź na całość. Teraz można oglądać nowe wersje. W roku 1998 rozpoczęto akcję oznaczania tak zwanymi czarnymi punktami szczególnie niebezpiecznych miejsc na drogach. Bądźcie ostrożni. W roku 1927 w San Francisco amerykański wynalazca Philo Farnsworth zaprezentował pierwszy w pełni funkcjonalny elektroniczny system telewizyjny. W roku 1939 radio BBC nadało pierwszą audycję w języku polskim. W roku 1956 niespełna 16-letni Pele zadebiutował w barwach Santos FC, a w roku 1996 w Las Vegas został postrzelony 5-krotnie przez nieznanego sprawcę raper Tupac Shakur, w wyniku czego zmarł w szpitalu 13 września.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Porty w rejonie otrzymają duży zastrzyk wsparcia finansowego. O tym już za chwilę. Powiemy także o nowym sprzęcie dla młodych strażaków oraz usłyszycie o metamorfozie parku. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdańsk, gmina Jastarnia, gmina Władysławowo i Puck otrzymają dofinansowanie na inwestycje rozwijające infrastrukturę turystyki żeglarskiej. Cztery umowy opiewają na kwotę 61 milionów złotych. Zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
2: Bardzo się cieszę w szczególności, że powstał projekt nad Pełnym Morzem. Przypomnę, że na odcinku pomiędzy Łebą i Helem nie ma wolnych miejsc postojowych, bezpiecznego miejsca postojowego dla żeglugi sportowej na tym długim odcinku polskiego wybrzeża. I dzięki temu projektowi, dzięki środkom europejskim, możemy powiedzieć wprost, tam będą znakomite warunki dla postoju łodzi sportowych, jachtów, jachtów motorowych, jachtów żaglowych w porcie we Władysławowie.
1: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Ponad 26 milionów złotych trafi na rozbudowę przystani jachtowej w porcie Władysławowo. Prace obejmą modernizację nabrzeży i obiektów hydrotechnicznych oraz adaptację budynku sieciarni na nowoczesne zaplecze dla żeglarzy. Gdańsk otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 16,5 miliona złotych na drugi etap rozbudowy portu jachtowego w

0: Górkach Zachodnich. Powstaną tam m.in. Nowe Nabrzeże, 52 miejsca cumownicze, plac do zimowania jednostek oraz infrastruktura techniczna i sanitarna.
1: To nie tylko rozwój tej infrastruktury, która jest bardzo potrzebna, ale we współpracy z samorządem województwa pomorskiego, choćby jakiś czas temu kupiliśmy małe jednostki, marinery, które służą właśnie wychowaniu żeglarskiemu młodzieży, to o czym mówił pan marszałek. Zbudowaliśmy wspólnie także dzięki dofinansowaniu unijnemu będącemu w dyspozycji samorządu województwa, choćby marinę w Sobieszewie właśnie, gdzie to szkolenie się odbywa, bo my chcemy bardzo mocno łączyć infrastrukturę, która będzie przyjazna, dostępna dla wszystkich, którzy chcą korzystać z morza, ale także z programem edukacji morskiej.
0: Tłumaczy prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Jastarnia otrzyma ponad 5 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę istniejącej przystani w Jastarni oraz budowę nowej przystani w Kuźnicy. Puck otrzyma z kolei ponad 13 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę i przebudowę portu rybacko-jachtowego. Inwestycje obejmie m.in. nowe pomosty, rozbudowę falochronu, a także zakup specjalistycznego wyposażenia. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi ponad 93 miliony 300 tysięcy złotych. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Przechotniczej Straży Pożarnej Łupawa otrzymała 5 tysięcy złotych dofinansowania. Jednostka znalazła się w gronie laureatów konkursu Budujmy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach na rok 2026. Z całego powiatu słupskiego wsparcie przyznano zaledwie 3 jednostkom, wśród których znalazła się właśnie drużyna z Łupawy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój młodzieżowej drużyny pożarniczej, działania edukacyjne oraz przygotowanie młodych strażaków do niesienia pomocy. Dofinansowanie ma umożliwić dalsze przeprowadzanie zajęć i rozwijanie umiejętności przydatnych podczas działań związanych z bezpieczeństwem i pomocą innym. Przyznanie pieniędzy oznacza również wyróżnienie działalności prowadzonej przez młodzież skupioną przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łupawie. Drużyna wraz ze swoimi opiekunami będzie mogła wykorzystać środki na kolejne działania i wyposażenie wspierające jej funkcjonowanie. W ramach konkursu dofinansowanie trafiło do 3 jednostek z terenu powiatu słupskiego. Park imienia pierwszych mieszkańców Kobylnicy przejdzie gruntowną metamorfozę. Gmina Kobylnica oficjalnie podpisała umowę z wykonawcą na realizację drugiego etapu rozbudowy tego popularnego miejsca wypoczynku. W ramach inwestycji wysłużone ławki i kosze na śmieci zostaną zastąpione nowymi, a w sercu parku stanie przestronna altana. Z myślą o najmłodszych zaplanowano rozbudowę placu zabaw o nowoczesne urządzenia z bezpieczną nawierzchnią. Nie zabraknie też rozwiązań dla miłośników jednośladów. W parku pojawi się solarna stacja do ładowania rowerów i hulajnóg, punkty samowystarczającej naprawy oraz dodatkowe stojaki. Całość dopełnią nowe nasadzenia zieleni. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców w każdym wieku. Całkowity koszt prac to ponad 415 tysięcy złotych, z czego ponad 237 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Finał robót budowlanych zaplanowano na grudzień.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy już po godzinie 6, dokładnie około 6.05 i to słońce to raczej chyba ze wstydu, że tak późno wstało dzisiaj za chmurami będzie się chować, bo zachmurzenie czeka nas naprawdę solidne, choć szansa na opady nie jest jakaś ekstremalnie duża. Ja i tak bym jakiś parasol lepiej ze sobą zabrał na wszelki wypadek. Do tego wszystkiego wiatr słaby i umiarkowany, no i temperatura około 20 stopni w Eicherowo-Redarum, Jagdynia, Puck-Osakowo-Słupsk, Lęborg, Kobylnica.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy, rodacy wracają w poniedziałkowy poranek po weekendzie do pracy. Mam nadzieję, że wypoczęci, uśmiechnięci, gotowi do tego, żeby ruszyć z taką siłą wodospadu w ten nowy tydzień. A ja, jak zwykle o poranku, mam dla was dowcip. Tym razem będzie to poniedziałkowy, poniedziałek, 7 rano, w tramwaju ścisk. Nagle wśród stłoczonych ludzi ktoś woła: czy jest tu lekarz? Jestem, krzyczy jeden z pasażerów i z trudem przeciska się przez tłum pasażerów. Gdy dochodzi do wołającego, ten pyta: proszę pana, choroba gardła na 6 liter. No to teraz wy możecie rozwiązać tą łamigłówkę, krzyżówkę i już może wiecie, jaka to choroba. Mam nadzieję, że w zdrowiu jesteście w ten poniedziałkowy poranek. Zdrowia, radości, wszystkiego najlepszego życzę wam na ten dzisiejszy dzień, a nawet na cały nowy tydzień i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa.

0: Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
0: Reklama.
5: Drożyzna na stacjach paliw, w tym tygodniu też podwyżki. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech. Co dalej? Nowa Ameryka zamiast Nowego Meksyku. Za chwilę o tym, kto stoi za tym pomysłem. Marcin Krzemiński. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją, zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Boguski z ePetrol.pl.
6: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
5: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach, mógł się zatrzymać. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
7: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tu.

0: tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
1: Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet w weekend został zatrzymany. To piąta osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą dowiedzieć się, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem prezesa BitBay, Sylwestra Suszka. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem więc był to fałszywy alarm. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych zasugerował zmianę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zdaniem amerykańskiego prezydenta taka nazwa byłaby, tu cytat, bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał. Wpis już wywołał sprzeciw wielu lokalnych polityków, a pojawił się kilkanaście dni po tym, jak Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
2: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Częściowe otwarcie ulicy Wiczlińskiej spowoduje zmiany na jednej z linii ZKM Gdynia. W związku z otwarciem odcinka przebudowywanej ulicy z dniem 7 września zmieniona zostaje trasa linii zastępczej 940. Po zmianie minibusy we wszystkie dni tygodnia kursować będą w relacji Fregatowa, czyli obecny przystanek zastępczy Filipkowskiego, korzystając w obu kierunkach z udostępnionego dla ruchu odcinka ulicy Wiczlińskiej i zlokalizowanych przy nim przystanków Potok Wiczliński i Jana Kazimierza. Wybrane kursy wykonywane będą na wydłużonej trasie do Izy, pętli Wiczlino-Działki i tym samym trasa linii zastępczej 940 nie będzie obejmować ulicy Wagnera i Chwarzniejskiej. Skrócenie trasy linii 940 pozwoli na zwiększenie częstotliwości kursów, które w godzinach szczytów przewozowych wykonywane będą co 10 minut. Jednocześnie ze względu na obsługę omawianej linii dojazdów do dwóch szkół. Kursować będą na niej pojemniejsze pojazdy, minibusy zamiast obecnych minibusów. Trasa linii 940 pozostaje bez zmian. W miarę dalszych postępów prac drogowych obsługa komunikacyjna będzie podejmowana na kolejnych odcinkach ulicy Wiczlińskiej. Mieszkańcy Strzelęcina i Kisewa w gminie Łęczyce będą bezpiecznie korzystać z wody z publicznego wodociągu. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Wejherowie potwierdził jej przydatność do spożycia, również bez konieczności wcześniejszego przygotowania. Informację przekazał Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Decyzja dotyczy wodociągu publicznego Strzelęcino, który zaopatruje obie miejscowości. Potwierdzenie jakości wody wydano na podstawie wyników badań próbek pobranych 31 sierpnia. Analizy laboratoryjne wykazały, że badana woda spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Wejherowie poinformował o przydatności wody do spożycia z przedmiotowego wodociągu. Oznacza to, że mieszkańcy Strzelęcina i Kisewa mogą korzystać z wody z kranów bez dodatkowych ograniczeń związanych z jej spożywaniem. Nie ma również potrzeby jej przygotowywania przed piciem. Informacja została przekazana przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach po otrzymaniu wyników badań i stanowiska Inspekcji Sanitarnej. W Słupsku powstaną nowe mieszkania wspomagane i treningowe dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycje realizuje Fundacja Przystań, która podpisała już umowę z wykonawcą. Przy ulicy Gdyńskiej powstaną 3 budynki, a w nich 24 mieszkania. 20 wspomaganych i 4 treningowe. Zamieszka w nich ponad 20 osób. Lokale mają być wyposażone w sprzęt ułatwiający samodzielne funkcjonowanie. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały mieszkańcom prywatność i bezpieczeństwo, ale jednocześnie pomagały im rozwijać codzienne umiejętności. Z mieszkań będą mogli korzystać nie tylko podopieczni Fundacji Przystań, ale także osoby z niepełnosprawnościami ze Słupska i powiatu słupskiego. Planowany jest specjalny nabór. Inwestycja kosztować będzie około 21 milionów złotych. Blisko 20 milionów pochodzić ma z funduszy unijnych, a pozostałą część fundacja chce pokryć ze środków własnych i wsparcia darczyńców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do nowych lokali w grudniu przyszłego roku. Do wypadku doszło w jednym z portów

0: W powiatu puckiego mężczyzna wpadł do ładowni statku i doznał obrażeń, które mogły wskazywać m.in. na uraz miednicy oraz kręgosłupa. Do zdarzenia doszło w środę 2 września w godzinach popołudniowych we Władysławowie. Zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w mieście otrzymał pilne wezwanie do mężczyzny, który uległ wypadkowi na statku. Po dotarciu na miejsce okazało się, że akcja nie będzie należała do łatwych. Poszkodowany znajdował się na dnie ładowni, a jej konstrukcja i ograniczona przestrzeń znacznie utrudniały bezpieczne wydostanie mężczyzny. Ratownicy musieli działać ostrożnie, dlatego na miejsce skierowano dodatkowe siły. W ramach akcji uczestniczyli ratownicy medyczni z Pucka, strażacy z OSP Władysławowo, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku oraz ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dzięki współpracy służb udało się bezpiecznie wydobyć mężczyznę z ładowni i przenieść go w miejsce, gdzie można było kontynuować działania medyczne. Ze względu na charakter obrażeń podjęto decyzję o wezwaniu lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu wylądował śmigłowiec Ratownik 3. Poszkodowany został przekazany załodze LPR, a następnie przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wozkow.pl.
0: Temperatura stabilnie, choć bez szału, cały czas na termometrach. Krążymy w okolicach 20. No i dokładnie dzisiaj też 20 będzie w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, koło 21, Słupsk, Lembor, Kobylnica, no i nieznacznie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Póki co w tym tygodniu na zmiany pogodowe się nie zanosi, cały czas zachmurzenie utrzymuje się dość spore i wciąż jest szansa na przelotne opady deszczu. Lepiej mieć przy sobie jakąś parasolkę, jeżeli nie chcemy dzisiaj w ciągu dnia zmoknąć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wozkow.pl. Norda FM.

0: Panowie, chłopaki, musicie dzisiaj uważać, bo przysłowie na dziś brzmi: w dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Także możecie dzisiaj być wabieni przez panie, kobiety, dziewczyny. Uważajcie na siebie, bo no, różnie się skończyć to może. Dzień dobry w poniedziałek, Arkadiusz Mieńczewski. Witam was bardzo serdecznie. Nowy dzień, nowy tydzień, siódmy dzień września. Imieniny obchodzą dzisiaj Regina, Melchior i Ryszard. Dzisiaj tylko trzy imiona w naszej kartce z kalendarza. Proszę, tak bardzo nietypowo, do tego Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Ja wam życzę jak najwięcej tego błękitnego nieba, nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień i zapraszam serdecznie na nasze poranne programy. Za chwilę nasza poranna księga imion, dzisiaj Regina i Ryszard. O tych dwóch imionach słów kilka mam dla was, a oprócz tego dużo dobrej muzyki, poranne ciekawostki, informacje, to wszystko jak zwykle dla was w naszym porannym programie. Dzień dobry, zaczynamy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: Na początek naszej księgi imion, odrobina prywaty, pozdrawiam moją koleżankę Reginę i o Reginie słów kilka. Regina posiada mocną osobowość, jasny system wartości oraz naturalny autorytet, który zjednuje jej szacunek otoczenia. Stąpa po ziemi pewnie, nie ulega presji i potrafi zachować zimną krew w najbardziej wymagających momentach. W relacjach ceni szczerość, lojalność oraz wzajemny szacunek bez zbędnych pozorów czy spłyconych relacji. Dobre strony, niezłomność i duma organizacyjna, doskonałość, lojalność, opiekuńczość, klasa i opanowanie, złe strony, dominacja i kontrola, trudność w przyznawaniu się do błędów, dystans i chłód. I podobno Regina ma wysokie wymagania, stawia poprzeczkę bardzo wysoko sobie i swojemu otoczeniu, nie mając pobłażliwości dla lenistwa czy niedbalstwa. Czas na ryśki. Wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Ryszard łączy w sobie analityczny umysł z pragmatycznym podejściem do życia, nie zraża się trudnościami, stąpa twardo po ziemi i buduje swoją pozycję dzięki ciężkiej pracy, konsekwencji i opanowaniu. W relacjach międzyludzkich stały, niezwykle lojalny, ceni bezwzględną szczerość. Dobre strony, niezłomność, determinacja, lojalność i opiekuńczość, pragmatyzm i życiowa mądrość, słowność i odpowiedzialność. Złe strony, upór, powściągliwość, chęć dominacji i brak elastyczności. Czasami rysiek nie lubi nagłych zmian planów i preferuje znane, sprawdzone schematy działania. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin w poniedziałek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
4: Godzina 7.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, witam serdecznie. A to jest raport drogowy w radiu Norda FM. Rozpoczynamy od zachodnich krańców naszego regionu, czyli od Słupska i okolic. W Słupsku ruch na razie spokojny, choć nogę z gazu trzeba ściągnąć troszeczkę w samym centrum. I ruch intensyfikuje się też od strony Siemianic, no i od strony Kobylnicy. Tutaj tej cierpliwości, szczególnie od strony Kobylnicy, na dojeździe do samego Słupska trzeba mieć troszeczkę więcej. Wyjeżdżamy ze Słupska i kierujemy się na zachód, trasą kaszubską bezproblemowo dojeżdżamy do Lęborka. No a w Lęborku o tej porze jeszcze bardzo spokojnie i choć Rondo Solidarności zawsze wymaga pewnej uwagi i zwolnienia, to póki co jest tam bardzo, bardzo przyjemnie, aż chciałoby się jechać. Wyjeżdżamy z Lęborka, dalej trasą kaszubską kierujemy się do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej. No i na metropolitarnej nie ma jakichś żadnych większych zatorów, więc jeżeli jedziecie gdzieś dalej, tamtędy śmiało można jechać. Natomiast na trójmiejskiej też póki co dosyć spokojnie, aczkolwiek jeżeli już z obwodnicy zjedziecie, no to na Armii Krajowej jest już zator, na ulicy Słowackiego jest spory zator i tam będziecie już mocno stali. No i na Spacerowej podobnie, praktycznie od obwodnicy będziecie się toczyć do samej Oliwy. W Gdyni troszeczkę lepiej, bo na Wielkopolskiej ruch jest, trzeba będzie uważać i zwolnić, ale idzie wszystko w miarę płynnie. Podobnie na estakadzie Kwiatkowskiego, choć od strony Kosakowa tutaj troszeczkę przed wjazdem na estakadę trzeba zwolnić. Na ulicy Morskiej nie ma jakichś większych problemów, no a w Małym Trójmieście Kaszubskim, w Wejherowie wszystko gładko, ładnie i przyjemnie, w Redzie również, natomiast w Rumi szykujcie się na to, że nogę z gazu trzeba będzie ściągnąć w kierunku Gdyni. Praktycznie tutaj od dworca w Rumi powolutku aż do

0: obwodnicy jest ruch nieco bardziej intensywny niż zwykle, więc tam tej cierpliwości na pewno troszeczkę się przyda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: A dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę, w tym momencie do naszego redakcyjnego studia zagląda piękne słoneczko. No i życzę Wam tego słońca oczywiście jak najwięcej, choć zachmurzenie dzisiaj będzie umiarkowane, a okresami duże. Mogą występować również przelotne opady deszczu, a temperatury maksymalne będą wahać się od 19 stopni w pasie nadmorskim, po 20 w pasie od Gdyni przez Wejherowo, Lęborg, aż po Słupsk, no i gdzieniegdzie na południowych krańcach naszego regionu 21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Poniedziałkowy poranek zaczynamy od sukcesów sportowych. Po pierwsze, nasze siatkarki, no niestety, nie zdobyły medalu, ale zajęły 4. miejsce. To też swego rodzaju sukces, bo przecież nie zawsze można być pierwszym. Kolejny sukces to Robert Lewandowski, który zdobył już 5. bramkę w rozgrywkach amerykańskiej Major League Soccer w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Chicago Fire z Polakiem w składzie zremisowało na wyjeździe 4-4. No i jeszcze ważna informacja, może będzie sukces, to jeszcze nie wiadomo, bo dzisiaj o godzinie 17.30 Iga Świątek zmierzy się z kobietą, która ma nazwisko Zeng. No i ten właśnie mecz US Open będzie miał miejsce dzisiaj o godzinie 17.30. Trzymamy kciuki za Igę, a ja trzymam kciuki za Was jak zwykle o poranku, a szczególnie w poniedziałkowy poranek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja,

0: czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Reklama.

0: bądźmy ostrożni na drodze. Ja wiem, że to jest tak zwany frazes, ale musimy uważać i musimy patrzeć na to, co się dzieje dookoła nas. 14-latek zginął na przejeździe kolejowym. Chłopiec wjechał skuterem na tory i zderzył się z jadącym pociągiem. Towarzyszyła mu 13-letnia koleżanka, która została ranna. Takie sytuacje zdarzają się na drogach w Polsce. Pamiętajcie, że przejazdy kolejowe mogą być bardzo niebezpieczne. A jeszcze do tego wam powiem, że nowe kamery zmontowane są na przejazdach kolejowych i już działają. Mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych grozi kierowcy za wjazd na przejazd kolejowy przy zapalonym czerwonym świetle. Warto o tym pamiętać, bo w ostatnich kilku miesiącach w Polsce przybyło kolejnych 5 lokalizacji, na których zachowania kierowców monitorują kamery wpięte w system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Także dojeżdżając do przejazdu kolejowego, pamiętajcie, jeżeli jest znak stop, to się zatrzymujemy, sprawdzamy lewo, prawo i dopiero jedziemy. Jeżeli pali się czerwone światło, to nie jedziemy, nie wjeżdżamy na taki przejazd kolejowy. Po pierwsze, może być to niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia, a po drugie, może się to skończyć mandatem w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych, a to też nie jest miła i sympatyczna sprawa. Bądźcie ostrożni na drodze, a szczególnie również przy przejazdach kolejowych.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika. Potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska. Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
4: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
3: Portal Kyiv Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
5: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja, choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista Pekao S.A. Sebastian Roy.
6: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
5: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej planować obecne poziomy rat.
3: Tyle prognozy finansowe są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie

0: na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia to oczywiście prognozy. Od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie, generalnie tylko w górach, chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach w środkowo-zachodniej i północno-wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja Wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
1: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 32-latek podejrzany o uszkodzenie lokalu usługowego przy ulicy Wagnera w Gdyni został zatrzymany. Miał wlać do wnętrza kwas masłowy. O zdarzeniu poinformowała policja. Doszło do niego w ubiegłym tygodniu przy ulicy Wagnera w Gdyni. Sprawca wybił szybę w lokal usługowym, a następnie wlał do jego wnętrza kwas masłowy, powodując straty sięgające blisko 40 tysięcy złotych, uniemożliwiając dalsze funkcjonowanie obiektu. Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności procesowych i operacyjnych. Szczegółowa analiza zabezpieczonych nagrań z monitoringu pozwoliła wytypować sprawcę, a następnie go zatrzymać. 32-letni mieszkaniec Gdyni został przewieziony do policyjnej celi, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut uszkodzenia mienia. Jak ustalili policjanci, 32-latek był wcześniej wielokrotnie notowany i poszukiwany za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym za liczne kradzieże. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Lęborscy radni zajęli się m.in. zmianami w budżecie, sytuacją finansową szpitala oraz przygotowaniami do konkursu na stanowisko jego dyrektora. W programie znalazły się także kwestie związane z oświatą i utworzeniem Związku Metropolitalnego. Podczas 22. sesji Rady Powiatu Lęborskiego radni rozpatrywali szereg projektów uchwał. Jednym z nich było powołanie wiceprzewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady. W porządku obrad znalazły się również sprawozdania dotyczące działalności powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz działań prowadzonych podczas nadzory wodne w Lęborku i Bytowie. Radni zajęli się także zmianami w tegorocznym budżecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2037. Ważnym punktem obrad były sprawy związane z samodzielnym publicznym specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej w Lęborku. Radni rozpatrywali projekt uchwały dotyczący powołania komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora placówki, a także projekt dotyczący oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala. W programie znalazły się ponadto zasady dotyczące obniżenia wymiaru godzin nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku prowadzenia części zajęć. Jednym z tematów była również opinia w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego. W Słupsku rusza bezpłatny cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów. Program Aktywny Senior Głos i Prawo w Słupsku ma pomóc starszym mieszkańcom lepiej poruszać się w sprawach urzędowych, finansowych i cyfrowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 września w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej na ulicy Niedziałkowskiego 6. Seniorzy porozmawiają o prawach obywatelskich i wezmą udział w praktycznym warsztacie z prawa administracyjnego. Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec września, październik i listopad. Tematy obejmą m.in. prawo spadkowe, bezpieczeństwo finansowe, ochronę przed oszustwami, prawa konsumenta oraz korzystanie z usług cyfrowych. Wśród prowadzonych znajdą się przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Policji, ZUS-u, NFZ-u, MOPR-u i innych miejskich instytucji. Wszystkie zajęcia są otwarte i bezpłatne. Cykl potrwa do 19 listopada. Przed nami 25. Forum Gospodarki Morskiej, które odbędzie się 9 października w Gdyni. Ruszyła już rejestracja na to wydarzenie. Paneliści będą starali się zaprezentować bieżącą sytuację całej branży, jak również wskazać kierunki jej rozwoju oraz stojące przed nią wyzwania. Wypracowana przez przez lata pozycję Forum Gospodarki Morskiej, doświadczenie oraz szerokie kontakty liderów i organizatorów na rynku krajowym i za granicą są podstawą rozwoju wydarzenia i budowania jego marki. Forum Gospodarki Morskiej tradycyjnie już będzie opierało się na sześciu głównych blokach tematycznych. To panel Porty Morskie,

0: morskie, panel logistyka morska, panel energia odnawialna, panel biznes w żeglarstwie, panel cyberbezpieczeństwo i żegluga autonomiczna oraz panel przemysł okrętowy. Rejestracja dostępna jest do 8 października lub do wyczerpania miejsc. Organizatorem jest miasto Gdynia i Agencja Rozwoju Gdyni. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Ilość miejsc jest ograniczona, warto więc odpowiednio wcześniej potwierdzić swoją obecność.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Choć kalendarz lato to jeszcze trwa, to pogoda zrobiła się już taka wczesno jesienna, szaro-buro i mokro. Dzisiaj również przelotne opady deszczu mogą się pojawiać i zachmurzenie utrzymuje się intensywne. Na termometrach okolice 20 zobaczymy w Wejherowie, Redzierumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, może nawet troszkę cieplej w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a nieznacznie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Wiatr utrzymuje się cały czas słaby i umiarkowany, a ciśnienie mniej lub bardziej umiarkowane. Tutaj zmian jakoś nie ma ostatnio.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: a reszta Polski, no niestety, z deszczami, z temperaturą zdecydowanie niższą, bo od 17 do 22 stopni. W nocy temperatura od 6 do 11, maksymalnie 13, a gdzieniegdzie, podobno w rejonach podgórskich, nawet mogą pojawić się temperatury od 4 do 8 stopni. To no, oczywiście w nocy. W dzień zdecydowanie cieplej. Kiedy ma być to ciepło? To ciepło według synoptyków ma przyjść do nas we wtorek. We wtorek i w środę mamy mieć ciepło, ale tak jak powiedziałem, nie wszędzie, bo na południu od 29 do 30 stopni, ale już na przykład na wybrzeżu około 21 stopni, czyli może nie takie do końca lato. W nocy z wtorku na środę, piszą synoptycy, będzie bardzo dynamicznie, bo pojawią się burze, no oczywiście tam, gdzie będzie gorąco, czyli tam, gdzie na południu będzie powyżej 30 stopni, a od czwartku to w całej Polsce ochłodzenie. Taki to powrót lata zapowiadają nam synoptycy, którzy krzyczą na początku: gorące lato powraca. No to już wiecie kiedy i na ile.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Urodzeni 7 września, posłuchajcie, jesteście delikatni i uczuciowi, ale zarazem szlachetnymi duszami jesteście, które ponad wszystko zależy na tym, by szerzyć dobro dookoła siebie, zaangażowani w mnóstwo działań charytatywnych. Chcecie, by społeczeństwu żyło się jak najlepiej. Zainspirowani swoimi ideałami dążycie do celu. Wasza kreatywność i zaradność pomaga wam osiągnąć to, co sobie wyznaczyliście. Tym, czego wam brakuje, to jest siła psychiczna i wytrwałość. Wasza wrażliwość czyni was podatnymi na manipulacje i sprawia, że nawet drobne porażki silnie zniechęcają was do wszelkiego działania. Nie chcecie podejmować kolejnych prób, gdyż całkiem tracicie wiarę w siebie. Dlatego tak ważną rolę w waszym życiu odgrywają przyjaciele, którzy motywują was i wspierają w trudnych chwilach. Zaufanym osobom oddani jesteście w pełni i tylko oni mogą skutecznie pomóc wam przezwyciężyć rezygnację i strach. Wasze zalety: empatia i delikatność, wady: materializm i bojaźliwość. Szczęśliwa liczba to 7. Wśród osób urodzonych 7 września są Anna Lewandowska, trenerka personalna, czyli żona Roberta Lewandowskiego, Anna Wędzikowska, polska aktorka, dziennikarka i prezenterka, i Anna Trzepiecińska, polska aktorka filmowa i teatralna. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Sytmet ze Sunty, siósty, ber.
4: Ber.
5: Nierozsądny.
4: Nierozsądny.
5: Białkę jest, ale ber. Dają 500 plus, to bierz?
4: Brak rozsądku nie prowadzi do majątku.
5: Białkę jest, ale ber. Dają 500 plus, to bierz.
4: Ber.
5: Nierozsądna.
4: Ber.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
2: Ósma 30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, witam serdecznie i zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy od okolic Słupska. Tutaj sytuacja jest naprawdę bardzo dobra. Wiadomo, w centrum trzeba nogę z gazu ściągnąć, no ale nie ma tu jakichś większych zatorów, nie ma korków. Od strony Siemianic też już jest dużo luźniej niż godzinę temu, o czym wspominałem. No i od strony Kobylnicy, to chyba najważniejsze, bo tutaj był największy ruch. Też już jest wszystko dosyć ładnie i płynnie. Zatem wyjeżdżamy ze Słupska, kierujemy się na wschód naszego regionu drogą krajową numer 6, czyli trasą kaszubską, bezproblemowo dojeżdżamy do Lęborka. No a w Lęborku, jak to w Lęborku? Przed rondem Solidarności oczywiście trzeba troszeczkę zwolnić, ale jest tutaj dużo lepiej. Miałem okazję przecież prowadzić te drogówki tutaj również na początku tygodnia. No to w zeszłym tygodniu, przepraszam, miałem okazję prowadzić te drogówki, więc te pierwsze dni roku szkolnego były tutaj bardziej intensywne. Póki co jest całkiem przyjemnie, aczkolwiek wiadomo, trochę nogę z gazu trzeba ściągnąć, trochę cierpliwości się uzbroić, natomiast nie ma to jakiejś większej tragedii, więc wyjeżdżamy dalej w stronę Trójmiasta, no i trasą kaszubską dojeżdżamy bezproblemowo do obwodnicy metropolitarnej, na której oczywiście nic się nie dzieje, więc można tamtędy przeskoczyć i objechać, ale na obwodnicy Trójmiejskiej też jest dosyć płynnie, nie ma tutaj jakichś większych zatorów, natomiast jeżeli chodzi o zjazdy z samej obwodnicy, no to tutaj sytuacja będzie już nieco bardziej skomplikowana, albowiem na ulicy Wielkopolskiej, szczególnie przy zjeździe z Wielkopolskiej zarówno do Centrum Handlowego, jak i do ulicy Władysława IV, tam robi się dosyć ciasno, ale większość Wielkopolskiej przejdziecie bez problemu. Na spacerowej od samej obwodnicy praktycznie będziecie toczyć się do Oliwy na Słowackiego w Gdańsku również dosyć intensywnie, aczkolwiek tak mniej więcej w połowie drogi dopiero między obwodnicą a samym Wrzeszczem zaczyna się robić ciasno. Na Armii Krajowej jest też nieco mniejszy ruch, natomiast oczywiście, że trzeba tam uzbroić się w cierpliwość. Natomiast godzinę temu sytuacja była dosyć nieciekawa na Pułkownika Dąbka i jest tutaj lepiej niż godzinę temu, natomiast sam przejazd przez Małe Trójmiasto Kaszubskie, Reda Rumia Wejherowo również wygląda lepiej niż godzinę temu. Szczególnie tutaj mówimy o Rumi, gdzie dojazd do obwodnicy jest już całkiem przyjemny. Tak więc tego Wam życzę, aby ten dzień łatwo i przyjemnie minął na drogach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: A jeżeli chodzi o pogodę, no to dzisiaj zachmurzenie

0: miarkowane, okresami duże. Tak jak godzinę temu słyszeliśmy i wspominałem, że było tutaj piękne słoneczko zaglądające do naszego redakcyjnego okna, tak dzisiaj w tym momencie jest tutaj nieco bardziej pochmurno, lokalne przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna dzisiaj będzie wahać się od 19 stopni w pasie nadmorskim przez 20 w Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku po 21 na południowych krańcach naszego regionu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnikwosko.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Promocja goni promocję. Nie będę wam sprzedawał tutaj garków ani różnego rodzaju kołder, ale powiem o promocji, którą mamy w PKP. Jedna się skończyła, ale już nastała kolejna. Jeżeli od 16 do 22 września mieliście zaplanowany wyjazd pociągiem dokądkolwiek, no to warto kupić sobie bilet taniej. Jeżeli chcielibyście zabrać rower ze sobą, to za złotóweczkę złotówka za rower. A jeżeli chcecie kupić bilety właśnie na pociąg od 16 do 22 września, to będziecie mieli bilety tańsze o 35%, ale jeszcze to nie wszystko, bo największy hit czeka na nas 22 września, gdy obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Wtedy cena biletu może zostać obniżona o 56% od ceny bazowej. Jeżeli macie już bilet kupiony na ten termin, to ja wam powiem, jak to zrobić, żeby na tym zarobić. Musicie zalogować się na swój profil w systemie PKP, wybieracie opcję wymiana biletu. Funkcja ta polega na bezpłatnym zwrocie i zakupie nowych miejsc i działa nawet wtedy, gdy zamieniamy bilet na ten sam termin. Zwykle podobno PKP zwraca pieniądze za poprzedni zakup jeszcze tego samego dnia. No cóż, jak taka promocja, to wsiąść do pociągu, no nie byle jakiego, tylko tańszego, i ruszyć w drogę, to warto skorzystać. Pamiętajcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Centria. Przedsprzedaż mieszkań już w

0: Kownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Zaczynamy od fantastycznych wiadomości lokalnych dla wszystkich mieszkańców Redy, Rumi oraz sąsiednich miejscowości. Na początek zaglądamy do Redy, gdzie powraca uwielbiana przez lokalną społeczność inicjatywa dedykowana najmłodszym i ich rodzicom. Po krótkiej przerwie swoją działalność wznawia klub rodzica Bobo Reda. To niezwykle cenna przestrzeń stworzona z myślą o budowaniu i zacieśnieniu relacji między rodzicami a ich pociechami, zwłaszcza tymi najmłodszymi, do 3 roku życia. Organizatorzy gorąco zapraszają również osoby, które dopiero oczekują narodzin maluszka i chcą oswoić się z nową rolą w przyjaznym, wspierającym otoczeniu. Pod opieką doświadczonej prowadzącej uczestnicy będą mogli swobodnie dzielić się swoimi codziennymi przeżyciami, troskami i radościami najmłodszych. Gwarancją udanych zajęć jest osoba prowadzącej, Anny Aderek, doceniona nauczycielka wychowania przedszkolnego i logopeda, a prywatnie mama rocznej dziewczynki, która doskonale rozumie wyzwania młodego rodzicielstwa. Wszystkie te wydarzenia będą odbywać się cyklicznie we wtorki, zawsze w godzinach od 9 do 10 rano. Na uczestników czekają gościnne progi Fabryki Kultury w Redzie przy ulicy Łąkowej 59A. Udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny, a szczegółowy regulamin klubu można znaleźć na stronach internetowych organizatora. Jeśli szukacie miejsca, gdzie czas płynie zdecydowanie wolniej, a rozmowy wiążą się same, drzwi zabytkowego dworku pod Lipami w Rumi stoją dla Was szeroko otwarte. Organizatorzy cyklu pod nazwą Wtorki pod Lipami stworzyli przestrzeń ukierunkowaną na odpoczynek, sąsiedzki śmiech i bezstresowe bycie razem. To, co wyróżnia te spotkania, to brak jakiegokolwiek sztywnego grafiku czy narzuconego schematu. Dworek ma stać się otwartym miejscem na ziemi dla każdego, kto ma ochotę pograć w gry planszowe, posłuchać ciekawych anegdot lub po prostu posiedzieć w życzliwej atmosferze przy dobrej rozmowie. Na spotkania pod Lipami zaproszony jest dosłownie każdy. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy chęć spędzenia kilku chwil w miłym miejscu i w otoczeniu otwartych ludzi. Spotkania odbywają się w każdy wtorek między godziną 9 a 14 w dworku pod Lipami przy ulicy Mickiewicza 19 w Rumi.

0: Jeśli zajrzycie dzisiaj do swojej skrzynki pocztowej, to może być tam korespondencja z wojska, bo karty mobilizacyjne trafiają do naszych skrzynek. Wojskowe centra rekrutacji wysyłają je w głównej mierze żołnierzom rezerwy. Cywile jednak mogą także je otrzymać. Na każdej karcie znajdują się kolory oznaczające rodzaj przydziału obywatela oraz obowiązki, jakie na nim ciążą w ramach mobilizacji. No i teraz, jeżeli otrzymacie taką kartę z czerwonym paskiem, to jest taki najważniejszy pasek. Wiadomo, tak jak czerwony pasek przy świadectwach szkolnych. Czerwone otrzymują osoby powołane do czynnej służby wojskowej i mają obowiązek stawić się do niej w określonym na karcie terminie, gdy ogłoszona zostanie mobilizacja albo otrzymają kartę powołania do czynnej służby. Zielony otrzymują osoby, które po ogłoszeniu mobilizacji nie mają obowiązku natychmiastowo stawiać się do czynnej służby wojskowej, ale w chwili otrzymania karty powołania albo specjalnego powiadomienia zobowiązującego do tego. I jeszcze kolor niebieski. Otrzymują ją osoby cywilne, które mają kartę do pracy w jednostce wojskowej i muszą stawić się w niej w przypadku mobilizacji albo wojny w wyznaczonym terminie. Także musicie pamiętać, jeżeli takie karty mobilizacyjne otrzymacie, to musicie być czujni, zwarci i gotowi. A przypomnę, że jeżeli się nie stawicie, to grozi wam kara pozbawienia wolności na minimum 3 lata. Wyjątek stanowi cofnięcie przydziału z powodu prawomocnego skazania na więzienie czy wyjazd za granicę na stałe. To sprawdzajcie swoje skrzynki pocztowe.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.
3: Dziś ma ruszyć proces w sprawie śmierci Natalii Zandrychowa. Lokalna wygrana oddźwięk międzynarodowy, wrócimy do triumfu niemieckiej AfD. Po Żuławach znów mają jeździć pociągi. Marcin Krzemiński. Za pół godziny przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
4: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
3: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegmund już po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. AfD zgarnęło blisko 44% głosów we wczorajszych wyborach, ale nie ma samodzielnej większości, więc to, czy będzie rządzić, zależy od pozostałych ugrupowań. Wyniki, choć lokalne, to komentuje cały świat. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Sukcesu gratuluje włoski ultraprawicowy wicepremier Matteo Salvini. Składa je też AfD Elon Musk. Rosyjscy publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji. A premier Donald Tusk pisze z kolei na portalu X, że tu cytat, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in.

0: przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
1: Co im wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. Tu funkcjonowało wszystko. Teraz no bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
2: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
3: Ciekawe. Pociągiem lepiej niż autobusem.
2: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
0: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kolejna wielka inwestycja w gminie Szemud została oficjalnie otwarta. Mowa o Centrum Artystycznym w Donimierzu, które kosztowało gminę około 8 milionów złotych, a które powstało na bazie dawnej szkoły, o czym mówi Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud.
5: Technicznie z budynku tak naprawdę zostały fundamenty i ściany. Pozostała rzecz złącznie z zabezpieczeniem fundamentów, piwnic przede wszystkim, tak? Wszystko zostało, tu były piece kaflowe, teraz mamy ogrzewanie gazowe, mamy też zainstalowany piec specjalnie, też elektryczny, taki ceramiczny, żeby wiedzieli, jak to wygląda. Cała więźba dachowa. Wszystko jest nowe, całe pokrycie dachu, wszystkie okna drewniane, drzwi, praktycznie no, można powiedzieć, że zostały tylko ściany, a dodatkowo w tyle jeszcze to ta przestrzeń taka gospodarcza, z takiego chlewika zrobiliśmy taką przestrzeń, gdzie tylko tak praktycznie też jedna ściana została, reszta została odtworzone.
4: A także bardzo bogate zagospodarowanie całego terenu, zarówno w przestrzeni do sportu, rekreacji, jak i wydarzeń kulturalnych. Jednym słowem, kompleksowe centrum, w którym każdy może znaleźć coś ciekawego. Mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: No pomysł znakomity, bo to jest pomysł oczywiście, co zrobić z budynkiem, który dzisiaj nie odpowiada współczesnym wyzwaniom i współczesnej szkole. Wójt z Radą Gminy zdecydowali się na to, ten obiekt przeznaczyć na organizację takiego Centrum Aktywności Regionalnej. Nazwał to nawet Centrum Artystyczne i takie ono tutaj będzie. To znakomity pomysł, z jednej strony sposób na to, żeby także zaspokoić oczekiwania społeczne, myślę tutaj o Donimierzu i okolicach, gdzie ludzie się będą mogli tutaj spotykać, gdzie dzieci będą mogły być przywożone ze swoich szkół, uczyć się kultury regionalnej.
4: A tej nie zabrakło już podczas samego otwarcia obiektu, gdy miały miejsce swego rodzaju pokazowe warsztaty tworzenia chleba i podstaw.
5: Chcemy, żeby to miejsce miało taką duszę kaszubską, ale zapraszamy tu wszystkich z całego regionu, i z Kociewa, i z Gochów, z innych stron, żeby zobaczyli, jak my w gminie Szemud, w gminie wiejskiej też dbamy o kulturę, o artystów, dużo takich rzeczy manualnych tutaj będzie można też tworzyć i myślę, że tutaj najmłodsi znajdą też swoje miejsce. Jeżeli ktoś przyjeżdża z całą klasą, może ktoś chce sportowo bardziej korzystać, może ktoś manualnie chce coś porobić, inny chce koncertu jakiegoś posłuchać, jeszcze inny chce przejść historycznie, zobaczyć narzędzia, jak kiedyś izby wyglądały, a jeszcze ktoś inny chce przyjść i może pobiesiadować sobie, też jest takie miejsce.
6: To jest po prostu fantastyczny pomysł. Cieszę się, że taki obiekt, taka instytucja powstaje na Pomorzu, że będziemy mogli część naszej kultury regionalnej, o którą powinniśmy absolutnie dbać i pokazywać, przekazywać następnym pokoleniom także, będzie tutaj żyć to centrum w sercu Donimierza.
4: Dodają Kalkowski oraz Struk. Podczas uroczystego otwarcia nowego centrum artystycznego nie zabrakło również różnego rodzaju występów, w tym światowej już klasy pianisty Artura Muna, który, jak się okazało, ma rodzinne powiązania z Donimierzem, w którym między innymi urodził się jego ojciec. Artysta zaprezentował swoją interpretację utworów związanych z Kaszubami. Lembor chce włączyć się w przyszły związek metropolitarny w województwie pomorskim. Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała utworzenie związku oraz udział miasta w tej strukturze. W tej sprawie odbyły się już także rozmowy przedstawicieli Lęborka z reprezentantami obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Planowany związek ma powstać przez przekształcenie obecnego Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk Gdynia-Sopot w ustawowy związek metropolitarny. Podczas rozmów z przedstawicielami OMGGS omówiono kwestie związane z formalnym powołaniem nowej struktury oraz możliwościami udziału Lęborka w jej funkcjonowaniu. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Jarosław Litwin i zastępca burmistrza Krzysztof Król, a ze strony OMGGS m.in. prezes zarządu i dyrektor biura Michał Michał Gleiser oraz pełnomocniczka do spraw współpracy Dorota Miroszniczenko. Rozmowy dotyczyły również potencjalnych korzyści dla miasta i współpracy z innymi samorządami.

0: Wśród obszarów wskazano m.in. transport i mobilność, planowanie rozwoju oraz przedsięwzięcia o znaczeniu ponadlokalnym. Kolejnym etapem ma być otwarte spotkanie z mieszkańcami Lęborka, zaplanowane na październik. Podczas niego przedstawione zostaną założenia związku oraz możliwe znaczenie udziału miasta w metropolii. Od dziś w Słupsku obowiązuje nowa taryfa komunikacji miejskiej. Pasażerowie zyskali więcej rodzajów biletów i atrakcyjniejsze ceny dla posiadaczy karty mieszkańca. Więcej trzeba natomiast zapłacić za tradycyjne bilety papierowe. Nową taryfę zarząd infrastruktury miejskiej promuje hasłem Twój sposób na miasto. W ofercie pojawiły się m.in. bilety weekendowe w cenie 17 zł oraz wakacyjne za 85 zł. Zmieniły się również ceny przejazdów jednorazowych. Papierowy bilet kosztuje teraz 5 zł. Za ten sam bilet kupiony elektronicznie pasażer zapłaci 4 zł. 50 groszy, a posiadacz karty mieszkańca 3 zł. 50 groszy. Wyższa cena biletów papierowych ma zachęcić mieszkańców do korzystania z elektronicznych form płatności i jednocześnie ograniczyć sprzedaż biletów przez kierowców autobusów. Miasto zachęca przede wszystkim do korzystania z systemu Fala. Z czasem bilety mają być dostępne także w kolejnych aplikacjach mobilnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Poniedziałek zaczynamy spokojnie, choć nie wszędzie zupełnie sucho. Nad naszym regionem umiarkowane zachmurzenie, miejscami może popadać. Szczególnie bliżej Gdyni i Helu. Temperatury w ciągu dnia dojdą do 19-21 stopni. W Wejherowie około 20, w Słupsku także 20, a nad samym morzem mniej więcej 19. Wiatr słaby z południowego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Norda!

0: niestety nie dostaniemy dodatkowego dnia wolnego za to święto, ale Fundacja Można Lepiej zaproponowała nowelizację kodeksu pracy. Chodzi o to, by każde święto, niezależnie od tego, czy wypada w sobotę, czy w niedzielę, obniżało wymiar czasu w pracy o 8 godzin. I takie rzeczy to ja rozumiem. Ja bardzo chętnie przyjmę dodatkowe wolne. Autorzy petycji argumentowali, że postulowanie przez nich rozwiązanie było bardziej sprawiedliwe i przewidywalne dla pracowników. Ale oczywiście jestem za. W 2026 roku innym dniem ustawowo wolnym od pracy, który wypadał w niedzielę, był na przykład 3 dzień maja. Dla osób pracujących od poniedziałku do piątku nie był to korzystny układ, nie zyskali bowiem żadnego dodatkowego dnia wolnego. No i co na to Sejm? Otóż Sejm na to, że nie zmienią tego, że nie uwzględnią żądania zawartego w petycji i nie będzie dodatkowego dnia wolnego po wszystkich świętych 2026 roku. A przecież przydałby się, bo jeżeli pojedziemy gdzieś daleko na cmentarz do swojej rodziny i potem będziemy musieli wracać, to moglibyśmy wrócić na przykład w poniedziałek, a nie od razu w niedzielę wieczorem. A tak to trzeba będzie brać dodatkowe wolne. I ja rozumiem ową fundację, która zaproponowało, żeby może jednak lepiej zrobić i drugi dzień listopada zrobić dniem wolnym. Niestety nie będzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.
5: Pragnę

0: 7 września, poniedziałek i muzyczna historia tego dnia. W roku 1936 w Teksasie urodził się Buddy Holly. W roku 1949 na świat przyszła Gloria Gaynor, wokalistka, której piosenka I Will Survive w roku 1979 została nazwana przez prasę kobiecym hymnem, stała się wielkim hitem wczesnej ery disco. W roku 1956 w Nowym Jorku urodziła się Robin Beck, wokalistka, która w 1988 roku podbiła listy przebojów piosenką The First Time. W roku 1967 w Paryżu urodził się David Guetta, francuski DJ, producent muzyki tanecznej. Sukces osiągnął takimi kompozycjami jak When Love Takes Over czy Titanium. W roku 1972 w Warszawie urodził się Jarosław Polak, znany jako Sydney Polak. A w roku 1976 szwedzka grupa ABBA zdobyła szczyt brytyjskiej listy piosenką Dancing Queen. Był to już ich czwarty hit w Wielkiej Brytanii. Singiel pojawił się też na pierwszym miejscu w kilkunastu krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie został jedynym przebojem numer jeden tej formacji za oceanem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Na zegarach 9.30. Małgorzata Zielonko, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Zaczniemy od Słupska. Na ten moment wszystkie drogi są już przejezdne i te w kierunku Ustki i te w stronę Radzikowa. Krajowa szóstka prowadząca przez Ryblinko, Kobylnicę aż do Radzikowa jest w 100% przejezdna. Wyjeżdżając z Radzikowa w stronę Lęborka jedziemy bez większych przeszkód. Natomiast jeśli chodzi o okolice Bożego Pola, Strzybielina i Luzina, możemy liczyć na bardzo spokojną i bezproblemową jazdę. Wjeżdżając do Bolszewa od strony Gościcina musimy delikatnie puścić nogę z gazu, ponieważ skrzyżowanie ulicy Zamocnej, 1 Brygady Pancernej i Sucharskiego jest minimalnie przyblokowane. W samym Wejherowie, poruszając się krajówką, możemy liczyć na delikatne spowolnienia w ruchu, ale bez większych problemów. W Redzie natomiast wyjazd z Puckiej na Wejherowską jest delikatnie przyblokowany, dlatego tam na pewno będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Przez samą Redę przejedziemy bez większych problemów, aczkolwiek momentami powstają małe zatory. W Rumi skrzyżowanie w okolicach Dworca Głównego jest delikatnie spowolnione, ale na spokojnie nie wygląda to aż tak źle. Przejdźmy teraz do obwodnicy. Wszystko wygląda całkiem dobrze, poza zjazdem na Spacerową. Tam na pewno będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość aż do skrzyżowania z Karwieńską. I ostatnia informacja. Na obwodnicy od tak zwanej autostrady Bursztynowej do mniej więcej węzła Kowale staniemy niestety w korku, ponieważ kawałek dalej był wypadek. Więc do węzła Szadułki musimy uzbroić się w cierpliwość.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
8: A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie mogą występować przelotne opady deszczu. Temperatury będą wahać się od 19 w pasie nadmorskim, przez 20 od Gdyni, przez Wejherowo, Lęborg, aż po Słupsk, po gdzieniegdzie 21 na południowych krańcach regionu. Za to noce zapowiada się nam dużo chłodniej, zachmurzenie będzie mniejsze. Opadów deszczu też w nocy raczej się nie spodziewamy, natomiast temperatury będą wahać się od 14 stopni w pasie nadmorskim, przez 11 w głębi regionu.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: Nagrody bywają różne. Nie wiem, czy wiecie, że są takie nagrody, które nazywają się IG Nobel, czyli humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem każe myśleć. Rozdano je po raz 36. Wśród laureatów znalazł się zespół pod kierownictwem profesor doktor habilitowanej Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego. Otóż, o co chodzi w tej nagrodzie? Nagrody są przyznawane przez humorystyczne czasopismo naukowe i teraz na przykład IG Nobel w dziedzinie węchowej przypadł właśnie zespołowi kierowanemu przez panią Agnieszkę za badanie, które wskazuje, że, i tu słuchajcie uważnie, zróbcie głośniej nawet, niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. W dziedzinie biochemiki nagrodę IG Nobla otrzymała Matilda Brindle z zespołem. Naukowcy ci na nowo zdefiniowali całowanie jako, i tu też słuchajcie, interakcje polegające na ukierunkowanym wewnątrzgatunkowym kontakcie ustnym bez przekazywania pokarmu. No, z tym przekazywaniem pokarmu ja bym nie przesadzał podczas całowania, bo wiecie, to takie mało estetyczne. Ale jak macie ochotę się dzisiaj pocałować, to proszę bardzo, można to jak najbardziej zrobić, ale pamiętajcie, co to jest pocałunek. Interakcja polegająca na ukierunkowanym wewnątrz gadunkowym kontakcie ustnym.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Powiem wam, że myślałem, że o kawie i herbacie to my już wiemy wszystko, bo tylu naukowców się zajmuje tym tematem, że zdziwiło mnie, że tego jeszcze nie widziałem i nie wiedzieliśmy. Być może wy wiedzieliście, ale to teraz proszę bardzo. Naukowcy przeanalizowali dane blisko 10 tysięcy starszych kobiet zebrane na przestrzeni około 10 lat i okazało się, że picie herbaty może wiązać się z większą gęstością kości, podczas gdy bardzo duże ilości kawy mogą ją obniżać. Osteoporoza to poważny problem zdrowotny na całym świecie. Szacuje się, że po 50 roku życia złamania związane z osteoporozą dotyczą 1 na 3 kobiety i 1 na 5 facetów. W Polsce według szacunków NFZ-u za 24 rok z osteoporozą zmagają się ponad 2 miliony osób, z czego 1 800 000 to kobiety. Na zdrowe kości może wpływać między innymi dieta, dlatego naukowcy od lat badają, jakie znaczenie mogą mieć najczęściej spożywane napoje, czyli kawa i herbata. No i drogie panie, jeżeli w starszym wieku chcecie mieć twarde kości, to pijcie mleko. Nie, pijcie herbatę, a nie kawę, bo jeżeli chodzi o kawę, to ta powoduje, że te kości, przynajmniej u was kobiet, są nieco słabsze. Oczywiście zrobicie, co chcecie. Ja wiem, że poranek, szczególnie poniedziałkowy, nie może odbyć się bez porannej kawki, ale może nie za dużo tej kawki. Może raz kawka, a raz herbatka.
1: Śniadanie z Norda FM. When

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
2: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś telefoniczne rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Nasze siatkarki bez podium w Stambule, ale i tak udowodniły, że są w światowej czołówce. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
3: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
2: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Lubelniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
4: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. Prezydent Wołodymyr Zełenski, nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny.
2: To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę im brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. Michał Waszkiewicz.
5: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku, także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na 4. miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
6: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi.
5: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii.
2: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały natomiast 17 lat temu.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Historia Luzina trafiła na mural. Na ścianie w centrum miejscowości pojawiły się obrazy oparte na dawnych fotografiach przedstawiające budynki, mieszkańców i miejsca, które przez dziesięciolecia zmieniały swoje funkcje, wygląd, a część z nich całkowicie zniknęła. Pomysł pojawił się przy okazji obchodów 780-lecia Luzina. Inicjatywę zrealizowano przy wsparciu powiatu, a materiałów dostarczyły m.in. zbiory biblioteki tworzone przez samych mieszkańców. O tym, dlaczego warto było utrwalić te obrazy, mówi wójt gminy Luźno Jarosław Wejer.
1: To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku. Jest to historia też bardzo piękna, ale też bardzo burzliwa. Mieszkańcy wtedy byli też bardzo aktywni. Ja dzisiaj wspomniałem, że już pod koniec XIX wieku ksiądz proboszcz założył pierwsze kółko rolnicze. Były towarzystwa śpiewacze. Młodzieży się pytałem, czy byli w tym roku na Dorzenkach. Byli, a nasi mieszkańcy w okresie międzywojennym byli u prezydenta Rzeczpospolitej na Dorzenkach.
0: Na muralu można odnaleźć m.in. dawną mleczarnię, stację kolejową czy ulicę Kościelną. Przy przedstawionych miejscach umieszczono też kody QR, dzięki którym można poznać ich dzieje. Jeden z budynków na przestrzeni lat mieścił gospodę, ośrodek zdrowia i szkołę, a dziś znajduje się w nim komisariat policji.
2: Każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur. Także to po prostu wymagało czasu.
0: Mówiła Marta Papierowska, twórca muralu. W trakcie prac mural stał się też pretekstem do rozmów z mieszkańcami. Opowiadali oni o przedstawionych budynkach i ludziach, którzy kiedyś w nich mieszkali. Stare fotografie nie zawsze pozwalały wiernie odtworzyć twarze, dlatego część namalowanych osób ma charakter symboliczny. Całość tworzy obraz dawnego Luzina, opowiedziany nie tylko przez miejsca, ale przede wszystkim przez pamięć jego mieszkańców. W wieku 59 lat zmarł druh Mieczysław Gerlach, wieloletni strażak związany z jednostkami OSP w Łebieniu i Cewicach. Przez lata angażował się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, pełniąc m.in. funkcję naczelnika OSP Łebunia. W jednostce był odpowiedzialny za kierowanie działaniami strażaków i organizację jej pracy. Funkcję naczelnika OSP Łebunia pełnił w latach 2017-2026. Wcześniej był przewodniczącym komisji rewizyjnej tej jednostki. Zanim związał się z OSP Łebunia, służył jako strażak ratownik w OSP Cywice, gdzie przez lata pełnił także funkcję kierowcy konserwatora. W działalność strażacką był zaangażowany przez wiele lat, uczestnicząc w działaniach związanych z ochroną i pomocą innym. Śmierć drucha Mieczysława jest stratą dla obu jednostek oraz osób, z którymi przez lata współpracował. OSP Łebunia przekazała rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy współczucia. Strażacy podkreślają jego wieloletnią działalność na rzecz jednostki i służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się zgodnie z informacjami przekazanymi przez rodzinę i jednostkę. Przedstawiciele partnerskich gmin Raba Wyżna oraz Słowackich Ganowców gościli w gminie Redzikowo przy okazji tegorocznego Święta Plonów. Wizyta była jednak nie tylko okazją do wspólnego świętowania. Goście spotkali się m.in. z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich, a także odwiedzili Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Ważnym punktem wizyty było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z Raby Wyżnej i Redzikowa. Porozumienie dotyczy organizacji wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży zrzeszonej w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Planowane są m.in. wspólne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, podczas których młodzi druhowie będą uczyć się pierwszej pomocy, doskonalić umiejętności strażackie i rozwijać sprawność fizyczną. Współpraca ma objąć także wymianę doświadczeń pomiędzy opiekunami i instruktorami młodzieżowych drużyn pożarniczych. Całość wizyty zwieńczył udział zagranicznych i krajowych partnerów w Święcie Plonów w Swołowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
0: Na razie pogoda bez większych niespodzianek. Trochę chmur, trochę przejaśnień. Lokalnie może pojawić się przelotny deszcz. Najcieplej dziś około 21 stopni, w pasie nadmorskim raczej 19. W Gdyni i Wejherowie 20, w Słupsku podobnie. Wiatr spokojny, południowo-zachodni.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście.

Poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. Zabiorę was teraz na Węgry. Polak, Węgier, dwa bratanki i tak dalej to leciało. Ale ja nie o tym. Ja o pewnego rodzaju konkursie, który odbył się na Węgrzech, gdzie najważniejsza była szybkość, a nie walory estetyczne. Otóż panowie ścigali się w kopaniu grobów. Nietypowa rywalizacja w europejskim kraju. 19 dwuosobowych drużyn z różnych państw. Była to już 9. edycja zawodów. To nie jest tak, że przed chwilą sobie ktoś to wymyślił. To już 9 lat na Węgrzech taki konkurs jest. No i trzeba w odpowiednim czasie wykonać

złapać grób. Zwycięzcami okazali się grabarze Robert Nagi i Laszlo Kiss, którym konkursowe zadanie zajęło godzinę 21 minut. W tym czasie udało im się wykopać grób o głębokości 1,6 metra, długości 2

0: wartości 200 tysięcy forintów węgierskich, czyli około 2400 zł, którymi będą musieli się podzielić. No, piękny konkurs, no ale każdy zawód może mieć swój konkurs, no to dlatego nie ma się co dziwić, że akurat grabarze mają konkurs kopania, no nie ziemi, ale kopania grobu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: naszej porannej podróży zabieram Was do Chin, a w Chinach jest taki czas, gdzie Chińczycy pokochali roboty. Te roboty pojawiają się wszędzie. Te roboty nawet biegają. Robot skonstruowany przez chińskiego producenta smartfonów przebiegł ostatnio 100 metrów 9,32, co jest wynikiem lepszym od rekordu świata utytułowanego Jamajczyka Usaina Bolta, przekazała chińska telewizja centralna. No i ja to rozumiem, że robot jest szybszy, bo on się nie męczy, no ale ja zawsze myślałem, że jak już nadejdzie ta era robotów, kiedy każdy z nas będzie mógł mieć takiego robota w domu, co już można oczywiście zrobić, no to dobrze by było, żeby rzeczywiście ten robot, na przykład kiedy będziemy czegoś potrzebować szybko, to on może szybko skoczyć i szybko nam przynieść. Ja bym tego robota, gdybym takiego miał, nazwał go Liwko. Dlaczego? No bo gdyby była taka potrzeba, to bym powiedział tak: Liwko, Liwko, skocz po... I on szybciutko by poleciał do tego sklepu, wrócił, a ja bym nie musiał się ruszać z kanapy, albo na przykład gdyby zabrakło mi czegoś akurat do, co przygotowuję na obiad, to też nie musiałbym się ruszać, tylko bym powiedział: Liwko, Liwko, skocz po kolejne coś, co jest mi potrzebne do przygotowania obiadu. Pozdrawiam wszystkich fanów robotów.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat

0: banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Sportowa rywalizacja, wspomnienia i hołd dla jednego z najwybitniejszych wejherowskich sportowców. W minioną sobotę w hali szkoły podstawowej nr 6 imienia Tadeusza Kościuszki w Wejherowie odbył się pierwszy memoriał Huberta Skrzypczaka. Wydarzenie zorganizował wejherowski klub bokserski Gry Wejherowo.
4: Waszekowski Wojciech, założyciel wejherowskiego klubu bokserskiego, obecnie trener. Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować naszemu klubowi pierwszy memoriał pana Huberta Skrzypczaka. Jest to najwybitniejszy polski wejherowski sportowiec, najwybitniejszy wejherowski pięściarz, mój osobiście trener. Czerpałem całą wiedzę i doświadczenie od pana Huberta. To się dzisiaj przekłada na nasze wielkie sukcesy, więc czas podziękować i uczcić pamięć pana Huberta. Ja nigdy nie byłem skromny, więc tym razem powiem, że też jesteśmy przygotowani w 100%. Uważam, że gala jest bardzo dobrze przygotowana wizualnie. Piękny catering, spodziewamy się wielu gości. No i wiadomo, że tak ważna impreza, pierwszy memoriał, również sportowo musi stać jak na najwyższym poziomie.
3: Na ringu zaprezentowali się m.in. wychowankowie WKB Gryf, Martyna Rutkowska, Oliwia Basiakowska oraz Igor Grot, a sam memoriał był okazją do połączenia historii wejherowskiego boksu z jego teraźniejszością i przyszłością. Na ten aspekt zwraca uwagę także syn Huberta Skrzypczaka.
5: Skrzypczak Sebastian, jestem synem ojca Huberta Skrzypczaka. Super, jest to fajna rzecz, tym bardziej, że jest propagowany boks, chociaż już dawno zapomniany. Tutaj na tle lig, które były kiedyś, jak za czasów ojca, jak to było wszystko organizowane. Miasta przyjeżdżały, walczyły ze sobą po prostu i teraz to się odnawia. No i super jest, niech tak będzie dalej.
3: Przypomnijmy, że Hubert Skrzypczak urodził się 29 września 1943 roku w Wejherowie i był wybitnym polskim bokserem, olimpijczykiem z Meksyku i mistrzem Europy. Sportowiec był związany z klubami Gry Wejherowo, Zawisza Bydgoszcz oraz GKS Wybrzeże Gdańsk. Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku zdobył brązowy medal w wadze papierowej po 3 zwycięskich walkach i porażce w półfinale z Koreańczykiem. W kolejnych latach rywalizował głównie w wadze muszej, odnosząc liczne sukcesy na krajowych i międzynarodowych ringach. Skrzypczak zmarł w listopadzie 2025 roku w wieku 82 lat. Ze sportu walki przechodzimy do piłki nożnej. Arka Gdynia tylko zremisowała o siebie z ŁKS-em Łódź 1-1 w 7 kolejce pierwszej ligi. Gdynianie po raz drugi stracili punkty przed własną publicznością. Żółte i niebiescy prowadzili po trafieniu Filipa Balusia, ale zwycięstwo wymknęło im się w samej końcówce. Pierwsza połowa spotkania zdecydowanie rozczarowała. Oba zespoły miały problemy z konstruowaniem akcji, a najlepszą okazję stworzyli goście po główce Karola Podlińskiego. Piłka zatrzymała się na słupku. Po przerwie Arka ruszyła zdecydowanie lepiej. W 50 minucie Dawid Gojny dograł do Filipa Balusia, a ten precyzyjnym strzałem przy słupku wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Chwilę później powinno być już 2-0. Władysław Gutkowski znalazł się sam na sam przed bramkarzem EKS-u, ale nie wykorzystał znakomitej sytuacji. Niewykorzystane okazje zemściły się w końcówce. Na 4 minuty przed końcem Serafin Szota sfaulował Karola Podlińskiego w polu karnym. 11 na gola zaniął Artur Cracjun i ustalił wynik meczu na 1-1. W bramce żółto-niebieskich zadebiutował Jędrzej Grobelny, który zastąpił Dawida Arnta.
6: No, na pewno jest niesmak. Przede wszystkim dlatego, że po strzelonej bramce trochę zgasliśmy, zaczęliśmy trochę słabiej grać i mimo tego, że ŁKS tak naprawdę nie stworzył jakichś mega dobrych sytuacji, to tracimy tą bramkę, ale trzeba patrzeć do przodu i wyciągać wnioski.
3: Po 7 kolejkach Arka zajmuje 5 miejsce z dorobkiem 11 punktów. Punktów do ligowej tabeli nie dopisała sobie Lechia Gdańsk, która na wyjeździe przegrała z Termaliką Nieciecza 1-2. Gdańszczanie jednego gola zdobyli w 90 minucie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Przed południem nadal dość spokojnie. Chmury będą się przeplatać z większymi przejaśnieniami, choć miejscami niewielki deszcz może się pojawić. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem do 21 w głębi naszego regionu. Wiatr słaby, mimo chmur będzie całkiem przyjemnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: miał fama nadzie.
1: Przyzwoitość w dzisiejszych czasach to jest coś, co nie zdarza się często. Ale teraz o takiej pozytywnej historii chciałem wam opowiedzieć w naszym porannym programie, bo przyzwoite i dobre rzeczy budują. Dwaj poszukiwacze skarbów z wykrywaczami metali odnaleźli na pokrytym mułem dnie jeziora pamiątkowy sygnet szkolny z roku 1988. Przedmiot przeleżał pod wodą aż 38 lat. Detektoryści skontaktowali się z dawną szkołą właścicielki, a pracująca tam sekretarka natychmiast rozpoznała pierścień swojej koleżanki z boiska, która dawno, dawno temu go właśnie zgubiła. Prawowita właścicielka odzyskała zgubę, a pasjonaci odmówili przyjęcia jakiejkolwiek nagrody za znalezienie bezcennej pamiątki. Wzruszona kobieta powiedziała: na świecie wciąż są ludzie, którzy robią przyzwoite rzeczy. Fajnie jest wiedzieć, że są jeszcze tacy ludzie. A oni sami, czyli ci poszukiwacze skarbów, zadeklarowali, że nadal będą starać się oddawać odnalezione przedmioty ich prawowitym właścicielom. Cieszę się, że mogłem jej go zwrócić. To znaczy, po to tu jesteśmy. Znajdować pierścionki, zwracać je, a wszystko inne po drodze to tylko nasz bonus. Skomentował to jeden ze znalazców. No i pięknie, pamiętajcie, jak coś znajdziecie, to warto oddać zgubę, bo ktoś to zgubił i może za tym tęskni i nawet zrobić to za darmo, bez pobierania opłaty tak zwanego znaleźnego, jeżeli kogoś nie stać, no chyba, że ktoś sam chce was w jakiś sposób wynagrodzić.
2: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych

0: Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Na zakończenie mam dla was takie ostrzeżenie. Uważajcie na rodzinę, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, bo liczba donosów trafiających do skarbówki wyraźnie rośnie. Nowe dane pokazują, że Polacy zgłaszają tysiące potencjalnych nieprawidłowości. Okazuje się, że my, Polacy, jesteśmy donosicielami. W pierwszej połowie tego roku do jednostek Krajowej Administracji Skarbowej trafiło ponad 45 tysięcy informacji o podejrzewanych nieprawidłowościach. To o znacznie więcej niż w tym samym okresie poprzednich lat. To znaczy, że lubimy obserwować albo jesteśmy obserwowani, a jak mamy czegoś za dużo, może nowy samochód, może nowe ubrania, to uprzejmie donoszę, że kolega, sąsiad, znajomy, a nawet ktoś z rodziny ma za dużo, do tej pory nie miał, to może on to ukradł. Takie rzeczy w Polsce. Czyli my, donosiciele, może inaczej, przepraszam, sygnaliści. Pozdrawiam wszystkich was o poranku, życzę udanego dnia i zapraszam na nasze wtorkowe spotkanie. Pamiętajcie, że poniedziałek to też pozytywny dzień, bo wszystko można zacząć od nowa. To zaczynajcie, a ja już dzisiaj kończę, ale jutro o poranku zacznę na nowo. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Miłego, udanego dnia. Do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Upały, burze i ulewy do Polski nadciąga antycyklon Urlich. Ważny remont na autostradzie A1 będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam już obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga, kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
3: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
2: Zapewnia Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. Po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane. Poinformowali śledczy we wpisie na platformie X. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
4: Zatrzymanym przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
2: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
5: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa, że już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bołskowej.
6: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
2: Mecz Świątek Dżęk dziś o 17:30.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W gminie Wejherowo uczczono pamięć żołnierzy 1. Pułku Strzelców Morskich oraz ofiar II wojny światowej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. kombatanci, przedstawiciele samorządu, wojska oraz uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Obchody miały przypomnieć o wydarzeniach z września 1939 roku i walkach prowadzonych w obrębie tych terenów. Jak podkreśla wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, szczególne znaczenie miała obecność młodego pokolenia.
8: Ważne jest to, żeby upamiętniać, bo miliony osób straciło życie, straciło swój dorobek, straciło możliwości perspektywy dalszego życia w wolnym

0: kraju i dzisiaj młodzież, chociaż ponad 80 lat minęło od tych wydarzeń, uczy się z tego na lekcji historii, a takie święta i takie uroczystości jak dzisiaj pokazują im taki namacalny dowód tego, co tu się w tamtym czasie działo.
1: W programie znalazły się między innymi wystąpienia poświęcone wydarzeniom sprzed ponad 80 lat, złożenie kwiatów i msza święta. Uroczystości odbyły się z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonowej Herowo, która oddała również salwę honorową. 102. urodziny obchodziła Józefa Rosik, najstarsza mieszkanka Łeby. Jubileusz przypadł 4 sierpnia. Miesiąc później, 4 września, w domu pani Józefy odbyło się spotkanie z przedstawicielami miejskich władz. Z jubilatką spotkały się m.in. burmistrz Łeby Agnieszka Derba, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Ulewicz-Karaś oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Rataj. Spotkanie było okazją do rozmowy o życiu jubilatki, jej wspomnieniach oraz Łebie. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Pani Józefa jest obecnie najstarszą mieszkanką miasta. Podczas wizyty rozmawiano także o tym, jak wygląda codzienność osoby, która przeżyła już ponad 100 lat i przez lata obserwowała zmiany zachodzące w Łebie. W spotkaniu uczestniczyli również najbliżsi pani Józefy, którzy na co dzień otaczają ją opieką. Przedstawicielki miasta przekazały jubilatce życzenia z okazji 102 urodzin. Życzono jej przede wszystkim zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła oraz kolejnych lat spędzonych w gronie najbliższych. Spotkanie było także okazją do podkreślenia roli rodzinnej troski i codziennego wsparcia, które towarzyszą pani Józefie. Gmina Kobylnica podpisała umowę na rozbudowę parku imienia pierwszych mieszkańców Kobylnicy. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie m.in. plac zabaw, pojawią się nowe urządzenia, ławki, kosze na odpady oraz altana parkowa. Park zostanie także lepiej przystosowany do potrzeb rowerzystów. Zaplanowano montaż stojaków, stacji napraw rowerów oraz solarnej stacji ładowania rowerów i hulajnóg. Całość uzupełnią nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to blisko 416 tysięcy złotych. Ponad 236 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania unijnego. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na grudzień bieżącego roku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Do południa bez większej zmiany. W regionie umiarkowane zachmurzenie, chwilami większe, a lokalnie także przelotne opady deszczu. W Wejherowie około 20 stopni, w Lęborku i Słupsku podobnie, w Gdyni również, nieco chłodniej we Władysłowie i na Helu, tam 19 stopni, a na południowych krańcach naszego regionu 21 stopni. Wiatr słaby z południowego zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

0: Witajcie w nowym tygodniu. To jak zawsze nowe wyzwania. Wiem, że bywa ciężko, ale wierzę, że wspólnie damy radę. Zapinamy więc pasy i startujemy. Bądźcie z nami koniecznie. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

młodzi słuchacze odkrywają gitarową muzykę sprzed 2 dekad. Niekoniecznie dzięki starszemu rodzeństwu. Coraz częściej robią to przez ścieżki dźwiękowe. Utwór Wolf Parade – I'll Believe in Anything dostał mocny streamingowy impuls po wykorzystaniu w serialu Heated Rivalry, a Wolf Like Me grupy TV On The Radio znalazło nowych odbiorców dzięki filmowi Spider-Man – Brand New Day. Do tego wracają The Strokes, a Bloc Party wypuszcza nowy album. Muzyka początku 2000 zaczyna więc przechodzić dokładnie ten sam cykl, który wcześniej przeżyły lata 80 i 90. Dla jednych to wspomnienie z odtwarzacza MP3, dla innych zupełnie nowy zespół znaleziony w napisach końcowych. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od

0: 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomerania-manors.com. Reklama.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Weekend luźnowy 7. kolejce 3. ligi odniósł najwyższe zwycięstwo ze wszystkich spotkań tej serii. Luźnianie pokonali Gdanią Gdańsk różnicą 4 goli. Worek z bramkami otwarty został dopiero w 45. minucie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Dawid Strzałecki. W 47. minucie był już 2-0 po bramce Wiktora Sawickiego. Na 3-0 w 64. minucie podwyższył Michał Karlikowski, a 5 minut później wynik meczu ustalił Dawid Konkol. Podopieczni trenera Macieja Plińskiego po 7 kolejkach zajmują 3. miejsce z dorobkiem 16 punktów. Do lidera Polonii Środa Wielkopolska Weekend traci 3 oczka. Kolejny mecz już w najbliższy piątek. Luźnianie przed własną publicznością podejmą grom nowy staw. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Patryk Soboczyński został bohaterem pogoni Lęborg w 6. kolejce pomorskiej 4. ligi. Po jego trafieniu lęborczanie u siebie pokonali Bieżycę Pelpin. Jedyna bramka spotkania padła w 37. minucie i była to 3. wygrana lęborczan przed własną publicznością. Ale jak przyznaje trener gospodarzy Mateusz Michniewicz, zwycięstwo nie przyszło łatwo.
2: Bardzo ciężki dla nas mecz, bo walczyliśmy z bardzo trudnym rywalem, czyli z Wieżycą Pelplin. Do tego swoje dołożył pan sędzia Briger. Kolejny raz w Lęborku widać, że ten grunt mu nie leży, może nie powinien tu przyjeżdżać. No ale mniejsza z tym, na szczęście zdołaliśmy wygrać ten mecz. Odnośnie samego meczu, bardzo dużo sytuacji sobie stworzyliśmy i obawialiśmy się, że skończy się to dla nas w najgorszym możliwym wypadku, czyli że te niewykorzystane sytuacje się zemszczą. Mieliśmy naprawdę w pierwszej połowie 3 sam na sam od połowy, w drugiej też wiele sytuacji do skończenia. Później Wieżyca już się odkryła, rzuciła wszystko na jedną szalę i nam zagrażali. No najbardziej cieszą 3 punkty, bo to jest najważniejsze. Cieszy pierwsze 0 w tym sezonie Maćka Pawłowskiego, ale to nie jest tylko 0 Maćka Pawłowskiego, to jest 0 całego zespołu.
1: Komplet punktów dopisał sobie też Gryf Wejherowo. Na Wzgórzu Wolności Gryfici pokonali Jaguar Gdańsk 2-1. Po pierwszych 45 minutach Wejherowanie prowadzili po golu Patryka Wojkę. Taki wynik utrzymał się do 68 minuty. Do wyrównania doprowadził Mateusz Markowski. Ostatnie zdanie należało jednak do miejscowych. Zwycięską bramkę strzelił w 85 minucie Marcel Gnabasik. W tabeli Gryf jest tuż za lęborską pogonią. Z kolei na 6 pozycji jest Sokół Bożepole Wielkie. Tym razem zespół z gminy Łęczyce musiał u siebie uznać wyższość Stocznia Obca Gdańsk, przegrywając 1-2. Wszystkiego wypadły w pierwszej połowie. Dla Sokoła na listę strzelców wpisał się Maciej Borski. W minionej kolejce ze względu na zły stan boiska przełożono mecz Gryfa Słupsk z Dolną Speranda Niepogrędzie. Mecz odbędzie się 30 września. Zmieniamy dyscyplinę. Koszykarze Energii Trefla Sopot mają z sobą drugi mecz kontrolny przed sezonem 2026-2027. Żółto-czarni w hali stulecia podejmowali Eneum Maciatą Astorium Bydgoszcz. Po zaciętym spotkaniu gospodarze przegrali 88-94. Sopocianie dobrze rozpoczęli mecz i po pierwszej kwarcie prowadzili 5 punktami. W drugiej odsłonie ich przewaga urosła nawet do 16 oczek, ale bydgoszczanie jeszcze przed przerwą zaczęli odrabiać straty. Zmianie stron Astoria szybko doprowadziła do wyrównania, a następnie przejęła prowadzenie. Po 3 kwartach goście wygrywali 70-66. W ostatniej części spotkania Energa Trefl jeszcze zdołał doprowadzić do remisu 72-72, ale końcówka należała do zespołu z Bydgoszczy. Astoria wygrała ostatecznie 94-88. Sopocianie w tym tygodniu rozegrają 2 kolejne sparingi. W piątek zmierzą się z zespołem z Torunia, a w niedzielę na własnym parkiecie podejmą Energię Czarnych Słupsk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Pogoda dziś trochę nierówna. Raz więcej słońca, raz więcej chmur, a miejscami krótki deszcz. Temperatury bez większego rozrzutu od 19 do 21 stopni. W północnej części regionu najczęściej 19-20 stopni. Wiatr słaby, więc jeśli nie trafimy na przelotny opad, warunki będą całkiem przyjemne.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: tak. Jedna z najmocniejszych historii po katastrofalnych powodziach w Nepalu wydarzyła się w miejscowości Betrawati. Rodzina Chandiki Kumari Shresty była przekonana, że starsza kobieta zginęła i rozpoczęła tradycyjny 11-dniowy okres żałoby. 10 dni po katastrofie policjanci obchodzący pozostałości jej 4-piętrowego domu usłyszeli jednak wołanie o pomoc. Kobieta przetrwała w niewielkiej przestrzeni powietrznej, uwięziona pośród błota, wody i zawalonej konstrukcji. Operacja wydobycia trwała około 45 minut, później Shresta trafiła do wojskowego szpitala. W miejscu pełnym dramatycznych wiadomości pojawiła się historia, przy której nawet doświadczeni ratownicy mogli przez chwilę nie wierzyć własnym uszom.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

Tajlandię, Indonezję i Malezję. Girbandy takie jak Bini, Dola, Nona czy Forif zdobywają publiczność poza własnymi krajami, łącząc nowoczesny pop z lokalnymi językami i elementami rodzimej kultury. Zachodnie wytwórnie coraz uważniej przyglądają się temu rynkowi, a same zespoły nie próbują już kopiować koreańskiej formuły 1:1. Chcą eksportować własne brzmienie. Po sukcesie K-popu globalna branża dostała więc kolejne przypomnienie, że Azja nie jest jednym muzycznym rynkiem. To kilka ogromnych scen, z których następna właśnie podkręca wzmacniacze. Pół na pół.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z

0: usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Reklama.
1: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Miriam Lipińska. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
2: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
1: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych Powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji.
1: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Czeski rząd chce ulżyć kierowcom. Dziś będzie decydować w sprawie przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. W ocenie premiera Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
4: Jest to nieakceptowalne, gdyż niekto...
5: Nie akceptuje sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
4: Se k tomu wrócimy, tej marży.
1: Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
6: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
1: Mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kaszubski Klub Sportowy Koleczkowo świętował 25-lecie działalności. Jubileusz zorganizowano na miejscowym boisku, a obchody połączono ze sportową rywalizacją i spotkaniem mieszkańców. W wydarzeniu uczestniczyli również samorządowcy oraz osoby związane z klubem od początku jego działalności. Wójt gminy Szemut Ryszard Karkowski podkreślał, że przez ostatnie lata zmieniło się nie tylko samo Koleczkowo, ale również sportowa infrastruktura miejscowości.
8: Natomiast bardzo cieszę jako gospodarz gminy, że to, co rozpoczęli ich poprzednicy 25 lat temu, kontynuują przede wszystkim. Druga rzecz, że seniorów jest coraz więcej, a to, co najważniejsze, że ten klub ma młodzików, czyli ma po prostu, można powiedzieć, narybek, który za kilka lat będzie też w drużynie seniorskiej. To jest najważniejsze. Każde stowarzyszenie, każdy klub jest silny wtedy, kiedy są młodzi ludzie. Tutaj młodzi ludzie są, grają, ćwiczą, czyli pozdrawiamy całe AP Koleczkowo też.
7: Ważną częścią jubileuszu były mecze, ale na boisku pojawiły się również dodatkowe atrakcje. W przygotowanie obchodów włączyły się lokalne organizacje, a w wydarzeniu towarzyszyła orkiestra. O tym, jak wyglądało świętowanie, mówił sołtys Koleczkowa Leszek Klimon.
9: Mamy też piękne tutaj właśnie orkiestrę, która do nas odwiedziła. Będzie tutaj upiększała nam ten piękny taki tutaj dzisiejszy dzień. Mamy też tutaj uczęstunek od naszej pani z KGW, które tutaj nam upiekły piękne ciasta i tak dalej, żeby ta uroczystość

0: jubileusz był dla wszystkich taki wyjątkowy. A dla nas jest to bardzo wyjątkowo, bo 25 lat zespół dalej ćwiczy i dalej pozyskujemy młodych ludzi do tego, że chcą grać. I ludzie chcą grać, chcą być.
1: Klub przez ćwierć wieku utrzymał swoją działalność i nadal przyciąga kolejnych zawodników. Podczas jubileuszu przypomniano również osoby, które przed laty tworzyły drużynę i angażowały się w rozwój piłki nożnej w Koleczkowie. Ponad 100 najmłodszych mieszkańców Lęborka może korzystać z nowego, miejskiego żłobka. Placówka została właśnie otwarta i jest pierwszą tego typu miejską inwestycją w mieście. Ma zapewniać opiekę nad dziećmi, a jednocześnie stanowić wsparcie dla rodziców, którzy chcą łączyć opiekę nad najmłodszymi z pracą zawodową. Inwestycja połączona z przebudową przedszkola nr 2. Łączny koszt prac przekroczył 18 milionów złotych. Jak poinformowano, ponad 8 milionów złotych pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, a kolejne 6 milionów z funduszy strategicznych związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej na Pomorzu. W ramach przedsięwzięcia przygotowano przestrzeń przeznaczoną dla najmłodszych dzieci oraz ich opiekunów. Otwarcie placówki oznacza zwiększenie liczby dostępnych miejsc opieki nad dziećmi w mieście. Nowy żłobek ma przyjąć ponad 100 dzieci. Inwestycja jest elementem miejskiej infrastruktury przeznaczonej dla rodzin z małymi dziećmi. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce świętowało 107. rocznicę utworzenia jednostki. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku dowódcy centrum komandorowi Andrzejowi Wojtkowiakowi. W obchodach uczestniczyli żołnierze, pracownicy jednostki, przedstawiciele miasta oraz zaproszeni goście. Jubileusz był okazją do przypomnienia historii i tradycji centrum, a także uhonorowania osób szczególnie zasłużonych. Podczas ceremonii wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce od lat przygotowuje żołnierzy do służby oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia na potrzeby marynarki wojennej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: W samo południe nadal dość łagodnie. Chmur będzie sporo, ale przyjaźni też nie zabraknie. Lokalnie może popadać, przede wszystkim w pasie nadmorskim. Temperatura około 20 stopni w Wejherowie, Lęborku, Gdyni i Słupsku, a nad samym morzem około 19 stopni. Wiatr pozostanie słaby.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Radia Norda FM.

Czerwony dywan błyszczy, ale statystyka tegorocznego konkursu w Wenecji wywołała sporą dyskusję w branży. Wśród 21 fabularnych filmów walczących o Złotego Lwa, tylko jeden został wyreżyserowany przez kobietę, Dunkę, o egipskich korzeniach May el-Tuki. Sama reżyserka mówi, że problem zaczyna się znacznie wcześniej niż przy wyborze festiwalowego programu. Kobiety mają trudniejszą drogę do finansowania, większych budżetów i obsady. Organizatorzy odpowiadają, że również wśród nadesłanych produkcji udział kobiet był niewielki, około 1/4. Wenecki konkurs uruchomił więc pytanie, które nie dotyczy tylko Czerwonego Dywanu. Kto w ogóle dostaje szansę dojść do jego początku?

0: Dawaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

Mondo Duplantis przyzwyczaił kibiców bardziej do podnoszenia poprzeczki niż do wycofywania się z zawodów. Tym razem zwyciężył jednak rozsądek. Rekordzista świata zrezygnował z finału diamentowej ligi z powodu nawracającego problemu z nogą, który pojawił się już wcześniej w sezonie. Największe pytanie dotyczy jego udziału w nowych World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie. Impreza ma pulę nagród wynoszącą aż 10 milionów dolarów, a zwycięzca konkurencji indywidualnej może dostać 150 tysięcy, najwięcej w historii lekkoatletyki. Duplantis ma więc przed sobą dość nietypową kalkulację. Rekordowa wypłata po jednej stronie, własna noga po drugiej. I tutaj matematyka sportowca jest akurat bardzo prosta.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

Koszyk spożywczy dostał kolejny sygnał ostrzegawczy. Indeks światowych cen żywności FAO osiągnął najwyższy poziom od końcówki 2022 roku. Drożały wszystkie główne kategorie: zboże, oleje roślinne, cukier, mięso i nabiał. Najmocniej wyskoczył cukier, prawie o 12% w ciągu miesiąca. Na rynku nakładają się problemy pogodowe, słabsze perspektywy zbiorów oraz zakłócenia transportu. FAO obniżyła też prognozę światowej produkcji zbóż. To jeszcze daleko od rekordowego poziomu sprzed kilku lat, ale kierunek nie jest przyjemny. Gdy jednocześnie drożeje kilka podstawowych produktów, rachunek zaczyna się składać długo przed dojściem klienta do sklepowej kasy.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich młodych na wyjątkowe wydarzenie stworzone z myślą o odpoczynku i całkowitym zresetowaniu głowy po pierwszym powrocie do szkolnego pędu. Jeśli doskwierają Wam sprawdziany, hałas na korytarzach, wieczny pośpiech czy natłok powiadomień w telefonie, to idealny moment, aby po prostu zwolnić tempo i głęboko odetchnąć. Właśnie dziś na Twórczym Poddaszu rusza bezpłatne pogotowie ratunkowe dla każdego zmęczonego umysłu. Zapewniamy, na tych zajęciach nie ma ocen, nie ma presji, nie ma jakiejkolwiek krytyki i co najważniejsze, wcale nie trzeba mieć talentu plastycznego. Liczy się wyłącznie dobra zabawa i bezpieczne miejsce, w którym nikt nie rywalizuje ani nie porównuje się z innymi. Podczas spotkania wykorzystane zostaną elementy neurografiki, bez sztywnej teorii i nudnych reguł. Uczestnicy będą przelewać swoje emocje na papier za pomocą płynnych linii, zaokrąglać ostre kształty i swobodnie bawić się kolorami. To prosta, a zarazem niezwykle wciągająca metoda. Swobodne rysowanie pozwala odciąć się od natłoku myśli, wyciszyć przebodźcowany umysł, zrzucić szkolny stres i po prostu uwalniać endorfiny. To idealny czas wyłącznie dla siebie. Zasada jest prosta. Przychodzisz, siadasz przy stole, rysujesz po swojemu i wychodzisz z zebranymi myślami oraz znacznie lżejszą głową. Warsztaty odbędą się już dzisiaj, 7 września o godzinie 16 w Twórczym Poddaszu, które znajdziecie na drugim piętrze biblioteki. Propozycja skierowana jest do młodzieży od 10 roku życia, ale gwarantujemy, że fantastycznie odnajdą się tu także starsi nastolatkowie szukający chwili oddechu. Nie przegapcie okazji na doładowanie baterii na cały nadchodzący tydzień. Wstęp jest oczywiście wolny. Każdy, kto jest chętny, zapraszamy, naprawdę polecamy z całego serca taką inicjatywę, żeby chociaż trochę znaleźć czas dla siebie, żeby odetchnąć, żeby zwolnić i żeby po prostu pobyć z rówieśnikami na spokojnie.

W NBA przez kilka lat zmieniła skalę tak mocno, że odejście jej komisarz Kathy Engelbert stało się dobrym momentem do policzenia różnicy. Liga, która jeszcze niedawno miała 12 zespołów, ma dojść do 18 przed końcem dekady. Nowe umowy medialne i porozumienie z zawodniczkami otworzyły drogę do pierwszych w historii kobiecej ligi koszykarskiej kontraktów przekraczających $1 000 000 rocznie. Doszedł prywatny transport lotniczy na mecze i coraz dłuższy sezon. Engelbert kończy pracę pod koniec roku, ale zostawia ligę funkcjonującą już na zupełnie innym poziomie. Kobieca koszykówka przestała prosić o miejsce przy dużym sportowym stole. Zaczyna urządzać własny.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
2: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę, są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda

0: krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
1: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwałoby tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
0: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. A w miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen, w nadrenii północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
2: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
0: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
3: Jakub Szumila, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Szymudzie odbyły się gminne dożynki. Święto plonów rozpoczęła msza w miejscowym kościele, po której ulicami przejechał korowód maszyn i pojazdów rolniczych. Podczas oficjalnej części gospodarze dożynek przekazali chleb, którym następnie podzielono się z uczestnikami wydarzenia. Wójt gminy Szemuty Ryszard Kalkowski podkreślał, że dożynki były przede wszystkim okazją do podziękowania rolnikom za całoroczną pracę.
4: Symboliczne te słowa podziękowania dla wszystkich rolników za ich pracę. Nasi rolnicy, nie tylko w gminie Szemut, w regionie, w Polsce, pokazują, wychowują nowe pokolenia ludzi przede wszystkim i pokazują, jak ciężką pracą można przede wszystkim cieszyć się z tej pracy. A najbardziej mnie cieszy to, że mnóstwo tutaj jest. Wczoraj był Dzień Młodych, to była naturalna rzecz, ale dzisiaj ile jest młodzieży, młodych osób, które po prostu przychodzą na dożynki. Już niech mówi nikt, że w Szemudzie to jest siara przyjść na dożynki.
3: Na uczestników czekały trzy sceny. Strefa dla dzieci, występy regionalne, kabarety oraz koncerty. Swoje stoiska przygotowały także koła gospodyń wiejskich, które częstowały między innymi plackami, kluskami, bigosem oraz chlebem ze smalcem. W Szemudzie pojawili się również Kaszubi z innych części regionu, między innymi z Helu, Władysławowa i Bytowa. Nowy gatunek ważki został stwierdzony na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Gadziogłówka żółtonoga, czyli Stylurus flavipes, został zaobserwowany nad pustynką, niewielką rzeką, która ma znaczenie przyrodnicze dla tego obszaru. To kolejny gatunek, który dołącza do wykazu ważek występujących w parku. W Polsce jest to owad rzadko spotykany i objęty ochroną gatunkową. Gadziogłówka żółtonoga związana jest przede wszystkim z dużymi i średnimi rzekami nizinnymi. Może występować również w przyujściowych odcinkach mniejszych cieków. Jej obecność na terenie parku została odnotowana przez Zespół Monitoringu Przyrodniczego. Dzięki temu lista gatunków ważek stwierdzonych w Słowińskim Parku Narodowym liczy obecnie 60 pozycji. Jak dodaje park, oznacza to ponad 80% wszystkich gatunków ważek występujących w Polsce. Kolejne obserwacje są ważne dla monitorowania przyrody i poznawania różnorodności biologicznej tego obszaru. Stwierdzenie nowego gatunku pokazuje również, że mimo prowadzonych badań świat owadów na terenie Słowińskiego Parku Narodowego wciąż może dostarczać nowych obserwacji. Seniorzy

0: gminy Kobylnica będą mogli wspólnie zadbać o kondycję i spędzić czas na świeżym powietrzu. Kobylnicka Rada Seniorów zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat, na marsz Nordic Walking. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 10 września. Zbiórka uczestników zaplanowano na godzinę 10 przy kościele w Kobylnicy. Seniorzy nie muszą mieć doświadczenia w Nordic Walkingu. W marszu weźmie udział instruktor, który pokaże, jak prawidłowo korzystać z kików oraz będzie czuwał nad bezpieczeństwem uczestników. Organizatorzy pomyśleli również o osobach, które nie posiadają własnego sprzętu. Kijki będzie można otrzymać na miejscu. Wspólny spacer ma być nie tylko okazją do aktywności fizycznej, ale również do integracji mieszkańców i spędzenia czasu w większym gronie. Marsz organizowany jest przez Kobylnicką Radę Seniorów w ramach projektu Pomorskie Rady Seniorów 2026. Jego celem jest m.in. zachęcenie osób po 60 roku życia do ruchu, integracji oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Po południu nadal umiarkowane zachmurzenie i miejscami trochę więcej chmur. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, ale nie będzie to dzień z ciągłymi opadami. Termometry pokazują dzisiaj od 19 do 21 stopni, nad morzem bliżej 19, w Wejherowie, Lęborku, Słupsku około 20, wiatr lekki z południowego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda, Norda.

Fani grupy System of a Down dostali utwór, który przez ćwierć wieku funkcjonował trochę jak muzyczny biały kruk. Johnny po raz pierwszy trafił do serwisów streamingowych przy okazji 25-lecia albumu Toxicity. Wcześniej numer można było znaleźć tylko na wybranych, rzadkich wydaniach płyty. Rocznicowa edycja przynosi również nowe wydania winylowe i kompaktowe. A zespół odtworzył nawet koszulkę, rozdawaną podczas pamiętnego premierowego koncertu, który zakończyła policja. W epoce, w której właściwie cała historia muzyki mieści się w telefonie, System of a Down przypomniał, że nadal istnieją nagrania, na które można czekać 25 lat.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9. motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim.

0: rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9, 7

0: Pierwsza klasa.
1: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Reklama.

13 minut występu podczas Super Bowl wystarczyło, żeby Bad Bunny zgarnął swoje pierwsze primetime Emmy. Widowisko zdobyło w sumie aż 7 statuetek, między innymi za najlepszy transmitowany na żywo program rozrywkowy, reżyserię, choreografię, kierownictwo muzyczne, światło i realizację dźwięku. Sam Bad Bunny został nagrodzony jako wykonawca i producent. Show było mocno osadzone w kulturze Puerto Rico, pojawili się również Lady Gaga i Ricky Martin, a transmisję oglądało około 125 milionów widzów. Halftime Show jeszcze niedawno był efektowną przerwą między dwiema połowami meczu. Coraz częściej wygląda jak osobna superprodukcja, która potem zaczyna własny sezon nagród.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.

0: Love is the answer.
1: Anak Krakatau przypomniał, że czasem globalny rozkład lotów nadal przegrywa z tym, co dzieje się pod powierzchnią Ziemi. Erupcja indonezyjskiego wulkanu doprowadziła do wstrzymania pracy 8 lotnisk, w tym głównego portu w Dżakarcie. Łącznie problem objął ponad 1500 połączeń i około 170 tysięcy pasażerów. Chmura popiołu sięgała miejscami nawet 15 km wysokości. Odwołano także część zajęć szkolnych i połowów, mieszkańcom rozdawano maski, a władze planowały wywoływanie opadów, które miały pomóc oczyścić powietrze. W lotnictwie można przygotować plan B. Przy aktywnym wulkanie dobrze mieć jeszcze C, D i E.
2: Pół na pół.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.

Francuzi najwyraźniej uznali, że ser i wino nie mogą mieć całej gastronomicznej chwały dla siebie. Niedaleko wieży Eiffla działa pierwszy paryski sklep poświęcony wyłącznie masłu. Le Butter Shop oferuje około 30 odmian od małych rodzinnych producentów z Bretanii, Doliny Loary i północy Francji. Są wersje klasyczne, ale również masło z algami, szalotką, czosnkiem niedźwiedzim, malinami, wanilią czy czekoladą. Klienci mogą próbować go łyżeczką, zanim kupią porcję od 10 gramów aż po kilogram. Francuz zjada średnio około 8 kg masła rocznie. Ktoś najwyraźniej spojrzał na tę liczbę i uznał, to spokojnie wystarczy na osobny sklep.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów. Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55 zł. Najlepiej wypada autogaz.

0: który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą Zonda Krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii-Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
1: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji.
0: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Mimo deszczowej pogody mieszkańcy powiatu wejherskiego wzięli udział w drugiej edycji Drzwi Otwartych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Wydarzenie było okazją do poznania oferty instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców, a także do rozmów ze specjalistami i przedstawicielami poszczególnych placówek.
3: Mimo złej na początku aury, baliśmy się, że ten deszcz nam przeszkodzi w otwarciu szeroko naszych drzwi oferty dla mieszkańców. Przybyły różne instytucje. Mamy też mieszkańców, którzy podchodzą do kolejnych stoisk, pytają się o ofertę. Też przy okazji promujemy rodzicielstwo zastępcze, bo to jest bardzo ważny element naszej pracy.
2: Mówiła Ewa Myć-Szopińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Spotkanie miało przede wszystkim charakter informacyjny. Mieszkańcy mogli bezpośrednio porozmawiać z osobami reprezentującymi poszczególne instytucje, dowiedzieć się, z jakiej pomocy mogą skorzystać i gdzie szukać wsparcia w konkretnych sytuacjach.
3: Są z nami ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej. Wszystkie te osoby, na które żeśmy liczyli, nikogo nie zabrakło. Więc dzisiaj korzystamy z doświadczenia i wiedzy osób, które prezentują poszczególne instytucje i przekazujemy to naszym mieszkańcom.
2: Dodaje Myć-Szopińska. Organizatorzy zadbali również o bardziej kulinarną stronę wydarzenia. Swoje stanowisko przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich z Łebcza, które częstowały uczestników przygotowanymi przez siebie potrawami. Dziady Adama Mickiewicza były bohaterem tegorocznego Narodowego Czytania w Lęborku. W sobotę 5 września w samo południe mieszkańcy spotkali się na Placu Pokoju, by wspólnie czytać fragmenty romantycznego dramatu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk, m.in. uczniowie, nauczyciele, samorządowcy, lokalni artyści i seniorzy. Lęborską odsłonę ogólnopolskiej akcji zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Wydarzenie otworzył burmistrz Jarosław Litwin, który przeczytał pierwszy fragment dziadów. Spotkanie poprowadziła Olga Witek-Kostyk, specjalistka do spraw kulturalnych w bibliotece, która również rozpoczęła tegoroczne czytanie. Później kolejne fragmenty dramatu prezentowali zaproszeni goście oraz uczestnicy wydarzenia. Narodowe czytanie ma na celu popularyzowanie polskiej literatury klasycznej i promowanie czytelnictwa. Uczestnicy, którzy przynieśli własne egzemplarze dziadów, mogli dodatkowo opatrzyć je pamiątkową pieczęcią tegorocznej edycji akcji. Narodowe czytanie odbyło się w Lęborku dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej z Urzędem Miejskim, lokalną organizacją turystyczną Ziemia Lęborska, Łeba oraz agencją turystyczną Przygoda. Tegoroczna edycja była kolejną okazją do wspólnego spotkania wokół klasyki polskiej literatury. Nowo przyjęci

0: Ci policjanci w Słupskiej Szkole Policji przechodzą obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe. Jednym z jego najważniejszych elementów jest wyszkolenie strzeleckie. Po złożeniu ślubowania funkcjonariusze są już pełnoprawnymi policjantami, ale zanim rozpoczną samodzielną służbę, muszą zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Całe szkolenie trwa 7 miesięcy i kończy się egzaminem. Dla wielu uczestników jest to pierwszy kontakt z bronią palną. Zanim oddadzą pierwsze strzały, poznają m.in. zasady balistyki, budowę broni oraz przepisy dotyczące jej użycia. Później przechodzą intensywny trening bezstrzałowy, który ma wyrobić prawidłowe i bezpieczne nawyki. Na szkolenie strzeleckie przewidziano 144 godziny zajęć. Policjanci uczą się obsługi broni krótkiej, pistoletów maszynowych oraz strzelb gładkolufowych znajdujących się na wyposażeniu policji. Szkolenie obejmuje nie tylko technikę strzelania, ale również zasady odpowiedzialności i przepisy określające, kiedy funkcjonariusz może użyć broni palnej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Druga część dnia bez dużych zmian. Nadal sporo chmur, chwilami przejaśnienia i miejscami krótki deszcz. Temperatura utrzymuje się w granicach 19 do 21 stopni. W rejonie Gdyni, Wejherowa, Lęborka, Słupska około 20 stopni. W pasie nadmorskim nieco chłodniej, a na południowych krańcach naszego regionu nieco cieplej. Wiatr nie będzie przeszkadzał, bo pozostanie słaby.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania.
1: I nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do końca. Zostaje mi tylko ukłonić się nisko, podziękować Wam za to, że byliście i tradycyjnie zaprosić na jutro. Na razie odmeldowuję się, życząc przyjemnej reszty dnia. Sonia Polewska, do usłyszenia.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.
4: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie. Zapraszam na program Gość Dnia. A dziś naszym gościem jest pani Teresa Malinowska, czyli rzecznik prasowa Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a dokładnie Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry państwu.
4: Wejherowscy seniorzy, jak zawsze, wakacje, powiedzmy sobie szczerze, nie odpoczywają. No może troszkę, ale już myślą chyba o tym, co będzie się działo od października, no jak to studenci.
5: W tym roku wyjątkowo nasi studenci nie odpoczywali, ponieważ

0: ponieważ w ciągu 2 miesięcy były bodajże 4 wycieczki. 4 wyjazdy. Natomiast od dzisiaj rozpoczęliśmy zapisy na pierwszy semestr kolejnego 2021 roku już naszego i na chwilę obecną zapisało się na nasz uniwersytet, proszę Państwa, 70 osób.
1: W te parę godzin?
0: W te parę godzin.
1: To musicie mieć tam niezłą ekipę do przyjmowania tych wniosków.
0: No, trochę zamieszania jest, ale do wszystkiego

0: Jest 70 osób zapisanych na dzisiaj. Zapisy przyjmujemy przez cały tydzień do piątku od godziny 10 do godziny 14. Bardzo ważna rzecz, proszę Państwa, przyjmujemy ludzi nie tylko z miasta, ale również z powiatu, z ościennych miejscowości wszystkich. Opłata semestralna członkowska wynosi na chwilę, na dzisiaj, 90 zł i prosimy bardzo o gotówkę. Nie mamy czytników, w związku z tym kartą nie przyjmujemy, bo pytania są nie bez powodu.
1: Opłata miesięczna, tygodniowa?
0: Semestralna.
1: Semestralna, czyli
0: semestralna, członkowska opłata 90 zł. Pozostałe wszystkie zajęcia są nieodpłatnie.
1: To nie wiem, czy jakiś inny abonament Państwo znajdziecie na pół roku w tej cenie.
0: To jest tak zawsze. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 28 października, czyli równo za 4 tygodnie, według planu. Plan, wszelkie informacje dotyczące wyjazdów i spotkań znajdziecie Państwo na stronie swtw.pl. Ci, którzy mają Facebooka, będzie również w grupach Stowarzyszenie WUTW i SWUTW. Co oferujemy, na pewno Pan zapyta.
1: No ja już wiem przez te wszystkie lata, co Wy oferujecie. Przede wszystkim tą społeczność wspaniałą, która jest w stanie ze sobą żyć, rozwijać się, spotykać, rozmawiać, przyjaźnić, po prostu no, żyć pełnią życia, a jednocześnie się strasznie rozwijać jeszcze przecież.
0: No to panie Mieszku, pan powiedział wszystko za mnie. Wobec tego ja dopowiem tylko, oprócz tego, co pan powiedział, że pracujemy według prawie że niezmienionego planu, który jest na naszej stronie, ale chcę państwa zachęcić do trzech dodatkowych propozycji, a mianowicie istniejący od 3 lat eksperyment popularny, czyli wyjazd do Gdyni Redłowa raz w miesiącu na bardzo ciekawe spotkania, które prowadzą doktoranci z Politechniki Gdańskiej. Już zapowiedział nam się, w skrócie będę mówić, Sanepid, który ma cykl 4 spotkań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. I już pierwsze spotkanie będzie bodajże 20 października dotyczące grzybobrania i rodzaju grzybów. Natomiast kolejna bardzo ciekawa propozycja spłynęła do nas od prawników z Gdańska, którzy zaproponowali nam 11 tematów do wyboru lub też wszystkie w ramach wykładu dotyczące takich rzeczy oczywistych, jak na przykład pogrzeb, zachówek, wywrócę się na chodniku, źle lekarz diagnozę wystawi. Rzeczy, które są oczywiste, ale kiedy dojdzie już do prawnych rozwiązań, bardzo, bardzo trudne. Jak to będzie wyglądało? Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ wiadomość spłynęła dopiero wczoraj właściwie mailowo do nas i tylko tyle, co przeczytałyśmy i chcę zachęcić Państwa, ponieważ szczególnie prawnicze sprawy są bardzo do wzięcia, chętnie są, ludzie korzystają z tego, no a oczywiście one są drogie. Natomiast pan, który zgłosił się do nas, oferuje to nieodpłatnie.
1: To jest bardzo dobra wiadomość. Czyli w ramach tych 90 zł semestralnie będzie można też w tych zajęciach wziąć udział. A w jakich jeszcze? Bo eksperyment, rozumiem, to chociaż za bilet trzeba zapłacić.
0: Eksperyment za bilet trzeba zapłacić. Natomiast za wszystko inne nie płacimy. Ludzie dziwią się, tak jak pan w tym momencie. No ale tak mamy. Ale mamy to, ponieważ pracujemy na zasadzie wolontariatu i obsługa całego Stowarzyszenia Wejherskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nasi wykładowcy, kochani, wszyscy pracują za darmo. Nikt nie bierze żadnej odpłatności. Dlatego też niektóre zajęcia są w godzinach różnych. Na przykład historia, którą prowadzi pan Sapieha, wraca z pracy z Pucka, zajeżdża do nas i prowadzi wykład po godzinie 16. Pan Kaczmarek, który ma ekologię, jest wykładowcą w szkole, w związku z tym jego plan nie koliduje. Zajęcia są w sobotę, ale proszę sobie wyobrazić, że ma tłum ludzi.
1: Pięknie.
0: Także dziękuję w imieniu swoim.

0: w imieniu całego zarządu i wszystkich, właśnie wszystkim wykładowcom za...
1: To dziękujemy, to jedno, ale już mamy, bo tak postaram się dobić, z czego jeszcze seniorzy mogą korzystać. Mamy już historię, aha, mamy już ekologię,
0: to chcę pan
1: porady
0: wiedzieć.
1: Prawnicze.
0: Tak. No, mamy wszystko to, co znajduje się w planie, więc mamy wykłady. Wykłady są prowadzone albo na Kopernika 13, albo na Sobieskiego 239. Tam, gdzie kiedyś, ludzie pytają, tam, gdzie kiedyś były
1: księgi wieczyste,
0: a w tej chwili powiewają dwa transparenty z napisem Wodne Ogrody. Ale tam jest również tablica z lewej strony, że Wejherowski Uniwersytet, sala na lewo, to jest nasza, która mieści 60 osób, jest 60 krzeseł. Dalej, korzystamy z treningu pamięci bardzo fajnego. Korzystamy z porad medycznych, wykłady z literatury, wykłady o zdrowiu, nauka języków, która bardzo jest popularna i poczytna. Mamy język włoski, który pani prowadziła drugi semestr ubiegłego roku i dzisiaj właśnie ludzie pytali. Jest język niemiecki, są zajęcia ruchowe, jest gimnastyka.
1: Czyli trzeba można tylko całe dni tam po prostu z wami poświęcać,
0: tak,
1: i się rozwijać.
0: A przy tym jest bardzo rozwinięta, zresztą to ludzie wszyscy wiedzą, którzy do nas chodzą, grupa turystyczna Wejherowskie Trampy. No nie wspomnę o grupie teatrologii Srebrna Nitka, która to grupa ma swoje bardzo specyficzne zadania, bo na przykład dzisiaj ktoś właśnie mówi, to nie dla mnie, bo to się trzeba po pierwsze na pamięć uczyć, a po drugie są takie czasami godziny, które mnie nie wypada, więc ja dziękuję, ja rezygnuję. No bo...
1: Wszystko wypada, jak się okazuje. Seniorowi już wszystko wypada, kochani, i to jest chyba najważniejsze. Wypada przede wszystkim brać udział, bo ilu macie mniej więcej, no teraz zapisy trwają, ale zawsze ile osób tak mniej więcej bierze
0: semestr udział? Jesienny, czyli ten pierwszy, oscyluje w granicach 300 osób.
1: Oczywiście nie naraz w jednej sali, tylko każdy sobie wybiera, gdzie chce i jak
0: jest
1: na to.
0: Tyle, właściwie jest ponad 26 różnego rodzaju zajęć, które są od godziny 9 do godziny 16-17 i tu idzie 30, tam 20, tam 15, tam 30. Nigdy nie ma wszystkich osób. Wszystkie osoby, właściwie też nie wszystkie, ale są na zakończenie, albo jeżeli dzieje się jakaś ważna impreza, to wtedy tak. Natomiast 300 osób nie. Drugi rok to już jest troszeczkę ludzie mniej. Wiosenny, tak, bo to gdzieś tam na działki wyjeżdżają. Natomiast ten jesienny jest naprawdę zawsze obłożony i ludzie przychodzą systematycznie i wszędzie.
1: Zapisy trwają, jak słyszeliśmy. Zrobimy krótką przerwę i powiemy, co jeszcze czeka seniorów w najbliższym czasie, bo te klasyczne spotkania to oczywiście nie wszystko, a to już oczywiście także po krótkiej przerwie.

0: A na naszej antenie wracamy oczywiście do tego, co dzieje się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wejherowie. No to właśnie, jeżeli chodzi też o Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, to wy jako stowarzyszenie, to oprócz organizacji stricte tego całego planu jesienno-zimowego, na razie później wiosennego, to dzieją się także inne rzeczy, z których seniorzy mogą korzystać dodatkowo. I tu już w najbliższym czasie, no zlot seniorów, to jest chyba stała już impreza, która wam towarzyszy co roku.
1: Tak, to już jest 13 raz. Ona jest dofinansowana przez Starostwo Powiatowe i w tym roku odbywać się będzie 10 października w sobotę do Grąbkowa, do pałacu. To jest dosyć daleko, bo koło Słupska, ale ponoć rozmawiałam z koleżanką, która to organizuje. Fantastyczna sprawa naukowo, historycznie, no a przede wszystkim towarzysko. Towarzysko, bo miejsca jest dla 100 osób. W tej chwili jest zapisanych już 58, także proszę jeszcze w najbliższym czasie zgłaszać się. To jest do Grąbkowa. I kolejna rzecz, bardzo istotna, kieruję ją do wszystkich mieszkańców Wejherowa, ponieważ, dlaczego do mieszkańców? Ponieważ zgłosiliśmy projekt do budżetu obywatelskiego, a projekty do budżetu obywatelskiego podlegają tylko i wyłącznie mieszkańcom Wejherowa. Bardzo proszę o głosowanie na projekt Aktywne Wejherowo, projekt, który nosi tytuł Opowieści z kufra babci i dziadka. Będą od 14 do 23 września będzie głosowanie. Można głosować elektronicznie, kto ma kartę mieszkańca. Można również będzie głosować papierowo w określonych punktach. To wszystko jest w internecie, na stronach Urzędu Miasta i na naszych też. I teraz dlaczego proszę...
0: No właśnie, co to jest za projekt? Dlaczego my mamy na niego głosować akurat?
1: Bardzo proszę o głosowanie, ponieważ to jest projekt skierowany, napisany przez seniorów, ale przeznaczony wyłącznie dla dzieci. Sama nazwa Opowieści z kufra babci i dziadka. Będziemy przedstawiali spotkania bardziej rozbudowane niż Wesołe Czwartki, które były przez dwa lata w wakacje na skwerku Świętej Anny. Natomiast będą przygotowane przedstawienia ilustrowane strojami różnego rodzaju praktycznymi warsztatami, że tak powiem, dla dzieci, nawet mieliśmy trzylatków, czterolatków, dla młodzieży już nie, ale szczególnie właśnie dla dzieci na skwerze Świętej Anny.
0: To jak to wygląda? Bo dla tych z Państwa, co nie byłoby wiadomo, to takie nowo, no już drugi rok, tak jak tutaj Pani wspomniała, coś takiego się dzieje, to jest tak, że seniorzy opowiadają, jak to wygląda?
1: Nie, to jest normalny teatr.
0: O, i to jest w takim wypadku
1: ciekawe. To jest normalny teatr, na który, jeżeli projekt przejdzie, bo do tej pory przechodził, ale teraz tylko właśnie potrzebujemy głosów, bo jeżeli nie otrzymamy odpowiedniej ilości głosów, to nie wygramy, bo takich projektów jest 23. Aktywne Wejherowo i Przyjazne Wejherowo. My jesteśmy na drugiej pozycji.

0: pozycji aktywnego Wejherowa. I to będzie przygotowywany teatr, na które przygotujemy stroje, przygotujemy rekwizyty, przygotujemy choreografię. To będzie przygotowane przez seniorów, szczególnie przez Srebrną Nitkę, przez seniorów, ale wystawione dla dzieci w wakacje 2027 roku.
1: No to pięknie, okazja jest. Ja myślę, że to już niemal można powiedzieć, że jest pewne, bo patrząc, ile u was jest seniorów.
0: No jest seniorów, tak, ale właśnie głosy, cała rodzina może głosować.
1: No to tym bardziej właśnie, jak powinni powiedzieć, 300 osób, tak, no plus całe rodziny i tak dalej, no to kilka tysięcy głosów jest w ciemno.
0: No nie wiem, no ja tak bym bardziej tak optymistycznie nie była, ale bardzo, bardzo zapraszam, bardzo proszę o te... Przepraszam, o te głosy od 14 do 23 września. Jeszcze raz mówię, kto ma kartę mieszkańca i ma aplikację karty mieszkańca, może głosować internetowo, elektronicznie. Ewentualnie wiem, że będzie w Urzędzie Miasta, w Filharmonii, w bibliotekach obydwu. Będą punkty, gdzie będzie można zagłosować i elektronicznie też, kto nie ma karty mieszkańca, i papierkowo, że tak powiem. Ale tylko i wyłącznie mieszkańcy Wejherowa. Ale zapraszam wszystkich. A i jeszcze wszystkie informacje, proszę państwa, znajdziecie na stronie w goglach swutw.pl i na Facebooku w grupie Stowarzyszenie WTW i SWTW.
1: No to proszę państwa, nic tylko wchodzić, głosować, ale przede wszystkim się zapisywać. Jak zobaczycie gdzieś jutro, pojutrze kolejki na mieście, to znaczy, że tam seniorzy się zapisują. 70 osób w jeden dzień, to jest naprawdę wielka
0: Mieliśmy
1: ilość.
0: 110 swego czasu.
1: Ale to wtedy mieliście zapisy nie 5 dni, tylko jeden dzień. Nie było tak, że były rozłożone na mniej dni. Albo seniorzy się nauczyli, że nie warto przychodzić stać w kolejce, tylko rozłożyć
0: też,
1: się na kilka dni.
0: Tak.
1: No to pięknie w takim wypadku. No trzymamy kciuki, że będzie was jak najwięcej, bo to po prostu jest fajna inicjatywa. No nie da się ukryć, chyba seniory, że są po prostu bardzo z tego zadowoleni i chyba sobie już nie wyobrażacie życia, gdyby tego stowarzyszenia nie było.
0: Tak, ma pan rację i to są grupy, to są już ludzie, którzy znają się, którzy umawiają się do kawiarni, do restauracji, gdzieś tam. Ojejku, jak fajnie, że już można przyjść, nawet przyjść pogadać, przyjść posiedzieć. Nawet są takie przypadki, że przyjść pogrzać się, bo różnie to bywa z seniorami.
1: Po co siedzieć samemu w domu, jak jest tyle
0: też
1: wspaniałych ludzi?
0: Tak. Właśnie. To jest to. Cztery ściany niestety i pilot od telewizora nie zastąpią nam żywego człowieka i żywej rozmowy.
1: A przyjaźnie to nie tylko jeden czy dwa semestry, to także jak słyszeliśmy i wakacje, i rozmowy, i spotkania po, więc warto z tego korzystać.
0: A przy tym nie mówimy o wycieczkach, które naprawdę u nas się tak rozkręciły, że stwierdzimy, że to jest prawie, że biuro turystyczne.
1: To zapraszamy państwa do biura turystycznego Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu III Wieku. Najpierw na zapisy, które, przypominamy, trwają do końca tygodnia, od godziny 10 do 14. Zachęcamy wszystkich seniorów, a tych, którzy nie są seniorami, to ruszcie swoich seniorów, bo warto.
0: Wszystkie babci i dziadko.
1: Dokładnie. Więc ruszamy się, kochani. A ja dziękuję ślicznie. Mieszko Weltroski, to był program Gość Dnia. Moim i państwa gościem dzisiaj była pani Teresa Malinowska, rzecznik prasowa Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu III Wieku. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.

Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%.

0: 90%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na naszych zegarach. Jakub Szumilas melduje się przy mikrofonie, a ze mną w studiu są Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. Cześć, Mieszko.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: I Tomasz Smuga z portalu Nadmorski 24. Mieszko, mówiłeś, że Tobie troszkę się spieszy, więc Ty chcesz pierwszy. To co tam dzisiaj ciekawego macie na antenie?
2: Się spieszy, bo cały czas...

0: wieku. Przed chwilą tutaj z panią Teresą rozmawialiśmy o tym, co w Uniwersytecie Trzeciego Wieku słychać, co się będzie działo, a tymczasem już będziemy do państwa z tym, co się będzie działo o 17.20 u nas na antenie, czyli chociażby tutaj powiemy sobie, co się działo w weekend. Przecież nawet Lech Wałęsa zagościł do Wejherowa, proszę państwa, więc chociażby o tym wydarzeniu, czyli o festynie, który odbył się w Wejherowskim Parku, ale powiemy sobie także o nowym muralu, który pojawił się w Luźnie autorstwa Marty Papierowskiej. Bardzo ciekawa też właśnie instalacja, jeżeli chodzi o to troszkę historycznie właśnie także wydarzenie. Czy chociażby powiemy także o banku, który świętował sobie 120-lecie działalności. Wręczono tam też specjalne nagrody Żuraw Sukcesu. No i dużo, dużo więcej, bo to wszystko się nam mnoży, dzieli i powiedzmy sobie szczerze, bardzo dużo w naszym regionie się dzieje w ostatnim czasie.
1: Tak, to też potwierdzam, bo dzisiaj miałem przyjemność zastępować Michała, no i faktycznie też nie wiedziałem, który materiał ugryźć w pierwszej kolejności, więc działo się dosyć dużo. No, a jak z tym gryzieniem na bieżąco radzi sobie portal Nadmorski 24?
2: Tak, witam serdecznie. U nas przede wszystkim dzisiaj główne tematy, które się cieszą największym zainteresowaniem, to wilki na Półwyspie Helskim. Temat badała dla was Olga Reszka, potem skontaktowała się z zamieszkaniem, z którym mówisz, że te wilki się tam już na dobre zdomowiły i ponoć podchodzą coraz bliżej terenów zamieszkałych. Tutaj skontaktowała się nasza redaktorka z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, więc możecie zapoznać się z ich oświadczeniem, z ich wypowiedzią. Piszemy tak, że trwa sezon grzybobranie 2026. Dostaliśmy fajne zdjęcia od czytelniczki, która pochwaliła się ogromnym okazem grzyba, który w obwodzie mierzył, jak nam napisała, ponad 70 cm. Jak ten grzybek wygląda, to zachęcam do obejrzenia zdjęć właśnie na portalu nadmorski24.pl. Piszemy taką ciekawostkę, piszemy także o takiej ciekawostce i możecie zobaczyć z tego zdjęcia także nagranie wideo. Edward pierwszym robotem, który ukończył triatlon, i te zawody odbyły się właśnie na Pomorzu, więc możecie zobaczyć, jak ten humanoidalny robot sobie radził właśnie z wodą, z rowerem i z bieganiem. Piszemy także o śledztwie po zderzeniu pociągu z ciężarówką, do którego doszło w miniony chyba bodajże weekend w Gdańsku. Kierowca usłyszał zarzut, a także możecie przeczytać ciekawy artykuł o nowym ferytronie. Został nowy ferytronie parafii Z Góry w gminie Wejherowo, który został już tak oficjalnie, że tak się wyrażę, zaprezentowany podczas Wielkiego Odpustu w Swarzewie. I już tak na koniec, poniedziałek września, ruszamy z nowym sezonem podcastu Sportowa Fala w Radiu Nord FM. Dzisiaj po godzinie 20 moim państwa gościem będzie wiceprezes Karate Klubu Wejherowo, sensei Małgorzata Zabrocka.
1: No, także widać, to u ciebie również było bardzo, bardzo intensywnie. Także zostańcie z nami, wchodźcie na portal Nadmorski 24. No i zapraszamy po godzinie 20 na antenę radia, aby wysłuchać tego wywiadu, który Tomek tutaj przeprowadzi. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Ruszamy dalej. Numero uno, Tora już teraz na antenie radia Norda FM, a w studiu byli ze mną Tomasz Smuga i Mieszko Wieltrowski.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama.
4: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii Zandrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą 3 lata temu dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest. A ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
5: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
4: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych,

0: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
1: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
0: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
2: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
0: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qin Wen Zheng to Świątek jest faworytką, a początek meczu za 1,5 godziny.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W gminie Kosakowo odbyły się gminne dożynki. W świętowanie włączyło się 10 sołectw, koło gospodyń wiejskich kaszubskich, Kosakowskie Centrum Kultury oraz mieszkańcy. Na dożynki przygotowano tradycyjny wieniec, nie zabrakło również regionalnego poczęstunku. Wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc podkreśliła, że uroczystość była przede wszystkim okazją do docenienia osób, których praca związana jest z lokalnym gospodarstwem i produkcją żywności.
4: Jest to wielkie święto dla nas, jako mieszkańców gminy, które ma wyrażać szacunek i uznanie dla bardzo ciężkiej pracy całorocznej ze strony wszystkich gospodarzy, ale także takim świętem radości, integracji i chwilki wytchnienia właśnie dla gospodarzy, bo wiemy, że pracują bez względu na to, czy jest święto, czy jest dzień roboczy, czy jest weekend i stąd wyrażamy ten wielki szacunek.
3: Dożynki były także okazją do spotkania mieszkańców gminy, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i przyciąga nowych mieszkańców. Jak mówi wicewojewoda pomorski Emil Rojek, takie wydarzenia pomagają łączyć osoby od pokoleń związane z tym terenem, z tymi, które zamieszkały tu niedawno.
5: Te święta dożynkowe to jest taki piękny sposób na to, żeby kultywować tradycje naszych ojców, naszych dziadów i opowiadać o tym, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy. To jest też ważne dla budowania poczucia wspólnotowości. Tutaj gmina mocno się zmienia. Przybywają ludzie też z Gdyni, a także z innych części Polski. Osiedlają się tutaj i potrzebujemy tego poczucia wspólnoty i integracji.
3: Kosakowo łączy dziś charakter nadmorskiej gminy z tradycjami rolniczymi. Obok upraw działają tutaj m.in. sady, pasieki i gospodarstwa związane z rybołówstwem. Dożynki były więc wspólnym świętem różnych środowisk, które na co dzień tworzą lokalną społeczność. Lęborski Klub Przedsiębiorców obchodzi 30-lecie działalności. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku i była okazją do przypomnienia historii organizacji, podsumowania jej dotychczasowej działalności oraz spotkania osób związanych z lokalnym środowiskiem gospodarczym. Klub zrzesza przedsiębiorców reprezentujących różne branże i specjalności, a w swojej działalności zwraca uwagę m.in. na etykę i transparentność w biznesie. Lęborski Klub Przedsiębiorców powstał w maju 1966 roku, początkowo pod nazwą Lęborskiego Klubu Biznesmena. Podczas jubileuszu historię organizacji przedstawił jej były przewodniczący Marek Stawski. Obecnie klubowi przewodniczy Piotr Haczyk, który jest również przewodniczącym Lęborskiego Oddziału Pracodawców Pomorza. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu, w tym burmistrz Lęborka Jarosław Litwin i jego zastępca Krzysztof Król. Przekazali oni klubowi gratulacje i podziękowania za współpracę oraz zaangażowanie w życie miasta. Z okazji 30-lecia wręczono odznaki klubowe i listy gratulacyjne. Otrzymali je m.in. byli i obecni członkowie organizacji: Marek Stawski, Mieczysław Kwidziński, Jerzy Tyrakowski, Jerzy Baranowski, Wacław Markowiak, Dariusz Karaś i Mariola Hamadyk. Okolicznościowe srebrne wpinki trafiły z kolei do burmistrza Jarosława Litwina i jego zastępcy Krzysztofa Króla. Jubileusz uświetniły występy artystyczne i okolicznościowy tort. Uroczystość w ratuszu poprzedziła msza święta w intencji zmarłych członków klubu oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na ich grobach. Dwie osoby trafiły do szpitala po pożarze mieszkania w Poganicach w gminie Potęgowo. W akcji gaśniczej uczestniczyło

0: o 5 zastępów Straży Pożarnej. Ogień pojawił się w lokalu zamieszkiwanym przez mężczyznę z niepełnosprawnością. Jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych na pomoc ruszyli sąsiedzi, którzy wyprowadzili poszkodowanego z zadymionego budynku. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala. Pomocy wymagał również jeden z sąsiadów uczestniczących w ewakuacji. Z objawami podtrucia dymem trafił do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Słupsku. Strażakom udało się opanować sytuację i całkowicie ugasić pożar. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Popołudnie raczej spokojne, choć niekoniecznie całkiem suche. Chmur umiarkowanie dużo, lokalnie może jeszcze przelotnie popadać. Temperatura w północnej części regionu będzie wahać się od 19 stopni w pasie nadmorskim przez 20 w pasie przez Łupsk, Lęborg, Wejherowo, aż po Gdynię. Bez większego wiatru, więc mimo wrześniowego charakteru pogody będzie całkiem łagodnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Golden Rules i Seabull na antenie Radio Nordo FM w poniedziałek. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. No, jakie są dzisiaj rules, zasady w poniedziałek? Na pewno wiemy, że weekend oficjalnie przeszedł do historii, prawda? I zanim zaczniemy narzekać, że do kolejnego weekendu jeszcze daleko, no to jesteśmy od tego, żeby wam poprawić trochę nastrój. Przed nami 3 godziny dobrej muzyki, informacji z regionu i trochę powodów, żeby ten poniedziałek jednak polubić. A jeśli już ktoś się strzeli szczęśliwą liczbę w zagadce dnia, no to dopiero się będzie cieszył. A przy okazji, jak wam minął weekend? Był aktywnie, imprezowo, rodzinnie? Czy może wyznawaliście zasadę, że najlepszy plan na weekend to absolutny brak planu? Piszcie do nas na radiowym czacie. Do 18. Jesteśmy razem, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
5: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
4: Niemożliwe.
5: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
4: Pierwsza klasa.
5: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta.

0: Zapraszamy po więcej.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego.

0: Tu Radio Norda FM, towarzyszymy Wam w poniedziałek do 18. Norda na fali się kłania. No poniedziałek poniedziałkiem, proszę Państwa, ale co nie oznacza, że nie możemy sprawdzić, co słychać nad morzem. Jest taka miejscowość, którą wiem, że wszyscy lubią, czyli Dębki. Odpalamy kamery w nadmorskim 24.pl, patrzymy prosto na plażę. No i proszę bardzo, dzisiaj w Dębkach około 20 stopni, bez deszczu, a zza chmur gdzieś tam nieśmiało przebija się słońce. Czy to jest dobry moment na spacer? Bardzo dobry, bo wakacyjne tłumy zniknęły, zatem jeśli ktoś lubi Bałtyk w spokojniejszym wydaniu, to właśnie to jest bardzo dobry moment, bardzo fajny czas. Zresztą sami sprawdźcie, nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery i macie morze na wyciągnięcie ręki, tyle że w ekranie, tyle że w komputerze, tyle że w smartfonie, no ale to zawsze coś. Tu Radio Norda i u nas za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Norda na fali. Norda na...

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, z tej strony Patrycja Drewa. Sprawdzam, co się dzieje na drogach. Już o takiej nudzie drogowej, wakacyjnej możemy niestety zapomnieć. Wrzesień ruszył pełną parą i to też widać na drogach. W Wejherowie dość spore korki i na ulicy 3 Maja, i na ulicy Sobieskiego, i na Świętego Jana również mamy korki. Na Batalionu Morskiego momentami się przytyka. Oprócz tego mamy zdarzenie drogowe na ulicy Ofiar Piaśnicy. To jest bardzo istotne. Tam doszło do wypadku dwóch pojazdów, którymi łącznie podróżowało 5 osób. To jest informacja od strażaków. Droga wojewódzka jest zablokowana w 2 strony, w obu kierunkach. Uważajcie tam, drodzy kierowcy. Rzeczywiście tam dość spory korek już zaczyna się tworzyć. Co jeszcze? W Redzie na ulicy Płuckiej w obu kierunkach mamy zatory. Korkuje się także ulica Gdańska w Redzie w kierunku Wejherowa. W Rumi zator już zaczyna się na wysokości Cisowej w Gdyni. No i tak się ciągnie przez całe Janowo w kierunku Redy. Obwodnica Trójmiasta jest w miarę przejezdna, niewielki zator na wysokości Dęptowa, no i wyjazd z obwodnicy na ulicę Morską w Chyloni się korkuje. Korki również na samej ulicy Morskiej, w centrum, a także na wysokości Chyloni, na wysokości ulicy Cisowej, w kierunku Rumi także. W Lęborku, przejdźmy teraz do Lęborka, na ulicy Alei Niepodległości, korek w obu kierunkach. W Lęborku również, no, w samo centrum jest dość zakorkowane, między innymi ulica Krzywoustego, tutaj również w obu kierunkach spory zator. Jeżeli chodzi natomiast o Słupsk, no tutaj w centrum dość spory tłok, ulica Wiejska zakorkowana, korkuje się również na wysokości Kobylnicy i to w obu kierunkach. Następny serwis drogowy już równo za godzinę, o godzinie 16:30. Już teraz zapraszam.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: A ja sprawdzam, co jutro w pogodzie. Ma być dość ciepło, tak myślę, od 21 do 24 stopni, no ale trzeba pamiętać o parasolce, bo po południu mogą występować przelotne opady deszczu. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do silnego, także słońca chyba jutro za dużo nie zobaczymy niestety.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Tu Radio Nord FM. Zbliżamy się do 15.40, proszę Państwa. No, działo się w gminie Kosakowo i oczywiście my tam byliśmy z mikrofonem i kamerą Radio Nord FM i Twoja Telewizja Morska, bo za nami gminne dożynki, w które włączyło się aż 10 sołectw, koło gospodyń wiejskich, kaszubskich, Kosakowskie Centrum Kultury i oczywiście mieszkańcy. Był tradycyjny dożynkowy wieniec, regionalne przysmaki, ale przede wszystkim okazja, żeby podziękować tym, którzy na co dzień pracują przy lokalnych gospodarstwach i produkcji żywności. A Kosakowo, jak wiemy, jest pod tym względem naprawdę ciekawe. Z jednej strony dynamicznie rozwijająca się nadmorska gmina, z drugiej wciąż żywe tradycje rolnicze, sady, pasieki czy rybołówstwo. Zostańcie z nami, bo w najbliższym serwisie informacyjnym Radio Nord FM o 16 posłuchamy, jak wyglądało tegoroczne świętowanie. Na miejscu była nasza ekipa Radio Nord FM. Do 18 Norda na fali, za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Wiaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd wiaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj,

0: Fala ciekawostek.
1: Doda znowu zaskoczyła wszystkich. Gwiazda wystąpiła w duecie z Garou i zaśpiewała po francusku. Internauci zbierają szczęki z podłogi i zachwycają się jej perfekcyjną dykcją. W sieci posypała się lawina komplementów. Podczas festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji doszło do jednej z najbardziej zaskakujących muzycznych duetów tego roku. Na scenie obok siebie stanęli Doda oraz kanadyjski wokalista Garou. Artyści wykonali legendarny hit, który przed laty w oryginale Garou śpiewał samą Céline Dion. Gdy ogłoszono, że Rabczewska zmierzy się z francuskojęzycznym repertuarem, w sieci zawrzało. Artystka nie ukrywała, że przygotowania do występu trwały tygodniami. Choć język francuski uchodzi za niezwykle trudny, wychodzi na to, że Dorota poradziła sobie z nim wprost brawurowo. Pod nagraniami koncertu w mediach społecznościowych natychmiast wybuchła lawina komentarzy. Fani i widzowie nie kryją zachwytu nad wokalnymi umiejętnościami i dykcją gwiazdy. Czytamy komentarze. Doda, jak ty to robisz? Po polsku, po angielsku i po francusku śpiewasz jak anioł. Gratulacje, wyszło przepięknie. To artyści z prawdziwego zdarzenia. Język francuski, jak czysto, Doda, wow. Jestem w szoku. Perfekcjonistka w każdym calu, cudowny występ. Czapki z głów. Ta dziewczyna odnajdzie się we wszystkim. Takie komentarze można przeczytać pod postem. Dajcie znać, jak wam się podobał występ Dody z Garou.

0: dawna, to wiem.
1: Tu Radio Nordo i piosenką z męskiego grania zbliżamy się do godziny 16. Mamy poniedziałek, to 7 dzień września, proszę Państwa, dożynkowy weekend za nami. Przed momentem opowiadaliśmy o tym, co działo się w Kosakowie, a działo się nie tylko w Kosakowie, bo w Strzepczu też odbyły się dożynki powiatu wejherowskiego, w tym roku połączone ze świętem plonów gminy Linia. Oczywiście był barwny korowód, konkurs wieńców dożynkowych, piękna wieś, spore atrakcje, a przede wszystkim podziękowania dla rolników za ich całoroczną pracę. I tam też byliśmy oczywiście, Radio Norda. I relacje ze Strzepcza usłyszymy już za chwilę w naszym serwisie informacyjnym. Po 16 zostańcie z nami.
2: Norda na fali. Norda.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Reklama.
2: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD. Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tu. Tutaj w Polsce.
2: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragment zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
4: W rządach prawa, właśnie kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
2: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
5: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
2: Dziś marszałek nazywa

0: nazywa siebie ofiarą afery Zonda Krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica, politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier Landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Trzepczu odbyły się dożynki powiatu wejherowskiego, które w tym roku połączono ze świętem plonów gminy Linia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której ulicami miejscowości przeszedł barwny korowód dożynkowy. W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy i mieszkańcy z różnych części powiatu. Jak podkreślał starosta wejherowski Marcin Kaczmarek, był to przede wszystkim dzień podziękowania rolnikom za ich całoroczną pracę.
2: To jest czas, żeby ich wynagrodzić, im podziękować za te plony, za to, co robią dla nas, Polaków wszystkich. Podziękować za te plony, które się udały. Rolnicy są zadowoleni. Mają jeden dzień, żeby właśnie ich pokazać, się pochwalić. Za tydzień dożynki wojewódzkie dzisiaj wyłonimy najlepszy wieniec powiatu wejherowskiego.
1: Podczas święta rozstrzygano m.in. powiatowy konkurs wieńców dożynkowych oraz konkurs Piękna Wieś. Zwycięski wieniec miał reprezentować powiat wejherowski podczas dożynek wojewódzkich. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia była gmina Linia, która po 5 latach ponownie gościła powiatowe święto plonów. Na uczestników czekał także rozbudowany program artystyczny. O przygotowanych atrakcjach mówił wójt gminy Linia Tadeusz Klein.
3: Przygotowaliśmy na początek zespół Inoros w duecie z Liberem, następnie zabawy dla dzieci, teatr Kufer, pokaz strongmanów, wystąpi też Maryla Rodowicz, będzie to sobowtór Maryli, ale zapewniam, że nikt nie rozróżni, więc po prostu będzie Maryla Rodowicz, a gwiazdą wieczoru jest Eleni.
1: Dożynki zgromadziły licznych mieszkańców i gości. Organizatorzy podkreślali, że wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników pokazały, jak ważną częścią lokalnej tradycji pozostaje wspólne świętowanie zakończenia prac polowych. Deszcz nie zniechęcił uczestników pierwszych Mistrzostw Ziemi Lęborskiej w grzybobraniu. Rywalizacja odbyła się w lasach w rejonie stanicy turystycznej w Obliwicach, a na starcie pojawili się zarówno mieszkańcy okolicy, jak i grzybiarze z innych części Polski. Mimo intensywnych opadów uczestnicy ruszyli na leśne poszukiwania, a koszyki szybko zaczęły wypełniać się tegorocznymi zbiorami. W zawodach wystartowali m.in. mieszkańcy regionu, a także uczestnicy z Trójmiasta i Małopolski. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Rafał Damc z Lęborka, który zdobył pierwsze miejsce. Drugą pozycję zajęła Iwona Szypuła z Polanki Wielkiej w województwie małopolskim. Natomiast trzecie miejsce przypadło Kevinowi Iwanowi z Sopotu. W tegorocznych zbiorach dominowały kurki, które okazały się najczęściej znajdowanym gatunkiem podczas rywalizacji. Po zakończeniu zawodów zebrane grzyby wykorzystano również w części kulinarnej wydarzenia. Z kurek przygotowano wspólną jajecznicę, która była finałem grzybobrania. Pierwsze Mistrzostwa Ziemi Lęborskiej w grzybobraniu odbyły się w ramach działalności stanicy Obliwice, weekendowego Centrum Turystyki Aktywnej. Wydarzenie połączyło rywalizację z leśną wędrówką i wspólnym spędzaniem czasu. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się otwarte spotkanie dotyczące naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego miasta. Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych mogli dowiedzieć się, na czym polega nabór i jakie warunki trzeba spełnić. Najwięcej pytań dotyczyło kosztorysów, wyboru wykonawców, termomodernizacji oraz nadzoru budowlanego. Nabór potrwa do 5 października. Wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji mogą ubiegać się o dotację do 95% kosztów netto inwestycji, jednak nie więcej niż 300 tysięcy złotych na jedną nieruchomość. Dofinansowanie może objąć m.in. remonty elewacji, dachów, klatek schodowych, balkonów, stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych. Miasto przygotowało również specjalny podręcznik, który ma pomóc wspólnotom w prawidłowym przygotowaniu wniosków.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Końcówka popołudnia nadal pod znakiem chmur i przejaśnień, gdzieniegdzie

0: Może pojawić się jeszcze krótki deszcz. Na termometrach wciąż około 19-20 stopni, a w głębi regionu 21. Wiatr słaby z południowego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wyjątkowe przeboje na poniedziałek serwujemy Wam w Radiu Norda FM. Kungs, Galaxy za nami. Będzie tego więcej, zostańcie. Norda na fali się kłania i Robert Jastrzębski. Do 18 jesteśmy razem, a dzisiaj zaglądając do kartki z kalendarza niezmiennie jeszcze właśnie ten poniedziałek trwa. 7 dzień września. Nasi solenizanci dzisiaj to Regina, Melchior, Ryszard. Dla Was najlepsze życzenia, dużo dobrego i oczywiście jak najwięcej powodów do uśmiechu. Mamy dzień czystego powietrza dla błękitnego nieba i trudno się spierać, czyste powietrze i błękitne niebo bierzemy w ciemno. Kto mieszka w Trójmieście i kto mieszka w Małym Trójmieście wie, że tutaj raczej takiego czystego powietrza nam nie brakuje. No i to się chwali, a my nie zwalniamy, przed nami kolejna godzina w Nordzie na fali, zostajemy razem do 18, polecamy się w tej godzinie na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego, będziemy na regionalnych drogach i po 16.30 będę czekał na Facebooku z zagadką dnia.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Sytmedze Sunty, siósty, ber.
2: Ber.
3: Nierozsądny.
2: Nierozsądny.
3: Białkłe, jest, ale ber. Dają 500 plus, to bierz?
2: Brak rozsądku nie prowadzi do majątku.
3: Białkłe, jest, ale ber. Dają 500 plus, to bierz.
2: Ber.
3: Nierozsądna.
2: Ber.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Radia Norda FM.

0: Nie, to jeszcze nie weekend. To dopiero poniedziałek, proszę Państwa. Tu Radio Norda, jesteśmy z Wami na drogach i oczywiście sprawdzamy dla Was na bieżąco, co dzieje się w regionie, jaki jest ruch, ale halo kierowcy, halo pasażerowie, bo mamy też dla Was ważne informacje o planowanych zmianach w organizacji ruchu. Słuchajcie nas o 16.30, bo w Gdyni częściowo otwiera się przebudowana ulica Wiślińska, zatem będą zmiany na trasie zastępczej linii 940. Warto posłuchać i zajrzymy też do Łeby, bo tam wracają drogowcy i wracają utrudnienia. Co dokładnie się zmienia, którędy trzeba będzie pojechać, gdzie unikać utrudnień i z czym się liczyć w Łebie, o tym już w najbliższym raporcie drogowym 16.30. A później zapraszam na naszą stałą zabawę pod hasłem Zagadka Dnia. Będę czekał na Facebooku.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Tu Radio Norda FM, 16.30. Mamy poniedziałek, 7 dzień września. Kierowcy, pasażerowie, sprawdzamy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Posłuchajmy, bo zaczynamy od Gdyni, gdzie mamy ważną zmianę dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj, w związku z częściowym otwarciem przebudowanej ulicy Wiczlińskiej, zmieniła się trasa zastępczej linii 940. Minibusy kursują teraz pomiędzy Fregatową a Filipkowskiego, korzystając w obu kierunkach z otwartego fragmentu Wiczlińskiej i przystanków Potok Wiczliński oraz Jana Kazimierza. Wybrane kursy są wydłużone do pętli Wiczlino-Działki 1. I teraz co ważne, linia 940 nie kursuje już ulicami Wagnera i Chwarznieńską. Jest też dobra wiadomość, bo dzięki skróceniu trasy w godzinach szczytu autobusy mają pojawiać się co 10 minut, a zamiast minibusów na trasę wyjechały pojemniejsze midibusy, a linia 140 pozostaje bez zmian. I jeszcze szybko przenosimy się do Łeby, bo po wakacyjnej przerwie wracają roboty drogowe i ponownie zamknięta dla ruchu zostanie ulica Wojska Polskiego. Zamknięcie obejmuje również ulicę Leśną. Ulica Wojska Polskiego była tymczasowo dostępna dla kierowców przez sezon wakacyjny, ale teraz wykonawca wraca m.in. do przebudowy chodników. Jeżeli więc wybieracie się do Łeby, przygotujcie się na zmienioną organizację ruchu i utrudnienia w tej części miasta. Według obecnych założeń cała inwestycja ma zakończyć się do końca listopada, choć termin jeszcze jest uzgadniany z wykonawcą. I na tą chwilę to były najważniejsze informacje dla kierowców i pasażerów w raporcie drogowym Radia Norda FM, na który zapraszamy jutro z samego rana. Szerokości.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: A co w nowym tygodniu, jeśli chodzi o pogodę? No na Pomorzu mamy dzisiaj tak 21 stopni maksymalnie, z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami większe i lokalnie może jeszcze przelotnie popadać, a w Gdyni i Wejherowie 20 stopni, nad morzem 19 stopni. Najcieplej w okolicach Lęborka i Słupska, tam 21 stopni i mamy wiatr słaby południowo-zachodni. Noc będzie spokojniejsza z małym zachmurzeniem, ale zrobi się chłodniej. Maksymalnie 14 stopni na termometrach. Dobra wiadomość jest taka, że jutro będzie wyraźnie cieplej, bo na przykład w Słupsku i w Lęborku nawet 23 stopnie pokażą termometry.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Bardzo fajnie buja ten kawałek. Dawid Podsiadło w Radiu Norda FM i do 18 Norda na fali. No słuchajcie, co u was? Bo tutaj w tym programie czas rozruszać trochę głowy i ruszamy z naszą zagadką dnia. To wszystko na Facebooku, zapraszam. Co trzeba zrobić? Jak zwykle, mamy 3-cyfrowy kod do rozpracowania i na to mamy maksymalnie 3 próby i w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. Nie edytujemy komentarzy, nie kasujemy i nie wrzucamy ponownie, bo my to wszystko kontrolujemy. Jak zawsze tutaj pierwsza osoba, która poda poprawny kod, zgarnia 2 bilety do kina, a wskazówka numer 1 dla was mówi, że suma wszystkich cyfr kodu jest większa niż 20. Tak, to sobie dzisiaj wymyśliłem. Tyle na początek, kolejne wskazówki za chwilę. No to szukajcie posta z zagadką dnia na profilu facebookowym Radia Norda. Kombinujcie i tylko pamiętajcie, że macie tylko 3 strzały, ok? Finał przed 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży.

0: pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Już jutro nowy teatr imienia Witkacego w Słupsku stanie się prawdziwym centrum polskiego środowiska teatralnego. Rusza Forum Biuro Kultury 2026. Wyjątkowe, dwudniowe wydarzenie skierowane do wszystkich osób, które na co dzień tworzą teatr poza światłami rampy. Menadżerów, producentów, edukatorów, techników oraz pracowników działów promocji i obsługi widza. Organizatorzy przygotowali niezwykle bogaty i zróżnicowany program, obfity w wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem praktyków z całej Polski. W ciągu najbliższych dwóch dni uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w licznych wykładach, panelach dyskusyjnych oraz praktycznych warsztatach. Poruszone zostaną kluczowe wyzwania współczesnego teatru. Od skutecznej promocji trudniejszych spektakli i budowania relacji z mediami, przez skomplikowane zagadnienia prawa autorskiego przy adaptacjach literackich, aż po tworzenie dostępnej, włączającej komunikacji dla widzów o różnorodnych potrzebach. Co niezwykle

istotne, ogromna część tegorocznego forum zostanie poświęcona tematowi dobrostanu i higieny pracy w sektorze kultury. Eksperci poprowadzą specjalne prelekcje i warsztaty poświęcone profilaktyce wypalenia zawodowego, pracy z przeciążeniem oraz radzenia sobie ze stresem, który w dynamicznym środowisku teatralnym jest codziennością. To także wyjątkowa okazja do rozmowy o trudnych, nierzadko kontrowersyjnych tematach. Podczas spotkań uczestnicy przyjrzą się roli współczesnego producenta, granicy między pracą twórczą a urzędniczą, a także dyskusją wokół ostrzeżeń o wrażliwych treściach w spektaklach. W planach są również warsztaty z zakresu budowania festiwali od podstaw oraz tworzenie efektywnych strategii edukacji teatralnej. Oprócz oficjalnych punktów programu na uczestników czekają indywidualne konsultacje eksperckie, wieczorne czytanie spektaklu Zmęczone oraz przestrzeń do integracji i wymiany pomysłów podczas afterparty. To unikalna okazja do podpatrzenia dobrych praktyk z innych placówek i zbudowania trwałych relacji zawodowych. Przypominamy, wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Forum Biuro Kultury jest całkowicie bezpłatny. Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja ze względu na limit miejsc. Wszystkie szczegóły, pełny harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

0: No i mamy świetny duet. David Guetta, Andrea Bocelli w Radiu Norda. I ja się też pod tym podpisuję, bo to lubię. I dzielę się z wami tym na antenie Radia Norda FM. Za chwilę kolejne hity na bałtyckiej fali, ale zanim pójdziemy dalej, specjalne pozdrowienia lecą dla naszej słuchaczki, która w zagadce dnia zawsze zaczyna od liczby 888. Pozdrawiamy pani Wiktorio. 888 to bardzo ciekawy kierunek, ale czy dobry? Tego na razie nie zdradzę. Przecież nasza pierwsza wskazówka mówi, że suma wszystkich cyfr kodu jest większa niż 20, a każda cyfra kodu jest liczbą nieparzystą. No to właśnie była wskazówka numer 2. Każda cyfra kodu jest liczbą nieparzystą. Fajne kombinowanie, prawda? To wszystko na Facebooku. I jeszcze pozdrawiamy pana Jacka, który przybywa z kodem równym 100. No dobra, powiem od razu, że nie są to poprawne odpowiedzi, bo nasz kod jest inny. Finał za godzinę. Kombinujcie. Po 17 wracam z ostatnią wskazówką.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
2: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną? Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
2: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
4: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
2: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
5: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
6: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
7: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
8: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
9: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.

0: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kolejna wielka inwestycja w gminie Szemot została oficjalnie otwarta. Mowa o Centrum Artystycznym w Donimierzu, które kosztowało gminę około 8 milionów złotych, a które powstało na bazie dawnej szkoły, o czym mówi Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemot.
2: Technicznie z budynku tak naprawdę zostały fundamenty i ściany. Pozostała rzecz złącznie z zabezpieczeniem fundamentów, piwnic przede wszystkim, tak? Wszystko zostało, tu były piece kaflowe, teraz mamy ogrzewanie gazowe, mamy też zainstalowany piec specjalnie, też elektryczny, taki ceramiczny, żeby wiedzieli, jak to wygląda. Cała więźba dachowa, wszystko jest nowe, całe pokrycie dachu, wszystkie okna drewniane, drzwi, praktycznie, no, można powiedzieć, że zostały tylko ściany, a dodatkowo w tyle jeszcze to ta przestrzeń taka gospodarcza. Z takiego chlewika zrobiliśmy taką przestrzeń, gdzie tylko tak praktycznie też jedna ściana została, reszta została odtworzone.
1: A także bardzo bogate zagospodarowanie całego terenu, zarówno w przestrzeni do sportu, rekreacji, jak i wydarzeń kulturalnych. Jednym słowem, kompleksowe centrum, w którym każdy może znaleźć coś ciekawego. Mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: No, pomysł znakomity, bo to jest pomysł oczywiście, co zrobić z budynkiem, który dzisiaj nie odpowiada współczesnym wyzwaniom i współczesnej szkole. Wójt z Radą Gminy zdecydowali się na to, ten obiekt przeznaczyć na organizację takiego Centrum Aktywności Regionalnej. Nazwał to nawet Centrum Artystyczne i takie ono tutaj będzie. To znakomity pomysł, z jednej strony sposób na to, żeby także zaspokoić oczekiwania społeczne, myślę tutaj o Donimierzu i okolicach, gdzie ludzie się będą mogli tutaj spotykać, gdzie dzieci będą mogły być przywożone ze swoich szkół, uczyć się kultury regionalnej.
1: A tej nie zabrakło już podczas samego otwarcia obiektu, gdy miały miejsce swego rodzaju pokazowe warsztaty tworzenia chleba i podstaw.
2: Chcemy, żeby to miejsce miało taką duszę kaszubską, ale zapraszamy tu wszystkich z całego regionu i z Kociewa, i z Gochów, z innych stron, żeby zobaczyli, jak my w gminie Szemot, w gminie wiejskiej też dbamy o kulturę, o artystów. Dużo takich rzeczy manualnych tutaj będzie można też tworzyć i myślę, że tutaj najmłodsi znajdą też swoje miejsce. Jeżeli ktoś przyjeżdża z całą klasą, może ktoś chce sportowo bardziej korzystać, może ktoś manualnie chce coś porobić, inny chce koncertu jakiegoś posłuchać, jeszcze inny chce przejść historycznie i zobaczyć narzędzia, jak kiedyś izby wyglądały, a jeszcze ktoś inny chce przyjść i może pobiesiadować sobie, też jest takie miejsce.
3: To jest po prostu fantastyczny pomysł. Cieszę się, że taki obiekt, taka instytucja powstaje na Pomorzu, że będziemy mogli część naszej kultury regionalnej, o którą powinniśmy absolutnie dbać i pokazywać, przekazywać następnym pokoleniom także, będzie tutaj żyć to centrum w sercu Donimierza.
1: Dodają Kalkowski oraz Struk. Podczas uroczystego otwarcia nowego centrum artystycznego nie zabrakło również różnego rodzaju występów, w tym światowej już klasy pianisty Artura Muna, który, jak się okazało, ma rodzinne powiązania z Donimierzem, w którym między innymi urodził się jego ojciec. Artysta zaprezentował swoją interpretację utworów związanych z Kaszubami. Lembor chce włączyć się w przyszły związek metropolitarny w województwie pomorskim. Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała utworzenie związku oraz udział miasta w tej strukturze. W tej sprawie odbyły się już także rozmowy przedstawicieli Lęborka z reprezentantami obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Planowany związek ma powstać przez przekształcenie obecnego Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot w ustawowy związek metropolitarny. Podczas rozmów z przedstawicielami OMGGS omówiono kwestie związane z formalnym powołaniem nowej struktury oraz możliwościami udziału Lęborka w jej funkcjonowaniu. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Jarosław Litwin i zastępca burmistrza Krzysztof Król, a ze strony OMGGS między innymi prezes zarządu i dyrektor biura Michał Gleiser oraz pełnomocniczka do spraw współpracy Dorota Miroszniczenko. Rozmowy dotyczyły również potencjalnych korzyści dla miasta i współpracy z innymi samorządami. Wśród obszarów obszarów wskazano m.in. transport i mobilność, planowanie rozwoju oraz przedsięwzięcia o znaczeniu ponadlokalnym. Kolejnym etapem ma być otwarte spotkanie z mieszkańcami Lęborka, zaplanowane na październik.

0: Podczas niego przedstawione zostaną założenia związku oraz możliwe znaczenie udziału miasta w metropolii. Od dziś w Słupsku obowiązuje nowa taryfa komunikacji miejskiej. Pasażerowie zyskali więcej rodzajów biletów i atrakcyjniejsze ceny dla posiadaczy karty mieszkańca. Więcej trzeba natomiast zapłacić za tradycyjne bilety papierowe. Nową taryfę Zarząd Infrastruktury Miejskiej promuje hasłem Twój sposób na miasto. W ofercie pojawiły się m.in. bilety weekendowe w cenie 17 zł oraz wakacyjne za 85 zł. Zmieniły się również ceny przejazdów jednorazowych. Papierowy bilet kosztuje teraz 5 zł, za ten sam bilet kupiony elektronicznie pasażer zapłaci 4 zł 50 groszy, a posiadacz karty mieszkańca 3 zł 50 groszy. Wyższa cena biletów papierowych ma zachęcić mieszkańców do korzystania z elektronicznych form płatności i jednocześnie ograniczyć sprzedaż biletów przez kierowców autobusów. Miasto zachęca przede wszystkim do korzystania z systemu Fala. Z czasem bilety mają być dostępne także w kolejnych aplikacjach mobilnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wieczorem pogoda zacznie się uspokajać. Przylotnych opadów powinno być coraz mniej, a zachmurzenie będzie stopniowo się zmniejszać. Temperatura jeszcze w okolicach 18-20 stopni. Później zacznie spadać. Noc zapowiada się już znacznie spokojniej.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

0: Tu Radio Nord FM i Oskar Cymsa za nami. Rozgrzewka przed tym, co będzie się działo dzisiaj jeszcze na antenie Radia Norda. Do 18.00 Nordo na fali Robert Jastrzębski się kłania. No poniedziałek, a to dzisiaj nam jakoś sprawnie idzie. Fajnie, że jesteście razem z nami, niezależnie od tego, czy już wychodzicie z pracy, wracacie do domu, stoicie gdzieś w korku, albo fajnie, jak dopiero teraz do nas dołączyliście, bo jeszcze się będzie sporo działo. W tej godzinie wszystko się wyjaśni, jeśli chodzi o zagadkę dnia. Będzie trochę sportu, zajrzymy do kina i już teraz serdecznie Was zapraszam, bo po godzinie 20 wraca dzisiaj sportowa fala. Zapraszam oczywiście w imieniu Tomasza Smugi. No to mamy dzisiaj co robić z Radiem Norda FM, prawda? Polecamy się, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Reklama.

0: Amsterdam. Zapiszcie sobie albo zajrzyjcie na stronę norda.fm, zakładkę co było grane. Co w zagadce dnia? Jest z nami Jolanta, obstawia na 400, Piotr poszedł zdecydowanie wyżej i strzela na 999, a chodzi o rozszyfrowanie naszego kodu w zagadce dnia. Przypominam, pierwsza wskazówka brzmiała: suma wszystkich cyfr naszego kodu jest większa niż 20. Każda cyfra naszego kodu jest liczbą nieparzystą. Robi się coraz ciekawiej, ale mam ostatnią wskazówkę, która być może rozjaśni wszystko. Każda para sąsiadujących cyfr ma różnicę równą 0. Każda para sąsiadujących cyfr ma różnicę równą 0. To wszystko, co musicie wiedzieć dzisiaj na temat poniedziałkowej zagadki dnia. Kombinujcie, finał przed 18, a za chwilę u nas wiadomości sportowe.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. To wydarzenie przejdzie do historii Keistl Triathlon Malbork. Humanoidalny robot Edward Warchowski ukończył zawody na dystansie 1/8, stając się według organizatorów pierwszym robotem na świecie, który pokonał pełny triatlon. Robot przepłynął 475 metrów, przejechał 22,5 km na rowerze i przebiegł ponad 5 km. Całą trasę pokonał w czasie 2 godzin i 23 minut. Od początku wiedzieliśmy, że udział Edwarda będzie jednym z najbardziej nietypowych momentów tegorocznej edycji. Zobaczyć robota przekraczającego linię mety triatlonu to zupełnie inne doświadczenie, mówi Filip Szałowski, organizator zawodów. Tegoroczny Keistl Triathlon Malbork miał również wyjątkowy charakter z powodu jubileuszu. Impreza odbyła się już po raz 25, a na listach startowych znalazło się ponad 2,5 tysiąca zawodniczek i zawodników. Jednym z najważniejszych punktów zawodów były Mistrzostwa Polski w triatlonie na dystansie długim. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Jan Popławski, który uzyskał czas 7 godzin 55 minut i 33 sekund. W rywalizacji kobiet złoty medal zdobyła Sandra Kopiczko z wynikiem 9 godzin 10 minut i 56 sekund. Zdjęcie i materiał wideo z udziałem niezwykłego uczestnika zawodów znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. AMW Arka Gdynia wygrała kolejny mecz kontrolny przed sezonem 2026-2027. Gdynianie pokonali na wyjeździe Energią Czarny Słupsk 92-74. Spotkanie od początku układało się po myśli zespołu z Gdyni. AMW Arka wygrała pierwszą kwartę aż 35-17, a przed przerwą powiększyła przewagę do 25 punktów. Po dwóch odsłonach było 57-32. Po zmianie stron Słupszczanie próbowali odrobić straty i wygrali trzecią oraz czwartą kwartę. Nie wystarczyło to jednak do odwrócenia losów spotkania. Ostatecznie AMW Arka zwyciężyła 92-74. Najskuteczniejszym zawodnikiem Gdynian był Kasper Suror, który zdobył 25 punktów. W ekipie Energii Czarnych najwięcej punktów rzucili Diordy Dimitriewicz 13 oraz Madsen 12. Przechodzimy do tenisa stołowego. Thor i nie ten znany z mitologii nordyckiej, ale Christiansen z Danii został nowym zawodnikiem Kamix ATS Rumia. Duńczyk ma na koncie występy na najwyższym poziomie i doświadczenie w rywalizacji międzynarodowej. Christiansen reprezentował swój kraj m.in. podczas Mistrzostw Świata w Chinach w 2022 roku oraz Mistrzostw Europy rok później. Jest także wielokrotnym medalistą krajowych zawodów juniorskich. W 2025 roku dotarł do finału Mistrzostw Danii Seniorów w grze pojedynczej, zdobywając srebrny medal. Ma również doświadczenie w europejskich rozgrywkach ligowych. Występował m.in. we francuskiej National One. Jego międzynarodowe doświadczenie ma być ważnym wzmocnieniem Kamix ATS Rumia przed nowym sezonem w pierwszej lidze.
5: Po całkiem przyjemnym, choć troszkę zmiennym dniu, wieczór powinien być już spokojniejszy. Chmury zacznie ubywać, a przelotne opady deszczu będą zanikać. Temperatura w regionie powoli będzie schodzić poniżej 20 stopni. Wiatr pozostanie słaby.

0: Poniedziałkowe granie w Radiu Nord FM. No właśnie, czy warto w poniedziałek pójść do kina? Na pewno. Jest to jakiś pomysł na fajne spędzenie poniedziałkowego wieczoru, dlatego sprawdzam dla Was, co dzieje się w naszych kinach regionalnych. Na początek Kino Race i tutaj Kandydaci Śmierci o godzinie 18, natomiast o 20 500 mil. Przenosimy się do Lęborka, a tutaj w ramach dyskusyjnego klubu filmowego można obejrzeć dzisiaj film Kandydaci Śmierci. Z kolei w repertuarze kina w Gdyni mamy dzisiaj premiery Nie patrz w dół 2. To można obejrzeć o 18.45 i o 20.15. Premierowo w Gdyni Spa Weekend o 19 i o 21.30. I jeszcze mamy tutaj dwie premiery. Tony o 20.45 i 500 mil o godzinie 18.15.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.com.

0: Tu Radio Norda i za nami piosenka, która cały czas jest aktualna, bo to Summer od Calvina Harrisa. I tak gramy w poniedziałek na wszystkich naszych częstotliwościach. Czas, proszę Państwa, na finał naszej poniedziałkowej zagadki dnia. Mamy rozwiązanie, mamy zwycięzcę. Przypomnę, że szukaliśmy trzycyfrowego kodu. To wszystko u nas na Facebooku Radio Norda. Trochę trzeba było pokombinować, ale nie było trudno i wracamy do Piotra, który wcześniej obstawiał 999, było blisko, ale nie aż tak blisko, żeby zgarnąć bilety, ale Piotr próbował jeszcze i tym razem trafił, bo dzisiejszy kod to 777 albo 777, jak kto woli. A jako pierwszy nasz kod dziś złamał właśnie ktoś, kto podpisuje się jako Piotr Wiechu. To fajnie nam się poniedziałek zaczął, panie Piotrze, prawda? Szczęśliwa liczba to 777, 3 siódemki, nieźle. Panie Piotrze, dwa bilety do kina w formie kodów do odbioru wiadomości prywatnej. Na czacie radiowym zapraszam. A ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj próbowali. To wszystko powtórzymy jutro o tej samej porze. Na dzisiaj tyle ode mnie, Robert Jastrzębski. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9. motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.
5: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Kacper Sienicki.
6: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
5: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem, a perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
7: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
8: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
9: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
10: 8 zł, tak?
9: No to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest miarę.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
11: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
12: Z koleżanką, gdzie obie
10: z nami z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
12: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
5: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom

0: zapełnia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Historia Luzina trafiła na mural. Na ścianie w centrum miejscowości pojawiły się obrazy oparte na dawnych fotografiach przedstawiające budynki, mieszkańców i miejsca, które przez dziesięciolecia zmieniały swoje funkcje, wygląd, a część z nich całkowicie zniknęła. Pomysł pojawił się przy okazji obchodów 780-lecia Luzina. Inicjatywę zrealizowano przy wsparciu powiatu, a materiałów dostarczyły m.in. zbiory biblioteki tworzone przez samych mieszkańców. O tym, dlaczego warto było utrwalić te obrazy, mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer.
2: To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku. Jest to historia też bardzo piękna, ale też bardzo burzliwa. Mieszkańcy wtedy byli też bardzo aktywni. Ja dzisiaj wspomniałem, że już pod koniec XIX wieku ksiądz proboszcz założył pierwsze kółko rolnicze. Były towarzystwa śpiewacze. Młodzieży się pytałem, czy byli w tym roku na Dożynkach. Byli, a nasi mieszkańcy w okresie międzywojennym byli u prezydenta Rzeczpospolitej na Dożynkach.
1: Na muralu można odnaleźć m.in. dawną mleczarnię, stację kolejową czy ulicę Kościelną. Przy przedstawionych miejscach umieszczono też kody QR, dzięki którym można poznać ich dzieje. Jeden z budynków na przestrzeni lat mieścił gospodę, ośrodek zdrowia i szkołę, a dziś znajduje się w nim komisariat policji.
3: Każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur. Także to po prostu wymagało czasu.
1: Mówiła Marta Papierowska, twórca muralu. W trakcie prac mural stał się też pretekstem do rozmów z mieszkańcami. Opowiadali oni o przedstawionych budynkach i ludziach, którzy kiedyś w nich mieszkali. Stare fotografie nie zawsze pozwalały wiernie odtworzyć twarze, dlatego część namalowanych osób ma charakter symboliczny. Całość tworzy obraz dawnego Luzina, opowiedziany nie tylko przez miejsca, ale przede wszystkim przez pamięć jego mieszkańców. W wieku 59 lat zmarł druh Mieczysław Gerlach, wieloletni strażak związany z jednostkami OSP w Łebieniu i Cewicach. Przez lata angażował się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, pełniąc m.in. funkcję naczelnika OSP Łebunia. W jednostce był odpowiedzialny za kierowanie działaniami strażaków i organizację jej pracy. Funkcję naczelnika OSP Łebunia pełnił w latach 2017-2026. Wcześniej był przewodniczącym komisji rewizyjnej tej jednostki. Zanim związał się z OSP Łebunia, służył jako strażak ratownik w OSP Cywice, gdzie przez lata pełnił także funkcję kierowcy konserwatora. W działalność strażacką był zaangażowany przez wiele lat, uczestnicząc w działaniach związanych z ochroną i pomocą innym. Śmierć drucha Mieczysława jest stratą dla obu jednostek oraz osób, z którymi przez lata współpracował. OSP Łebunia przekazała rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy współczucia. Strażacy podkreślają jego wieloletnią działalność na rzecz jednostki i służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się zgodnie z informacjami przekazanymi przez rodzinę i jednostkę. Przedstawiciele partnerskich gmin Raba Wyżna oraz Słowackich Ganowców gościli w gminie Redzikowo przy okazji tegorocznego Święta Plonów. Wizyta była jednak nie tylko okazją do wspólnego świętowania. Goście spotkali się m.in. z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich, a także odwiedzili Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Ważnym punktem wizyty było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z Raby Wyżnej i Redzikowa. Porozumienie dotyczy organizacji wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży zrzeszonej w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Planowane są m.in. wspólne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, podczas których młodzi druhowie będą uczyć się pierwszej pomocy, doskonalić umiejętności strażackie i rozwijać sprawność fizyczną. Współpraca ma objąć także wymianę doświadczeń pomiędzy opiekunami i instruktorami młodzieżowych drużyn pożarniczych. Całość wizyty zwieńczył udział zagranicznych i krajowych partnerów w Święcie Plonów w Swołowie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Na wieczór coraz więcej spokojnej pogody. Zachmurzenie będzie mniejsze, deszcz powinien stopniowo odpuszczać. Noc zapowiada się z niewielką ilością chmur i temperaturą od 11 do 14 stopni. Nad morzem trochę cieplej. W Wejherowie i Słupsku około 11.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Norda Party!
4: Norda Party!

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Edyta Golec cieszy się niesłabnącą popularnością. Artystka znana z zespołu Golec Orkiestra, w którym od ponad dwóch dekad występuje razem z mężem Łukaszem i szwagrem Pawłem, regularnie udziela się w mediach społecznościowych, by być w stałym kontakcie z fanami. Ostatnio w życiu 49-latki sporo się dzieje. Jak czytamy w sieci, o szczegółach poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie. Golec Orkiestra od ponad ćwierć wieku zachwyca publiczność unikalnym połączeniem góralskich brzmieni nowoczesnych gatunków muzycznych. Lata mijają, a jego popularność nie słabnie. Dowodem na to mogą być tłumy na koncertach. Edyta Golec nie ukrywa, że ostatnie tygodnie to dla niej wyjątkowo intensywny czas. Ostatnio dużo się dzieje i mam wrażenie, że tego nie ogarniam i że o czymś zapomniałam, przyznaje artystka, podkreślając, jak wiele dzieje się obecnie w jej życiu zawodowym i prywatnym. Na dniach fani zespołu będą mogli usłyszeć nowy singiel Bierz co jest. Edyta Golec zdradziła, że praca nad premierą to tylko jedna rzecz z jej napiętego grafiku. Zespół ma za sobą lato pełne festiwali i plenerowych występów. Obecnie pracuje nad nowym materiałem muzycznym, przygotowuje się także do koncertów kolędowych oraz projektu Symfo Etnik. W folii ciekawostek zastanawiamy się, czego możemy spodziewać się po nowej piosence. Wiadomo już, że w dniu premiery zostanie też opublikowany nowy teledysk. Zespół udostępnił jego fragment. Brawo chłopaki, kolejny hicior, ale będzie hit. Zapowiada się super. Komentują fani.
0: Norda Party! Norda Party!

0: come from Kathmandu.
1: Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd

0: plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Olga Baszczak, sprzeczka w pracowni malarza Werniksa. W pudełku z farbami malarza Werniksa trwała gorąca dyskusja. Farby sprzeczały się, która z nich jest niezastąpiona i najpiękniejsza. Pędzel przysłuchiwał się temu ze znudzeniem i kręcił kudłatą głową.
2: Ech, dajcie spokój. Jesteście przecież kolorami podstawowymi. Każda z was jest równie ważna.
3: Nieprawda, krzyknęła niebieska. Ja jestem najważniejsza. Dobrze wiecie, że Werniks uwielbia malować niebo, przeglądając się w jeziorze. Nie mówiąc o tym, że jego narzeczona ma niebieskie oczy. Jak beze mnie mógłby ją sportretować? Bzdury! Zezłościła się czerwona. Werniks najbardziej lubi malować polne maki i do tego ja mu jestem potrzebna. A te maki to niby gdzie kwitną? Zaśmiała się drwiąco żółta. Wśród zboża. Kilka czerwonych plamek w ogromnym żółtym łanie też mi coś.
2: A może tak raz spojrzałybyście wyżej swojej nakrętki? Westchnął pędzel. Zobaczcie lepiej, co Werniks chce dziś namalować.
1: Zaskoczone farby spojrzały na kompozycję z egzotycznych owoców. Była tam pomarańcza, limonki i kiwi. Jak on zamierza to przedstawić? Przecież nie było wśród nich ani pomarańczowego, ani zielonego, ani brązowego koloru. Czyżby chciał kupić nowe farby? Ich niespokojne rozmyślania przerwało nadejście malarza. Sięgnął on do pudełka z farbami i wycisnął trochę z każdej tubki na paletę, a potem zaczął starannie mieszać farby pędzlem. Położył żółtą i niebieską, które ze zdziwieniem patrzyły, jak powstaje z nich piękny zielony kolor. Po chwili czerwona i żółta stworzyły soczysty pomarańczowy, a pędzel pląsając po płótnie, na którym wyłaniały się kształty różnobarwnych owoców, uśmiechnął się zawadiacko i puścił do farb oko. Choć milczał, zrozumiały, co chciał im powiedzieć.
2: Warto było się kłócić.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party. You shot me so damn.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu

0: do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
2: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS o wycieku danych. Pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmitarek-Zabocka.
4: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych, jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
5: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
4: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
5: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
4: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
2: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra, można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Eleonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W gminie Wejherowo uczczono pamięć żołnierzy 1. Pułku Strzelców Morskich oraz ofiar II wojny światowej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. kombatanci, przedstawiciele samorządu, wojska oraz uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Obchody miały przypomnieć o wydarzeniach z września 1939 roku i walkach prowadzonych w obrębie tych terenów. Jak podkreśla wójt gminy Wejherowo, Przemysław Kiedrowski, szczególne znaczenie miała obecność młodzieży. młodego pokolenia.
1: Ważne jest to, żeby upamiętniać, bo miliony osób straciło życie, straciło swój dorobek,

0: straciło możliwości perspektywy dalszego życia w wolnym kraju. I dzisiaj młodzież, chociaż ponad 80 lat minęło od tych wydarzeń, uczy się z tego na lekcji historii. A takie święta i takie uroczystości jak dzisiaj pokazują im taki namacalny dowód tego, co tu się w tamtym czasie działo.
1: W programie znalazły się między innymi wystąpienia poświęcone wydarzeniom sprzed ponad 80 lat, złożenie kwiatów i msza święta. Uroczystości odbyły się z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonowej Herowo, która oddała również salwę honorową. 102. urodziny obchodziła Józefa Rosik, najstarsza mieszkanka Łeby. Jubileusz przypadł 4 sierpnia. Miesiąc później, 4 września, w domu pani Józefy odbyło się spotkanie z przedstawicielami miejskich władz. Z jubilatką spotkały się m.in. burmistrz Łeby Agnieszka Derba, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Ulewicz-Karaś oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Rataj. Spotkanie było okazją do rozmowy o życiu jubilatki, jej wspomnieniach oraz Łebie. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Pani Józefa jest obecnie najstarszą mieszkanką miasta. Podczas wizyty rozmawiano także o tym, jak wygląda codzienność osoby, która przeżyła już ponad 100 lat i przez lata obserwowała zmiany zachodzące w Łebie. W spotkaniu uczestniczyli również najbliżsi pani Józefy, którzy na co dzień otaczają ją opieką. Przedstawicielki miasta przekazały jubilatce życzenia z okazji 102 urodzin. Życzono jej przede wszystkim zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła oraz kolejnych lat spędzonych w gronie najbliższych. Spotkanie było także okazją do podkreślenia roli rodzinnej troski i codziennego wsparcia, które towarzyszą pani Józefie. Gmina Kobylnica podpisała umowę na rozbudowę parku imienia pierwszych mieszkańców Kobylnicy. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie m.in. plac zabaw, pojawią się nowe urządzenia, ławki, kosze na odpady oraz altana parkowa. Park zostanie także lepiej przystosowany do potrzeb rowerzystów. Zaplanowano montaż stojaków, stacji napraw rowerów oraz solarnej stacji ładowania rowerów i hulajnóg. Całość uzupełnią nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to blisko 416 tysięcy złotych. Ponad 236 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania unijnego. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na grudzień bieżącego roku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Wieczór już zdecydowanie spokojniejszy od dnia. Chmur będzie mniej i opady powinny zanikać. Temperatura zacznie spadać, a nocą zobaczymy około 11 stopni Celsjusza w pasie od Słupska przez Lęborki i Wejherowo po 14 nad samym morzem. Wiatr słaby z kierunków południowych.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł.

0: salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w rozmowie dnia moimi gośćmi są pani Krystyna Popiel, prezes Słupskiej Rady Seniorów, i pan Ireneusz Borkowski, literat, społecznik, dobroczynny wóz Irka. Witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: O tym, co Państwa łączy, to powiemy za chwilę. Chciałabym zapytać o Słupską Radę Seniorów, która w tej chwili ma drugi rok swojej kadencji, tak? Dobrze mówię?
3: Tak,
1: 2024 tak. Rok została powołana kolejna Słupska Rada Seniorów przy prezydent miasta Słupska. I Pani jest od kwietnia prezesem.
3: Od kwietnia, tak
1: bardzo
3: się złożyło.
1: Bardzo świeże stanowisko, że tak powiem. Proszę nam opowiedzieć, czym zajmuje się Słupska Rada Seniorów?
3: Słupska Rada Seniorów jest takim organem doradczym dla prezydenta miasta, podobnie jak inne rady, Rada Młodzieżowa i Rada Kobiet. Mhm. Po prostu wyłapujemy jakieś problemy, które dotyczą naszej grupy właśnie senioralnej i staramy się je rozwiązać lub przekazać tą informację do prezydenta. Z kolei Urząd Miejski przekazuje nam pewne informacje z prośbą o rozpowszechnieniu, na przykład jak są konsultacje miejskie na temat jakichś zmian ulic czy zmian planów zagospodarowania przestrzennego, to my dostajemy tą informację z prośbą o rozpowszechnienie, żeby też mieszkańcy wiedzieli, że te konsultacje trwają, żeby w nich uczestniczyli. Także no, jesteśmy takim organem wspomagającym.
1: Doradczym, wspomagającym.
3: Tak, wspomagającym, bo tam trudno doradzić, chociaż tam obserwujemy na przykład przystanki autobusowe, że gdzieś jest niewygodnie, że gdzieś nie ma jakiejś ławki, że nieodpowiednie godziny. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy przystankowi autobusowemu przy basenie, przy Trzech Falach, ponieważ tam szczególnie w takie zimne miesiące ludzie czekali na autobus, który był dalej tylko i czekał już na swój kurs, więc
1: nie było tej wiaty przystankowej takiej, tak?
3: Tak, ale prosiliśmy, żeby też wcześniej podjeżdżał. Aha. Jak widzi, że ludzie stoją na przystanku, to takie petycje do ZIM-u robiliśmy. Także,
1: i efekty były, tak? Rozumiem, że jesteście głosem, który zostaje wysłuchany.
3: Tak, to znaczy to wszystko też zależy od ludzi, bo była pewna reakcja, ale jak jakiś tam inny kierowca, który nie był tak dobrze uświadomiony, że ma się przejąć tą sprawą, no to znowu musieliśmy na przykład interweniować. Także no, jeżeli coś tam się zdarza, no to my w to włączamy się. Do tego wszystkiego podczas naszych rad seniorów mamy spotkania z jakimiś takimi decydującymi instytucjami w naszym mieście. Mhm. Na przykład z przedstawicielami SOR-u mieliśmy ostatnio. Główny lekarz, który decyduje o SOR-ze, i pani pielęgniarka opowiadali nam o tych trudnościach, z jakimi oni się spotykają od drugiej strony, nie od tej strony pacjenta. Bo w większości jednak jesteśmy niezadowoleni, ale oni mają swoje problemy. I nawet za kilka dni zrobili dla nas taką wycieczkę, żebyśmy właśnie przedstawiciele tej rady przyszli do tego szpitala i zobaczyli, w jakim napięciu oni pracują, jakie mają możliwości. Mają laboratoria, które natychmiast sprawdzają stan pacjenta, niekoniecznie oddając dalej, czekając na wyniki. Tak. Także teraz będziemy mieli sanepidem, który realizuje projekt dla seniorów. Także
1: Dobrze, pani Krystyno, ale w Radzie Seniorów jest 8 osób.
3: Dziewięć.
1: 9 osób. To jak docieracie do takiej większej grupy? Bo jesteście głosem słupskich seniorów, a jest to na pewno duża grupa osób. Jak docieracie do nich? No bo w tych spotkaniach z tymi przedstawicielami słupskich instytucji uczestniczyliście tylko wy, przedstawiciele Słupskiej Rady Seniorów, czy większa grupa seniorów?
3: Ostatnie spotkanie, jakie mieliśmy właśnie z tą kadrą medyczną, to doprosiliśmy jeszcze z innych stowarzyszeń. Razem z panią sekretarz, panią Małgorzatą Mogielnicką, dotarłyśmy do listy wszystkich organizacji tutaj na Słupsku i orientowałyśmy się, gdzie mogą być seniorzy, prawda? Bo na przykład pierwsi słupszczanie, czy osoby tam diabetycy, którzy no zazwyczaj osoby w starszym wieku chorują na te choroby cukrzycowe, i inne organizacje, no różne organizacje senioralne, Związek Emerytów i prawda?
1: Rencistów.
3: Rencistów, tak. Chociaż tu koleżanka na

należy do nas, właśnie tego związku. No i było kilkanaście osób na sali i teraz te osoby taką wiedzę nabyły, ale możemy też niektórych tych naszych prelegentów zapraszać do swoich stowarzyszeń i tak też

0: wiedzieć, a
1: Abraham?
0: Abraham Patalon. Pięknie to przedstawił, bez żadnej tremy, odpowiadał na pytania, także no, fantastyczne było
1: czyli
0: spotkanie.
1: Czyli jest ta współpraca tak. z organizacjami działającymi na rzecz seniorów w Słupsku, ale także z młodymi ludźmi, z Radą Młodzieżową, tak. być może Radą no, Kobiet, tak? Tak. Czyli między sobą nie, współpracujecie.
0: Nie możemy odstawać, bo to tutaj powiem na temat projektu, który w tej chwili realizujemy, już można powiedzieć, że już realizujemy, chociaż pierwsze spotkanie odbędą się we wrześniu, to my chcemy być na bieżąco ze wszystkimi tematami, które aktualnie tutaj istnieją.
1: Bo seniorzy stanowią bardzo ważną część społeczeństwa no, słupskiego.
0: Niestety starzejemy się i jesteśmy coraz większą częścią.
1: Ale jesteście coraz bardziej aktywni i macie coraz większy wpływ na to, co się dzieje w mieście. Takie ja odnoszę wrażenie.
0: No, tak staramy się, prawda? Szczególnie tam, gdzie są ci młodsi seniorzy, to oni wnoszą swoją obecnością tak troszeczkę więcej siły, energii, pomysłów i wciągają te starsze osoby. No, typowym stowarzyszeniem jest Alternatywa czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, prawda? Teraz mieliśmy niedawno Uwenalia, no to było imponujące, bo były uniwersytety w ogóle z naszego całego powiatu, i fantastyczne prezentacje i już nie takie prymitywne, można powiedzieć, ale profesjonalne. Wszędzie tam są nauczyciele, czy śpiewu, czy tańca, którzy naprawdę uczą bardzo dobrych tych występów i z przyjemnością można było patrzeć. A już jeżeli chodzi o alternatywę, to już jest wielka profesja.
1: Amatorzy profesjonalnie prezentujący się na scenie.
0: Tak. Czy malarze tak, to kurcy, niektóre osoby odkryły w ogóle sobie ten talent, a już ich obrazy są fantastyczne i podziwiamy je.
1: I rozwijacie się.
0: Tak.
1: To jest najważniejsze. Ale zaczęła Pani o tym projekcie tutaj wspominać, który od września ruszy w Słupsku. Jeszcze kilka szczegółów na ten temat. Kto będzie mógł brać w nim udział i co się będzie działo?
0: Tak, więc no, skierowany jest przede wszystkim dla seniorów. Nosi tytuł Aktywny Senior Głos i Prawo w Słupsku. I będziemy niektóre takie ważne aspekty prezentować. Pierwszy to jest Słupska Przestrzeń Dialogu Seniorów, drugi senior świadomy w Słupsku, trzeci senior bezpieczny w Słupsku, czwarty senior w świecie cyfrowym i senior bez barier. Na przykład rozpoczynamy 8 września i to będzie spotkanie z ekspertem praw obywatelskich panią Kingą Siadlak, która znana nam jest jako prawniczka walcząca o naszą konstytucję i o prawa wynikające z tej konstytucji, bardzo dobrą mówczynią i chcemy właśnie od jej osoby rozpocząć to.
1: I to będą jakieś spotkania, rozumiem,
0: to będą w ratuszu. Będą w ratuszu i będziemy, w tej chwili opracowujemy plakaty i ulotki i będziemy starali się jak najbardziej je przekazać. Troszeczkę jest niedobrze, że teraz ten okres wakacyjny. Ja już informowałam właśnie te duże stowarzyszenia, takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku i Alternatywa, żeby już o tym wiedzieli, no ale no będziemy to
1: chcieli. Urlopują się na razie.
0: Na razie tak, są urlopy, ale to się rozpocznie 8 września.
1: Jeszcze będzie chwila.
0: A będzie też ekspert od prawa administracyjnego, czyli będzie mówił o samej strukturze urzędu. Jeżeli chodzi o senior świadomy, to będzie na temat prawa spadkowego, które uległo w tej chwili zmianie i chodzi o to, żeby te nowsze przepisy, gdzie się udać, jakie prawa mamy i co powinniśmy wiedzieć, tutaj chcemy przekazać i też dotyczące bezpieczeństwa finansowego.
1: Miesiąc temu spotkałam się z Jirkiem, mówiłam o jego jubileuszach i mówiłam właśnie o takiej pięknej nagrodzie Marszałka Województwa Pomorskiego. To już 9. edycja takiego konkursu, sobie przypomnę tylko nazwę Pomorskie dla seniorów. I w tym konkursie Irek zdobył nagrodę, jest laureatem Przyjaciel Seniorów.
0: Tak.
1: No właśnie, Irek, jak ty to odebrałeś? Najpierw tak gdzieś tam w ucho ci wpadło, że zostałeś nominowany, że dostałeś nagrodę, a teraz już konkretnie wiadomo i nagrodę odebrałeś. Opowiadaj, jakie są twoje wrażenia?
2: No, przede wszystkim się nie spodziewałem, że taką nagrodę w ogóle mogę dostać. Nie wiedziałem nawet, że jest taka nagroda od początku, że ja będę w jej uczestniczył, to w ogóle to już dla mnie był szok. Dowiedziałem się z...
1: Ale przyjemny szok.
2: No przyjemny, tak. Taka niespodzianka naprawdę. No i no cóż, no ja... Na pewno człowiek czuje się jak jakiś wyróżniony, dumny.

0: z tego. Nie,
1: to dodaje na pewno skrzydeł, bo to taka codzienna praca, codzienna walka z różnymi przeciwnościami.
0: Dokładnie. Człowiek nie robi tego dla
1: oklasku.
0: Oklasku, ale jednak takie wyróżnienie, satysfakcja jest jednak. Nie? I to wielka.
1: Właśnie, Irek, bo ty przede wszystkim pomagasz osobom, które potrzebują wsparcia w różnym zakresie, tak? Czy to właśnie zaczynałeś od tego, że odbierałeś meble od osób, które już wymieniały sobie całe umeblowanie mieszkania, oddawałeś osobom, które jeszcze potrzebowały, bo meble były w dobrym stanie i tak to się wszystko rozkręciło, ale już nie na meblach, bo i artykuły spożywcze, i artykuły ubrania, tak, przemysłowe, ale też dotyczące zdrowia i tak dalej. Każdy, kto czuję jakąś potrzebę, przynajmniej ja też tak mam, że komuś trzeba pomóc, no to do kogo ja się najpierw muszę zgłosić? No do Irka, bo on wie, skąd ewentualnie coś można załatwić dla osoby potrzebującej.
0: Tak, bo mam szerokie kontakty jednak przez te lata.
1: No to już 15 lat.
0: 15 lat. Zapoznałem się z wieloma
1: Ludźmi, instytucjami.
0: Z tego względu, że ja ich praktycznie to ja ich wyszukiwałem, bo albo ktoś czegoś szukał, jakieś wsparcia, ja wiedziałem, że mogę pomóc, to się zwracałem do nich. Że ja mogę to na przykład w tym czy w tym pomóc. Nie? I tak się zapoznawaliśmy, tak się zapoznałem z władcą Teatr Lalek, tak się zapoznałem praktycznie z Teatrem Tęczą, z panią Joną Krawczykiewicz, z Sokiem i tak dalej.
1: Słupska Rada Seniorów doceniła te wysiłki. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: I do następnego.
0: Do zobaczenia.
1: I teraz kawę można pić już na spokojnie.
2: Dokończyć.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama. Norda Party.

0: programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Łukasz Grzękowski, zastępca sokolniczego Polskiego Klubu Sokolników PZŁ Gniazdo Sokolników. Witamy.
1: Witam, chwalćwik.
0: Można się łatwo dzisiaj domyśleć, o czym będziemy rozmawiali, bo właściwie dwóch gości tutaj pojawiło się u nas w studiu i drugi taki opierzony. No i może powiedzmy sobie, cóż to za gagatek?
1: Tak, przed nami jest samica sokoła wędrownego, tegoroczna samica sokoła wędrownego o imieniu Mała, która jest dzisiaj dość pobudliwa, więc może ściągniemy jej kapturek, który ma na głowie, może trochę się nam uspokoi. I jest to, proszę Państwa, najszybsze zwierzę na świecie. Często, jak pada informacja najszybsze zwierzę na świecie, to wszyscy od razu myślą automatycznie gepard. Tak, gepard jako ssak, owszem, zgodzimy się, natomiast jako zwierzę to najszybszym zwierzęciem wśród wszystkich zwierząt jest sokół wędrowny. Jego szacowana prędkość maksymalna to jest około 400 km na godzinę.
0: Jak wygląda praca w ogóle z takim sokołem? Jednak jest to ptak drapieżny, więc wydaje się, że agresywny, dziki, a tutaj mimo wszystko do gardeł się nie rzuca na lewo i prawo.
1: No jak widać, daje się pogłaskać. Z natury jest to drapieżnik, więc posiada wszelkie atrybuty tego drapieżnika, czyli ostre pazury, mocne szpony, ostry dziób. Natomiast w trakcie całego procesu układania, bo w przypadku ptaków drapieżnych mówimy o układaniu, nie o tresurze, ten syndrom tej agresji i złości w stosunku do człowieka stopniowo zanika i z czasem stajemy się dla siebie partnerami.
0: No to od razu powiedzmy, czym się różni układanie od tresury w ogóle.
1: W układaniu jest

0: tylko system nagród. Nie wymaga się od zwierzęcia rzeczy, których nie jest w stanie zrobić, a potem się go kara. Natomiast tresura jest systemem nagród i kar. Mówiąc słowo kara, nie mam na myśli jakiejś czynności fizycznej. Na przykład w przypadku tresury psów karą jest dla niego pozostanie w danym miejscu, a jego właściciel się oddala. I to dla psa już jest kara, że on nie może wędrować razem ze swoim właścicielem. Natomiast w przypadku ptaków drapieżnych jest tylko system nagród. Więc jeżeli coś nam nie wychodzi, to po prostu musimy się uzbroić w cierpliwość i kolejnego dnia powtórzyć daną czynność.
1: Po czym w przypadku sokołów można poznać, że wychodzi i ptak już jest rzeczywiście ułożony? Czym się różni taki ułożony sokół od takiego nieułożonego sokołu? Bo wiadomo, w przypadku chociażby psów, no to mamy takie dużą różnicę. Pies dziki, który gdzieś będzie wszystkim się rzucał, i pies, który jest ułożony, będzie siadał, wykonywał sztuczki. Czy sokoła da się sztuczek nauczyć?
0: To znaczy tak, zasadniczo my te ptaki układamy w jednym konkretnym celu. Przyuczamy je do polowania i ich zadaniem docelowym jest polowanie. W związku z czym wykorzystujemy ich ten potencjał naturalny, jakim jest to drapieżnictwo, żeby przekształcić to w formę polowania. Jest to sztuka znana już ponad 4000 lat temu. Prawdopodobnie pierwszą kolebką takiego pierwotnego sokolnictwa były stepy Azji. I jest to sztuka, którą uprawiamy do dziś, cały czas nieprzerwanie. Natomiast metody, technika i możliwości się na przestrzeni tych lat zmieniły. Jak poznać, czy jak stwierdzić, że sokół już jest ułożony? No takim chyba najbardziej oddającym czynnikiem, że już mamy do czynienia z dobrze ułożonym sokołem, jest to, że w momencie, kiedy zwalniamy go z tych wszystkich różnych tutaj pęt i tych wszystkich innych przywiązań, które są do rękawicy, on swobodnym lotem podrywa się, lata wokół nas i do nas wraca. A szczytem już takiego sokolniczego kunsztu to jest moment, kiedy ptak zaczyna polować i zaczyna polować skutecznie, czyli w momencie puszczenia nabiera odpowiedniej wysokości, oczywiście na to się składa kilka czynników, bo towarzyszy nam również pies, i kiedy sokół z sukcesem, czy inny drapieżnik, bo nie tylko sokoły są używane w sokolnictwie, ułowi tą swoją zwierzynę, na którą zapolował, no to jest takie epicentrum szczęścia sokolnika.
1: A czy jeżeli poluje się z sokołem, to sokół przynosi, zostawia tą ofiarę, czy to jest tak, że on sobie złapie, zjada i w sumie myśliwy może się cieszyć, że sokół się najadł?
0: Tak, w przypadku wszystkich ptaków drapieżnych, one w momencie, kiedy złapią swoją ofiarę, zaczynają ją bezpośrednio konsumować. W związku z czym to nie jest tak, że ptak do nas to przynosi, co można na przykład uzyskać w przypadku polowania z psem, kiedy mówimy, że pies nam aportuje jakąś zwierzynę. Natomiast tutaj nie. Tutaj czy to sokół, czy to jastrząb, czy to orzeł łapie swoją ofiarę i zaczyna jej konsumpcję, no bo po to poluje. W przyrodzie też po to ptak poluje, żeby się najeść. Jeżeli jest najedzony, to nie poluje. I w związku z czym my musimy w odpowiednio możliwie szybkim czasie do niego dojść, ponieważ w tym momencie jest narażony na różnego rodzaju zagrożenia. No bo jak upoluje tą zwierzynę, no to w tym czasie mogą się pojawić wokół niego inne drapieżniki, które tą ofiarę mogłyby mu chcieć zabrać. Mówimy tutaj o lisach, bądź też innych drapieżnikach skrzydlatych, więc naszym zadaniem jest w miarę możliwości jak najszybsze dotarcie i zapewnienie mu bezpiecznej konsumpcji pokarmu, który sobie sam ułowił. Oczywiście nie zjada całości, no bo jeżeli by załóżmy polujemy na bażanta, no bażant jest praktycznie o 1/3 większy od sokoła, no to ptak najada się tyle, ile potrzebuje, a reszta stanowi doskonałą strawę, na przykład na niedzielny rosół.
1: No i powiedzmy sobie teraz o tym bardziej praktycznym zastosowaniu, jeśli chodzi właśnie o polowanie z sokołem. Jakie to przynosi w ogóle korzyści? Czy to jest tylko polowanie dla polowania, dla jakiejś radości i rozrywki? Czy są współcześnie właśnie praktyczne zastosowania takiego zajęcia?
0: Tak, trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że sokolnictwo, my jako Polska w 2021 roku zostaliśmy wpisani na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Jest to taka lista, która obliguje nas do tego, żeby tą tradycję przekazywać z pokolenia na pokolenie. Czyli jakby tym pierwotnym założeniem jest to, żeby kultywować sztukę układania ptaków drapieżnych i polowania z nimi. Natomiast na przestrzeni lat człowiek stwierdził, że poza polowaniem również można wykorzystać naturalne instynkty tego ptaka do celów związanych ze swoją bieżącą działalnością. Choćby niewielu z Państwa pewnie ma świadomość, że w większości lotnisk w Polsce pracuje sokolnik, który przed każdym startem i przed każdym lądowaniem jest odpowiedzialny za przepłoszenie ptactwa, które stacjonuje

0: na pasie lotniska. Również w różnego rodzaju uprawach, plantacjach, czereśni, borówki amerykańskiej, różnego rodzaju halach przeładunkowych z żywnością funkcjonują sokolnicy, którzy dzięki ptakom drapieżnym, że tam się pojawiają i te ptaki latają, powodują, że te inne niechciane ptaki są stamtąd przepłaszane.
1: A jak wygląda właśnie tak konkretnie praca sokolnika w takich sytuacjach? Chodzi mi o to, wiadomo, sokół robi to, do czego został stworzony, zbudowany, do czego, jak funkcjonuje, wykonuje swoją robotę po prostu. A z perspektywy sokolnika, jak to działa? Czy po prostu chodzi o to, aby wypuścić sokoła i poczekać, aż wróci? Czy jest to coś bardziej skomplikowanego?
0: Czy musimy rozróżnić dwie rzeczy. Polowanie to jest całkiem inna dziedzina, natomiast biologiczna ochrona, bo tak to się fachowo nazywa dzisiaj, to jest całkiem inna działalność. Przy polowaniu musi się zgrać wiele czynników, żeby polowanie zakończyło się sukcesem. Najczęściej w polowaniu przy użyciu ptaków drapieżnych, mówimy o sokołach czy o jastrzębiach, współtowarzyszy nam pies, który jest odpowiedzialny za wyszukanie tej zwierzyny, którą nam później swoim nosem, doskonałym węchem pokazuje. Następuje wypuszczenie takiego sokoła, taki sokół nabiera wysokości, kiedy jest na odpowiedniej wysokości, dopiero pies dostaje komendę, żeby wypłoszyć potencjalną ofiarę i sokół w tym momencie dzięki swoim naturalnym zachowaniom atakuje tą zwierzynę. Oczywiście no, trzeba powiedzieć sobie też jasno, że nie każdy atak kończy się sukcesem. My w takiej praktyce codziennej stwierdzamy, że jeżeli na 10 ataków 2 ukończymy sukcesem, to mamy naprawdę duże pole do tego, żeby być szczęśliwi i zadowoleni, że nasz sokół i pies współpracują z sobą. Natomiast jeżeli chodzi o tą biologiczną ochronę, tam zadaniem ptaka właśnie nie jest polowanie, bo gdyby on złowił tą niechcianą w danym obiekcie zwierzynę w postaci, załóżmy, niechcianego gołębia, niechcianej mewy i tak dalej, to pozostałe by stwierdziły, że już jest bezpiecznie i wracają na to miejsce. Więc na takich obiektach chodzi o to, żeby sokół latał i swoją sylwetką i swoimi symulowanymi atakami powodował, że ta zwierzyna, która tam przesiaduje, te niechciane gatunki tych ptaków, żeby stamtąd odleciały.
1: To od razu się zapytam, jak coś takiego uzyskać, żeby wypuścić drapieżnika, ale żeby sprawić, żeby nic nie upolował?
0: To jest kwestia tego, że to są ptaki tylko i wyłącznie do takich zadań. To nie jest tak, że ptak może i polować, i pracować na różnego rodzaju obiektach. Większość sokolników, która poza pracą takiego człowieka, który zajmuje się tą biologiczną ochroną, jest też z pasji sokolnikiem, który poluje po godzinach pracy, powiedzmy sobie. I on ma do pracy jedną grupę ptaków, a do polowania drugą grupę ptaków. Tam są niuanse w procesie układania, które mają wpływ na to, że ptak chce, ale nie jest na tyle zdeterminowany, że musi złapać. Natomiast przy polowaniu właśnie ta determinacja powoduje, że mamy skutecznego czy sokoła, czy jastrzębia, czy orła.
1: A sokół, który dzisiaj jest tutaj z nami, to raczej sokół polujący, czy raczej odstraszający?
0: Tak, ja zawodowo nie zajmuję się właśnie tą dziedziną, czyli tą biologiczną ochroną, pracuję w całkiem innej branży, a to jest moja pasja, którą zaraziłem się w trakcie bycia uczniem technikum leśnego. Tam miałem pierwszy kontakt z tymi ptakami drapieżnymi i tak do dziś, przez 28 lat współpracuję z tymi ptakami i układam je głównie do polowań. Nie jest to łatwa sztuka, wymaga wytrwałości, doświadczenia, wiedzy i cierpliwości, ale daje wiele radości i możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie zarówno sokoła, jak i psa, kolegów, koleżanek i otaczającej nas przyrody.
1: Przyznam, bardzo mnie zastanawia, czy sokoły mają charaktery, bo na przykład w przypadku psa kota, no to mamy jednego, który będzie przyjazny, będzie taki bardzo towarzyski, drugi będzie właśnie niechętnie, jeden będzie bardziej agresywny, drugi mniej, a jak to jest w przypadku sokołów, czy raczej każdy sokół to sokół, czy zdarza się, że mają swoje jakieś własne dziwactwa, jakieś zachowania?
0: Czy to wiadomo, jak wśród wszystkich stworzeń na całym świecie, mają jakieś swoje delikatne, charakterystyczne zachowania, choć nie jest to tak wyraźne jak u innych zwierząt. Raczej ptak drapieżny, jeżeli jest w trakcie, kiedy jest przygotowywany do polowania i jest głodny, no to jest wiadomo, bardziej pobudzony. Natomiast poza sezonem polowań, kiedy ma tak zwany okres spoczynkowy, czyli przeznaczony na wymianę upierzenia, bądź też na odchów młodych, jest spokojniejszy.
1: No i powiedzmy sobie jeszcze parę słów o samym klubie sokolników PZTU Gniazdo Sokolników, bo tego też nie możemy pominąć, jakie są na co dzień działania, które podejmujecie.
0: Tak, jesteśmy jedynym klubem na

0: terenie kraju, zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. Jest nas niewielu, jest nas około 180 osób, dlatego że, tak jak już wspomniałem, jest to sztuka dość trudna i wymagająca czasu, cierpliwości i samozaparcia. Czym się zajmujemy? No głównie propagowaniem właśnie szlachetnej sztuki polowania z ptakami drapieżnymi, ale również z jedną z naszych statutowych działalności jest edukacja różnych grup społecznych, począwszy od dzieci i młodzieży, poprzez ludzi dorosłych, jak zbudowany jest drapieżnik, jaka jest zależność w ekosystemie między drapieżnikiem a ofiarą, więc no tak jakby prowadzimy szerokie działania mające na celu ochronę ptaków drapieżnych, ale również propagowanie tej naturalnej sztuki polowania.
1: No i już na sam koniec naszej rozmowy, co panu osobiście dała praca z sokołem, za co jest pan najbardziej jakby wdzięczny, co największą frajdę daje po prostu przy właśnie tym hobby, tym zainteresowaniu, przy tej pasji?
0: Na pewno ta pasja spowodowała u mnie, że jestem bardzo cierpliwym człowiekiem, bo tego wymagają ptaki, ogólnie zwierzęta wymagają cierpliwości. Na pewno daje mi spokój. W momencie, kiedy kończę swoją pracę zawodową i mam możliwość właśnie udania się z psem i z sokołem w otwarte przestrzenie polne i przeprowadzenie treningu z ptakiem i z psem, czuję taki spokój i taki relaks. Nie zawsze te warunki atmosferyczne pozwalają na przeprowadzenie takiego treningu, ale my, ze względu na to, że chcemy, żeby nasze ptaki i psy były w pełnej sprawności, poza silnym wiatrem i ulewnym deszczem, praktycznie dzień w dzień mamy możliwość współpracy i odbywania takiego treningu, co nam daje relaks.
1: No i na tym już skończymy naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moim i państwa gościem był dzisiaj Łukasz Grzękowski, zastępca sokolniczego Polskiego Klubu Sokolników PZŁ Gniazdo Sokolników. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, chwal ćwik.

0: bałtyckiej fali. Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy.

0: jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
1: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A o tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
2: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy, z dużą zmiennością.
2: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
3: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
1: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
4: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
1: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi, tak jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 km i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 km. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
5: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
1: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Quyen Zheng 5-7-3-6 w 1/8 finału.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kaszubski Klub Sportowy Koleczkowo świętował 25-lecie działalności. Jubileusz zorganizowano na miejscowym boisku, a obchody połączono ze sportową rywalizacją i spotkaniem mieszkańców. W wydarzeniu uczestniczyli również samorządowcy oraz osoby związane z klubem od początku jego działalności. Wójt gminy Szemut Ryszard Karkowski podkreślał, że przez ostatnie lata zmieniło się nie tylko samo Koleczkowo, ale również sportowa infrastruktura miejscowości.
7: Natomiast bardzo się cieszę jako gospodarz gminy, że to, co rozpoczęli ich poprzednicy 25 lat temu, kontynuują przede wszystkim. Druga rzecz, że seniorów jest coraz więcej, a to, co najważniejsze, że ten klub ma młodzików, czyli ma po prostu, można powiedzieć, narybek, który za kilka lat będzie też w drużynie seniorskiej. To jest najważniejsze. Każde stowarzyszenie, każdy klub jest silny wtedy, kiedy są młodzi ludzie. Tutaj młodzi ludzie są, grają, ćwiczą, czyli pozdrawiamy całe AP Koleczkowo też.
6: Ważną częścią jubileuszu były mecze, ale na boisku pojawiły się również dodatkowe atrakcje. W przygotowanie obchodów włączyły się lokalne organizacje, a w wydarzeniu towarzyszyła orkiestra. O tym, jak wyglądało świętowanie, mówił sołtys Koleczkowa Leszek Klimon.
8: Mamy też piękne tutaj właśnie orkiestrę, która do nas odwiedziła. Będzie tutaj...

0: aż tutaj upiększała nam ten piękny taki tutaj dzisiejszy dzień. Mamy też tutaj uczęstunek od naszej pani z KGW, które tutaj nam upiekły piękne ciasta i tak dalej, żeby ta uroczystość, żeby ten srebrny jubileusz był dla wszystkich taki wyjątkowy. A dla nas jest to bardzo wyjątkowo, bo 25 lat zespół dalej ćwiczy i dalej pozyskujemy młodych ludzi do tego, że chcą grać. I ludzie chcą grać, chcą być.
1: Klub przez ćwierć wieku utrzymał swoją działalność i nadal przyciąga kolejnych zawodników. Podczas jubileuszu przypomniano również osoby, które przed laty tworzyły drużynę i angażowały się w rozwój piłki nożnej w Koleczkowie. Ponad 100 najmłodszych mieszkańców Lęborka może korzystać z nowego miejskiego żłobka. Placówka została właśnie otwarta i jest pierwszą tego typu miejską inwestycją w mieście. Ma zapewniać opiekę nad dziećmi, a jednocześnie stanowić wsparcie dla rodziców, którzy chcą łączyć opiekę nad najmłodszymi z pracą zawodową. Inwestycja połączona z przebudową przedszkola nr 2. Łączny koszt prac przekroczył 18 milionów złotych. Jak poinformowano, ponad 8 milionów złotych pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, a kolejna 6 milionów z funduszy strategicznych związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej na Pomorzu. W ramach przedsięwzięcia przygotowano przestrzeń przeznaczoną dla najmłodszych dzieci oraz ich opiekunów. Otwarcie placówki oznacza zwiększenie liczby dostępnych miejsc opieki nad dziećmi w mieście. Nowy żłobek ma przyjąć ponad 100 dzieci. Inwestycja jest elementem miejskiej infrastruktury przeznaczonej dla rodzin z małymi dziećmi. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce świętowało 107. rocznicę utworzenia jednostki. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku dowódcy centrum komandorowi Andrzejowi Wojtkowiakowi. W obchodach uczestniczyli żołnierze, pracownicy jednostki, przedstawiciele miasta oraz zaproszeni goście. Jubileusz był okazją do przypomnienia historii i tradycji centrum, a także uhonorowania osób szczególnie zasłużonych. Podczas ceremonii wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce od lat przygotowuje żołnierzy do służby oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia na potrzeby marynarki wojennej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Przed nami spokojna noc. Zachmurzenie małe, bez większych pogodowych problemów. Najchłodniej około 11 stopni w głębi regionu. Nad morzem około 14. Wiatr słaby, umiarkowany i cały czas z południa.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Zapraszam na pierwszą sportową falę po wakacyjnej przerwie. Przed mikrofonem jak zawsze Tomasz Smuga. Zaczynamy od karate tradycyjnego. Moim Państwa gościem jest wiceprezes karate klubu Wejherowo Małgorzata Zabrocka. Witam serdecznie.
2: Witam wszystkich Państwa.
1: Może tak, zacznijmy od początku. Czym właściwie jest karate tradycyjne i skąd wywodzi się ta sztuka walki? Tak przypomnijmy naszym słuchaczom.
2: Karate to jest sztuka samoobrony, która się wywodzi z japońskiego budo. To jest takie długie polecenie, takie trudne, ale prawda jest taka, że to jest po prostu sztuka samorozwoju.
1: Powiedziałeś właśnie sztuka samoobrony, a czy może tak zamiennik opisywać karate tradycyjne jako sztuka walki? Czy to właśnie z definicji sztuka samoobrony?
2: Ja myślę, że można powiedzieć jedno i drugie. Głównie no, sensei Mirek, o którym na pewno będziecie jeszcze słyszeć, sensei Mirosław Elwart, aktualny siódmy dan, mówi o tym, że to jest sztuka samoobrony. Rzeczywiście jest to walka, ale przede wszystkim, która służy do obrony.
1: Właśnie wspominałaś, że karate tradycyjne pochodzi z Okinawy, z Japonii. Czy możesz trochę przybliżyć historię naszym słuchaczom, jak właśnie to droga karate z Japonii dotarła do Polski.
2: O tym to byśmy mogli zrobić cały taki dwugodzinny wykład. Karate tradycyjne powstawało przez wiele lat. To nie jest tak, że jedna osoba wymyśliła karate. To jest naprawdę bardzo długa historia, która zaczyna się jeszcze gdzieś w Chinach, przechodzi przez Okinawę. Tam na Okinawie jest jeden z instruktorów, który został wybrany, żeby przedstawić karate światu. Nazywał się Gichin Funakoshi i on później, kiedy został zaproszony do Japonii, tam został, przedstawił to karate i tak on tak naprawdę jest takim trzonem, który potem dalej rozsyła karate na cały świat. Te karate tradycyjne, którym zajmujemy się w Karate Klubu Wejherowo, jest jakby, wywodzi się od Gichina Funakoshiego, który wysłał do Stanów Zjednoczonych senseja Hidetake Nishiyamę i tam został, tam żeśmy go poznali, można tak powiedzieć, poznali w sensie w dużym takim słowa znaczeniu ludzie, którzy z Polski są, czyli sensei Włodzimierz Kwieciński, który był jakby na czele wyjazdu do Stanów Zjednoczonych wtedy, kiedy go poznał. On prawdopodobnie poznał go wcześniej w Peru na Mistrzostwach Świata, ale to o tym by musiał wam opowiedzieć sensei Mirek, bo on był przy tych wydarzeniach. Ja to wtedy jeszcze byłam bardzo małą dziewczynką w tamtym czasie, ale właśnie w ten sposób przywędrowało karate tutaj do Polski, to w takiej formie, jaki mamy teraz.
1: No właśnie, mówisz w takiej formie jak teraz, bo tutaj jest wiele szkół karate. Tutaj mamy w Karate Klubie Wejherowo, skupiacie się na karate tradycyjnym, ale także tutaj gdzieś są jakieś zajęcia z Kyokushin, z Shotokan. Czym się różnią te style? Czym się styl karate tradycyjnego charakteryzuje?
2: Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że u nas, myślę tak jak we wszystkich sztukach walki, mam taką nadzieję, ponieważ ja po innych dojo, innych miejscach, w których ćwiczy się sztuki walki, nie chodzę, ale przede wszystkim tutaj wyróżnia dyscyplina, ale jeśli chodzi o karate tradycyjne, przede wszystkim pokazujemy szacunek do swojego partnera. To jest, myślę, najważniejsza sprawa. My nie jesteśmy tam po to, żeby robić sobie krzywdę, tylko mamy się przede wszystkim rozwijać. To nasz partner nie jest workiem kości do obijania, tylko trenujemy z szacunkiem do siebie, a jeżeli chcemy sprawdzić swoją siłę, która jest przeogromna, to jest siła, która jeżeli ktoś jest już rzeczywiście na wysokim poziomie, to jest siła śmiertelna, ale trzeba ją umieć kontrolować, więc trenujemy tą swoją siłę na workach, na tarczach, a nie na moim partnerze, co jest, myślę, bardzo ważnym tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój i rozwój dzieci.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
3: Słuchajcie, radia. Norda FM. Autopromocja.
4: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź

0: na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Norda Party.

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest wiceprezes karate klubowej Chorobo, sensei Małgorzata Zabrowska. Kobiet, wiek się nie pyta, ale zapytam się, ile lat już jesteś związana z karate tradycyjnym? Kiedy zaczęła się właśnie Twoja droga i co było na początku najtrudniejsze?
2: Tomku, najśmieszniejsza rzecz. Wyobraź sobie, że ja dopiero niedawno odkryłam dokumenty, które pokazują, kiedy zostałam zapisana w karate klubowej Chorobo, bo tutaj też zaczęłam trenować. To nie jest jedyny klub, w którym trenowałam, to już potem na przestrzeni dziejów gdzieś, gdzie wyjeżdżałam na studia. Ja to zmieniałam klub, ale ja zostałam zapisana do klubu 9 września 1990 roku. To właśnie od tego czasu zaczęłam trenować. Tomku, najśmieszniejsza rzecz. Wyobraź sobie, że ja dopiero niedawno odkryłam dokumenty, które pokazują, kiedy zostałam zapisana w karate klub Wejherowo, bo tutaj też zaczęłam trenować. To nie jest jedyny klub, w którym trenowałam, to już potem na przestrzeni dziejów gdzieś, gdzie wyjeżdżałam na studia, to zmieniałam klub, ale ja zostałam zapisana do klubu 9 września 1990 roku. To właśnie od tego czasu zaczęłam trenować. Ja generalnie jestem taką osobą, która zostawiony postał na mnie krzyżyk, że nigdy nie będę sportowcem, że generalnie rodzice powinni zbierać na wózek inwalidzki. No i zaczęłam od pływania, dlatego że tak było wcześniej uznane, że karate najlepiej wpływa na kręgosłup. Ja miałam dość krzywy kręgosłup, to było tak zwane esowate skrzywienie kręgosłupa, gdzie kręgosłup cały rotuje, i powiedzieli rodzicom, że po prostu lepiej, żeby zaczęli zbierać na wózek, ale nie mogę biegać, skakać, nosić więcej niż kilogram, a już na pewno nie zostanę sportowcem. Ja już się tego cytata nauczyłam, bo pokazuje, że czasami możesz usłyszeć o sobie różne dziwne rzeczy, ale możesz pokazać mój ulubiony gest Kozakiewicza, którego nauczył mnie tata, a teraz ja uczę dzieci tak zwanego bloku uciłkę. Wtedy w basen w Wejherowie nie było 30 ponad lat temu basenów. Basen, na którym ćwiczyłam w Gdyni, został zamknięty, to był jedyny wtedy basen. I wtedy przyszedł z pomocą sensei Mirek, z którym rozznali się moi rodzice, i powiedział: słuchaj, ale karate tak holistycznie podchodzi do ciała, spróbujmy. I wyobraźcie sobie Państwo, że 20 lat później, kiedy zaczęły się badania nad tym, jak świetnie karate wpływa na rozwój, zupełnie gdzie indziej, w Lublinie, był tam taki profesor Karski, który udowodnił, że karate świetnie działa, jeśli chodzi o wszelakie takie choroby związane z ciałem, ale głównie ze skoliozą idiopatyczną, i okazuje się, że ja byłam jego po prostu świetnym przykładem, nie wiedząc o tym. Później zostawało karate wypisywane na receptę.
1: Czyli jeżeli teraz, drodzy słuchacze, macie jakieś wątpliwości, to właśnie tutaj sensei Gosia jest idealnym przykładem, jej historia, że karate tradycyjnie jest chyba dla każdego.
2: Tak, ja myślę, że tak. Wszystko zależy od tego, co kto chce, to jest jedno, ponieważ my w karate klub Wejherowo zajmujemy się bardzo holistycznym takim podejściem. Trenują u nas i dzieci w przedszkolach, czy czasami są to trzylatkowie, tam właśnie trenujemy, kiedyś odpowiednie warunki i odpowiednia grupa, nauczyciele, którzy są, wspomagają, znają to miejsce. Też na takich grupach rodzinnych czasami młodsze dzieci są, ale też i zobaczcie, przez schemat aż od przedszkola, przez szkołę podstawową, liceum, czy są osoby, które się zajmują zawodowo startowaniem w zawodach, już dość, tak, tak

0: Poważnie, to jest zupełnie inny trening niż dzieci, które na początku zaczynają, ale też jesteśmy jednym z pierwszych klubów w Polsce, które zaczęło prowadzić grupę Senior Plus, która funkcjonuje do dziś. Ja tą grupę zaczynałam bodajże ponad 10 lat temu na pewno, a do dziś funkcjonuje fantastycznie i no, są i osoby, które mają dużo powyżej 80 lat, które bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest wiceprezes karate klubowej Chorobo, sensei Małgorzata Zabrocka.
2: Jak rozumiem, Twoja przygoda, droga z karate tradycyjnym zaczynała się właśnie ze względów zdrowotnych. A co sprawiło, że ta droga trwa po dziś dzień?
3: Myślę, że przede wszystkim marzenia. Ja sobie postawiłam wysoko cel. Postawiłam sobie marzenie, że najpierw chcę zostać mistrzynią Polski. Żeby zostać mistrzynią Polski, trzeba było wygrać Mistrzostwa Województwa, żeby na to mistrzostwo pojechać. Jak już wygrałam Mistrzostwo Polski, któryś raz z rzędu, pomyślałam sobie, bardzo bym chciała zostać mistrzynią świata, więc żeby zostać mistrzynią świata, wiecie, to były takie marzenia, które ja jeszcze wtedy nie rozumiałam, co to znaczy. Ale rzeczywiście, jak się udało dostać do kadry narodowej, to też jeszcze nie była droga taka, że wystartujesz w zawodach. Żeby się dostać do kadry, to było bardzo dużo pracy. Wtedy powoływali dwóch kadetów z całej Polski, więc no to zupełnie inaczej wyglądało niż teraz. Teraz mamy fantastycznie przygotowaną infrastrukturę, mamy fantastycznych instruktorów, którzy zaczynali ze mną trenować. To są ludzie, z którymi ja trenowałam kiedyś jako mały dzieciak, oni byli instruktorami. Teraz się zajmują całą kadrą. To jest fantastycznie działający system właśnie pracy. Wygląda to zupełnie inaczej, jak ja zaczynałam.
2: Na każdym egzaminie właśnie sensei Mirosław Elbarot pyta swoich uczniów, co, o definicję karate, tam jest między innymi właśnie o tym, że to są uderzenia, kopnięcia, bloki, ale to także są pewne wartości, które przekazuje karate tradycyjne. Już troszeczkę mówiłaś o tej filozofii, to jakie właśnie wartości przekazuje karate?
3: Generalnie my w klubie wszystkich, którzy zaczynają trenować, uczymy 5 zasad. To są zasady dojo-kun, które trzeba zdać na egzaminie, ale nie tylko je zdać i znać, ale przede wszystkim je wykonywać. Czyli wiecie, to nie chodzi o to tylko, że trzymasz te zasady etykiety na sali, trzymasz etykiety, wszystkie zasady. Nie tylko zajmujesz się nimi na sali, ale przede wszystkim wdrażasz je w życie, czyli przede wszystkim charakter, praca nad charakterem, żeby każdego dnia stawać się coraz lepszym. Pracujemy nad etykietą, czyli nad odpowiednim sposobem zachowania się, ale nie tylko na sali, ale i poza salą. Pracujemy nad tym, żeby człowiek był odważny, ale nie pyszałkowaty, nie żeby, wiecie, udawał tego, kim nie jest, tylko żeby określała go odwaga też. Żeby pracować nad wysiłkiem, czyli krzewić ducha wysiłku, nie być leniwym, tylko żeby do tego, co robimy, żeby się przykładać w 100%. No i prawda, czyli ważne jest to, żeby karateka nie kłamał,

0: walczył też o prawdę, bronił tych ścieżek prawdy. To właśnie pięć zasad Dojo-kun.
1: Czy można powiedzieć, że w karate największym przeciwnikiem często nie jest właśnie osoba stojąca naprzeciwko, ale sam zawodnik?
0: No oczywiście, świetnie to powiedziałeś, Tomku, tak. I ja myślę, że to nie tylko w karate. Właśnie karate pokazuje nam, to jest jedna z dróg oczywiście, ale pokazuje to, że naszym największym przeciwnikiem jesteśmy my sami i właśnie o to chodzi, żebyśmy nie walczyli z kimś, tylko pokonywali siebie samego, żebyśmy się nie porównywali z kimś, tylko każdego dnia poprawiali siebie.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest wiceprezes karate klubowej Chorobo, sensei Małgorzata Zabrocka.
2: A co Ciebie właśnie nauczyło karate, tak już poza tymi umiejętnościami fizycznymi, ale chodzi te wartości, które zostały już zakotwiczone w głowie?
3: No jej, to by mogła kolejny wywiad tutaj parę godzin. Wiecie co, to nie jest do opisania, ile mi dało karate w życiu, oprócz zdrowia, oprócz tego, gdzie dzisiaj jestem, co dzisiaj potrafię, że coraz więcej jestem w stanie jakby uwierzyć w to, że potrafię dużo. Przede wszystkim odwaga, przede wszystkim pracowitość, dyscyplina, szacunek do drugiej osoby. To są rzeczy, wiecie co, dużo. Ja nie jestem w stanie chyba nawet wymienić, ile jestem w stanie jakby zawdzięczyć temu, co się udało zrobić przez te, no już, kilkadziesiąt lat.
2: Teraz już wejdźmy troszeczkę w formę treningów. Jak zmienia się człowiek już po kilku albo po kilkunastu treningach? Czy już widać jakieś pierwsze może efekty?
3: Przede wszystkim to wszystko zależy od osoby, jak się nastawia, bo wiecie, można przyjść na trening i mieć fiu bździu w głowie, kwiatki i po prostu przyjść sobie, robić sobie żarty. Taka osoba długo nie poćwiczy. Jeżeli ktoś przychodzi z dobrym nastawieniem, wiecie, ja myślę, że można trening karate podzielić na korzyści fizyczne, psychiczne, jakieś społeczne. Generalnie to jest tak, wiadomo, że nie po pierwszym treningu poprawi się kondycja i wzmocnią się mięśnie i zwiększy się gibkość, elastyczność, czy poprawi się równowaga. Ktoś może poprawić prędkość, precyzję ruchu, oddychanie, może troszeczkę zgubić kilogramów, jeżeli... To wszystko nie po pierwszym treningu, ale tak, to się dzieje w trakcie. Można przede wszystkim popatrzeć na to też, że my na treningu staramy się przełamywać bariery. Są osoby, które są takie bardzo hop do przodu, ciągle grają pierwsze skrzypce, to takie osoby potrafią się trochę ułagodzić i stanąć w szeregu ze wszystkimi. To jest pierwsza rzecz. A są osoby, które chciałyby ciągle tylko stać w szeregu i z tyłu być w cieniu, a też potrafią wyjść do przodu i nawet do tego stopnia, żeby poprowadzić rozgrzewkę, poprowadzić część treningu. To nie jest tak, że my często to dajemy zrobić, ale my znamy te osoby. Każdy z instruktorów, który jest u nas na sali, oprócz tego, że jest fantastycznym praktykiem, jest licencjonowanym instruktorem, to on jeszcze lubi tą pracę. I myślę, że to jest coś, co wyróżnia naszych instruktorów, że oni przede wszystkim lubią pracować z tymi dziećmi, lubią pracować z tymi dorosłymi, bo to w zależności od tego, który instruktor. Ale przede wszystkim budujemy pewność siebie i taką siłę charakteru. Kontrolujemy, pracujemy nad kontrolą emocji, cierpliwością, dyscypliną, no i taką wytrwałością i skupieniem. A jeśli chodzi o to, co się też dzieje w grupie, no to uczymy się takiego szacunku do innych i przestrzegania właśnie zasad etykiety, takich zasad, które powinny panować w społeczeństwie. Przepraszam, że powiem powinny panować, bo bardzo często niestety to się nie dzieje. Zwykłego mówienia sobie dzień dobry, zwykłego szacunku do osoby starszej, zwykłego takiego prostego szacunku, który należy się każdej osobie, takiej godności. Budujemy takiego ducha współpracy i takiej bardzo uczciwej rywalizacji, nie robienia sobie pod górkę, tylko takiej, można to zaobserwować u nas na zawodach, gdzie zawodnicy z naszego klubu, myślę, że to bardzo dobrze prezentują, gdzie każdy nawzajem siebie wspiera. Nawet jak ktoś nie startuje na danej macie, możecie zobaczyć,

0: patrzeć, że on biega przy innych matach i kibicuje, dopinguje swoim kolegom, partnerom. Myślę, że wychowuje też karate właśnie przez taką naukę dyscypliny i taką odpowiedzialność, że takie bardzo dobre przyjaźnie, takie prawdziwe przyjaźnie, nie takie, że wiecie, każdy jest ubrany w ten sam sposób, każdy jest boso, każdy ma karategę i nie ma czegoś takiego rywalizacji, kto ma lepsze buty, kto ma lepszy telefon. U nas na przykład ja obserwuję bardzo często, bo ja bardzo lubię obserwować ludzi, którzy u nas trenują, jak oni się rozwijają na przestrzeni lat, zapraszają się na urodziny. To są takie prawdziwe przyjaźnie. I tam nie ma czegoś takiego, że oni się spotykają i siedzą na telefonach. Nie, oni w ogóle tego telefonu, ile razy jest tak, że rodzic jakiś do mnie dzwoni i mówi: Sensei Małgosiu, mogłaby pani powiedzieć, żeby moje dziecko do mnie oddzwoniło, bo na telefon nie patrzy, nie? No wiecie, ja wiem, że to jest żart, no bo wiadomo, że znaczy, żart to nie jest, to jest słabe, że do rodzica, że rodzic nie może do dziecka dodzwonić, ale oni tak się ze sobą lubią, tak się ze sobą trzymają, że oni po prostu nawet odkładają te telefony i czasami zapominają, że one są. Więc ja życzę wszystkim, żeby właśnie dzieci potrafiły budować takie prawdziwe, szczere relacje. Właśnie ja to obserwuję u siebie w dojo.
1: Ja tylko przypomnę, że właśnie od września to, co mówiłeś o telefonach, także już nie można korzystać z nich w szkołach.
0: Chwała Bogu.
1: Też jestem tego zdania. Jeszcze pozostajemy przy treningach. Jeżeli są jacyś słuchacze, którzy właśnie... bo wrzesień to jest czas zapisów do różnych stowarzyszeń, klubów. To jak wyglądają takie pierwsze treningi dla osób początkujących?
0: Jak wygląda pierwszy trening? To na pewno zaznajomienie się z zasadami, które panują na dojo, pokazaniem, co to jest etykieta, jak to będzie wyglądać, zbudowanie takich pierwszych momentów, żeby wiadomo było, jak kto, gdzie ma funkcjonować na danych zajęciach, czy w ogóle w klubie, ale my prowadzimy co roku taką akcję lato, która przyciąga w tym roku ponad 60 osób na samą akcję lato, którzy, wiecie, ja nie mówię to są osoby, które nowe przyszły do klubu popatrzeć, jak to wygląda i z tej akcji lato bardzo często powstają nowe grupy, bo patrzą ludzie, jak to wygląda, jak to funkcjonuje i oni po prostu chcą w tym uczestniczyć. Więc po prostu pierwsze treningi to jest zobaczenie, jak to wygląda, przyjście na dojo, wystarczy tak naprawdę strój sportowy, bose nogi, bo sala jest przygotowana specjalnie pod treningi karate, wziąć trochę wody, no jak ktoś nie będzie miał wody, to na pewno od nas dostanie, ale to jest tak naprawdę wszystko, wystarczy trochę chęci.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Norda Par-

0: Norda Party. Norda Party.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

Porażka Igi Świątek w wygranej sytuacji nagle zaczęła przegrywać. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi miały stać się niewidzialne. W wieży Eiffla strajk po wykluczeniu z pracy kobiet.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Zhen Qinwen. Po dzisiejszej porażce, która początkowo wyglądała na wygrany mecz dla Igi, w przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Lista kandydatów miała być dziś, ale wciąż nie wiadomo, kto w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Te wybory pod koniec września. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć to właśnie dziś mieliśmy poznać ostateczną listę nazwisk. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
1: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
0: Weryfikacja ma przesądzić, kto spełnił wszystkie wymogi i zebrał odpowiednią liczbę prawidłowych podpisów. Na ostateczne decyzje wciąż jednak czekamy. Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej Cezary Jaszczyk.
2: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5500 osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
0: Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z opublikowanych danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale tego roku ich ceny były średnio o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Mimo wyższych cen wzrosło także zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Polacy najchętniej kupują mieszkania w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro. Wieża Eiffla w Paryżu została dziś zamknięta z powodu strajku pracowników, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy na tym obiekcie podczas wizyty hinduskiej religijnej delegacji, która miała miejsce w sobotę tuż przed uroczystością otwarcia hinduskiej świątyni pod Paryżem. W czasie tej wizyty, jak informują pracownicy i ich przełożeni, z pracy wyłączone zostały kobiety zatrudnione w wieży Eiffla. Dostały one instrukcje, by stały się niewidzialne. Wieża Eiffla jest własnością Paryża. Mer stolicy Francji wezwał już do jak najszybszego wszczęcia śledztwa.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Mimo deszczowej pogody mieszkańcy powiatu wejherskiego wzięli udział w drugiej edycji Drzwi Otwartych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Wydarzenie było okazją do poznania oferty instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców, a także do rozmów ze specjalistami i przedstawicielami poszczególnych placówek.
4: Mimo złej na początku aury, baliśmy się, że ten deszcz nam przeszkodzi w otwarciu szeroko naszych drzwi. Oferty dla mieszkańców przybyły różne instytucje. Mamy też mieszkańców, którzy podchodzą do kolejnych stoisk, pytają się o ofertę. Też przy okazji promujemy rodzicielstwo zastępcze, bo to jest bardzo ważny element naszej pracy.
3: Mówiła Ewa Myć-Szopińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Spotkanie miało przede wszystkim charakter informacyjny. Mieszkańcy mogli bezpośrednio porozmawiać z osobami reprezentującymi poszczególne instytucje, dowiedzieć się, z jakiej pomocy mogą skorzystać i gdzie szukać wsparcia w konkretnych sytuacjach.
4: Są z nami ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej. Wszystkie te osoby, na które żeśmy liczyli, nikogo nie zabrakło. Więc dzisiaj korzystamy z doświadczenia i wiedzy osób, które prezentują poszczególne instytucje i przekazujemy to naszym mieszkańcom.
3: Dodajemy Ciszopińska. Organizatorzy zadbali również o bardziej kulinarną stronę wydarzenia. Swoje stanowisko przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich z Łebcza, które częstowały uczestników przygotowanymi przez siebie potrawami. Dziady Adama Mickiewicza były bohaterem tegorocznego Narodowego Czytania w Lęborku. W sobotę 5 września w samo południe mieszkańcy spotkali się na

0: placu pokoju, by wspólnie czytać fragmenty romantycznego dramatu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk, m.in. uczniowie, nauczyciele, samorządowcy, lokalni artyści i seniorzy. Lęborską odsłonę ogólnopolskiej akcji zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Wydarzenie otworzył burmistrz Jarosław Litwin, który przeczytał pierwszy fragment Dziadów. Spotkanie poprowadziła Olga Witek-Kostyk, specjalistka do spraw kulturalnych w bibliotece, która również rozpoczęła tegoroczne czytanie. Później kolejne fragmenty dramatu prezentowali zaproszeni goście oraz uczestnicy wydarzenia. Narodowe czytanie ma na celu popularyzowanie polskiej literatury klasycznej i promowanie czytelnictwa. Uczestnicy, którzy przynieśli własne egzemplarze Dziadów, mogli dodatkowo opatrzyć je pamiątkową pieczęcią tegorocznej edycji akcji. Narodowe czytanie odbyło się w Lęborku dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej z Urzędem Miejskim, lokalną organizacją turystyczną Ziemia Lęborska, Łeba oraz Agencją Turystyczną Przygoda. Tegoroczna edycja była kolejną okazją do wspólnego spotkania wokół klasyki polskiej literatury. Nowo przyjęci policjanci w Słupskiej Szkole Policji przechodzą obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe. Jednym z jego najważniejszych elementów jest wyszkolenie strzeleckie. Po złożeniu ślubowania funkcjonariusze są już pełnoprawnymi policjantami, ale zanim rozpoczną samodzielną służbę, muszą zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Całe szkolenie trwa 7 miesięcy i kończy się egzaminem. Dla wielu uczestników jest to pierwszy kontakt z bronią palną. Zanim oddadzą pierwsze strzały, poznają m.in. zasady balistyki, budowę broni oraz przepisy dotyczące jej użycia. Później przechodzą intensywny trening bezstrzałowy, który ma wyrobić prawidłowe i bezpieczne nawyki. Na szkolenie strzeleckie przewidziano 144 godziny zajęć. Policjanci uczą się obsługi broni krótkiej, pistoletów maszynowych oraz strzelb gładkolufowych znajdujących się na wyposażeniu policji. Szkolenie obejmuje nie tylko technikę strzelania, ale również zasady odpowiedzialności i przepisy określające, kiedy funkcjonariusz może użyć broni palnej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Noc zapowiada się pogodnie i spokojnie. Chmur niewiele, deszczu już też nie przewidujemy. Temperatura minimalna od 11 stopni do 14 stopni w pasie nadmorskim. W Wejherowie i Słupsku i Lęborku, tutaj w tym pasie spodziewam się właśnie 11 stopni. A nad morzem troszeczkę cieplej. Jutro będzie cieplej, ale po południu od zachodu znów wkroczy deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Sofia. Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest wiceprezes karate klubowej Chorobo, sensei Małgorzata Zabrocka.
2: A jaki znak byś postawiła? Mniejszości, większości czy równości? Właśnie to, czego uczy najbardziej karate, czy właśnie te aspekty fizyczne czy psychiczne?
3: Na pewno znak równości. Ale myślę, tutaj trzeba powiedzieć, zależy. Jeżeli ktoś potrzebuje, już ma poukładane w głowie, na przykład jest osobą starszą, nastolatkiem, już ma trochę bardziej poukładane w głowie, bo oczywiście zależy jaki nastolatek, ma bardziej poukładane w głowie i potrzebuje trochę w części fizycznej, to ja myślę, że uzyska taką harmonię po prostu. A są dzieci, które potrzebują czasami i tego, czasami fizyczności, czasami więcej. Ja myślę, że to jest... Są treningi, które potrzebują więcej fizyczności, są treningi, które potrzebują większej takiej duchowości, takiej dyscypliny budowania mentalnego. I po wielu latach, znaczy, bo wiadomo, że to nie zaraz po pierwszym czasie, po kilku latach jest tak, że utrzymujemy taki balans, harmonii i myślę, że to jest właśnie najważniejsze w życiu. Właśnie fizyczność plus duchowość daje nam harmonię i to daje też karate tradycyjne.
2: Ale także swoich zawodników przygotowujecie pod różnego rodzaju zawody i jeżeli dobrze kojarzę, karate klubowej Chorobo jest jednym z wiodących, jeśli chodzi o osiągane wyniki w województwie pomorskim. To może taki w skrócie, taki kalendarium najważniejszych imprez sportowych w tym nowym roku szkolnym.
3: Ja powiem tak, że to nie jest tak, że rok szkolny, bo akurat w karate kalendarz jest tak jak rocznikowo, czyli od, jeśli chodzi o po prostu 2026 rok, to on już jest w połowie. Zostały nam jeszcze Mistrzostwa Świata, które będą w Chorwacji, na które też się wybiera ekipa od nas z klubu. No i jeszcze jakieś jeszcze zawody w listopadzie, które to jest bodajże Puchar Pomorza. Wiecie, kalendarz w głowie to ma sensei Mirek, bo on go oczywiście układa. Ja jestem osobą, która mu pomaga w tym temacie, tylko jeśli chodzi o wyszkolenie zawodników. Ale zaczynamy zazwyczaj w marzec, kwiecień w zawodach, które się rozpoczynają w Wejherowie. Ostatnio właśnie w wejherowskiej samochodówce, jeden z chyba z najbardziej udanych turniejów, jeśli chodzi o organizację, który wyznacza świetne miejsce do pracy i współpracy przede wszystkim. Więc tych zawodów jest tak naprawdę sporo. Mamy i zawody takie lokalne, wojewódzkie, potem mogą być zawody ogólnopolskie, potem zawody międzynarodowe i to jest taki harmonogram, który układamy pod to, co akurat w danym momencie mamy, czyli okolica października to są zazwyczaj właśnie mistrzostwa międzynarodowe, okolica maja to są zawody ogólnopolskie, a przeplatają je zawody wojewódzkie.
2: Filozofia karate mówi o tym, w jakim wieku najlepiej właśnie rozpocząć treningi, ale to, co już wcześniej mówiłaś, że macie także grupy Senior Plus, to rozumiem, że do karate klubowej Chorobo może przyjść każdy w każdym wieku.
3: Tak. Tak, i tylko tyle powiem. Tak, każdy może przyjść, sprawdzić, zobaczyć co, bo to nie jest... Pierwsze zajęcia zawsze są bezpłatne. Można przyjść, zobaczyć co to jest. Nie lubimy, żeby człowiek kupował kota w worku, tylko po prostu zobaczył, że ma do czynienia z poważnym, ponad 30-letnim klubem, który naprawdę wie, czym się zajmuje i wie, gdzie dąży i że daje bardzo dobry produkt i nie tylko produkt. To jest tak naprawdę już... daleko idące plusy.
1: Teraz po

0: Siódmy dan to jest coś absolutnie nieprzeciętnego. Takich ludzi w Polsce jest kilka, na świecie jest kilka. Może kilkanaście, ale na pewno nie więcej. To jest osoba, która... będę mówić o senseju Mirku Elwarcie. On na pozór wydaje się bardzo niedostępny, na pozór wydaje się, że jest surowy i tak dalej, ale to jest człowiek o tak ogromnym sercu, jak jego... Nie wiem, czy w Wejherowie na pewno jest tak... ludzi o tak ogromnym sercu, jak sensei Mirek, jest bardzo mało. To jest osoba, która karate poświęciła wszystko, łącznie ze swoją rodziną niestety, ale to pokazuje, jak bardzo on jest zaangażowany, jak bardzo można na niego liczyć i jak dużo robi dla samego miasta, dla Pomorza, dla Polski i dla świata. To jest nieprzeciętny człowiek tutaj na tym terenie.
1: Ty masz jeszcze jakieś aspiracje na wyższe dane?
0: Wiecie co, to jest tak dużo pracy, to jest bardzo dużo pracy. Ja się zastanawiam jeszcze, czy ja nie wiem, nie chcę powiedzieć tak, nie chcę powiedzieć nie, zdaję sobie sprawę. Ja mam aktualnie czwarty dan, do którego też zmobilizował mnie sensei Mirek. To jest też, takich dziewczyn w Polsce, nie wiem, jest kilka z czwartym danem, ale to jest bardzo dużo pracy, żeby móc osiągnąć kolejny stopień.
1: I właśnie też jeszcze może tylko dla osób niewtajemniczonych, bo w karate te umiejętności właśnie są klasyfikowane przez zdobyte stopnie Q, potem dany. To może tak wyjaśnijmy, na czym one polegają.
0: Tą klasyfikację wprowadził sensei Gichin Funakoshi, który też wprowadził karate do szkół. I to świetnie określa, po prostu daje taką namiastkę tego, do czego łatwiej jest tak naprawdę młodym uczniom dążyć i pokazuje, co już ktoś potrafi. Czyli zaczynamy od białego pasa, zupełnych podstaw, żółte, troszeczkę poważniejsze rzeczy już, gdzie pracuje nad koordynacją wzrokowo-ruchową, która w karate tradycyjnym bardzo jest, bardzo dobrze rozwija się człowiek. Ja chciałabym tutaj taką dygresję zrobić. Ostatnio, ponieważ ja jestem mamą trójki dzieci, bardzo prowadzę edukację domową, więc bardzo jest mi na sercu rozwój człowieka, rozwój mózgu, takiego pojęcia nie tylko wiedzy, ale tego, żeby on dobrze funkcjonował potem w społeczeństwie i w życiu. I okazuje się, że jeżeli bardzo rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową, to on świetnie, ten mózg pracuje też i na innych polach. I wiedzą Państwo, ja widząc to, obserwując po klubie, że dzieci nie tylko jest tak, że one są świetne, jeśli chodzi o wszystkie potem sporty, bo karate przygotowuje też do innych sportów, różnych, to on przede wszystkim świetnie intelektualnie funkcjonuje. Czy zdarza się tak, że byli uczniowie, którzy mieli problemy z nauką i po prostu się po jakimś czasie podciągnęli, bo oni i ambicja im nie pozwala na to, żeby gdzieś tyłować, ale też i właśnie dlatego, że ta praca, którą wsadzają, rozwój swojego ciała, który też wpływa na rozwój mózgu, potem o wiele lepiej sobie radzą z nauką. To jest akurat takie moje spostrzeżenie, a dopiero niedawno dowiedziałam się, że są badania na ten temat, które pokazują to jasno, że tak właśnie się dzieje. Wrócę do poziomu na stopnie. Gdzie najpierw jest biały, żółty, pomarańczowy, zielony, dwa niebieskie, trzy brązowe i 10 czarnych. Dziesiąty to dopiero stopień, który można uzyskać po śmierci, bo pokazuje to, że my jesteśmy cały czas w drodze rozwoju. To nie jest tak, że my jeszcze za życia jesteśmy w stanie jakby osiągnąć maksimum. Dlatego 10 czarny pas dopiero po śmierci. Zobaczcie, sensei Mirek ma 7. Tak, już ma trochę lat, ale ja mu życzę. Jak ktoś mu powie, że życzy mu 10 dana, ja mu nie życzę 10 dana na razie. Życzę mu 9 dana, bo chcę, żeby został z nami jak najdłużej tutaj pracował dla naszego społeczeństwa. Ale stopnie, podział jest tylko dlatego, żeby był taka wymierna jakby droga, którą przechodzą. To jest dużo łatwiejsze osiąganie takich mniejszych sukcesów właśnie w drodze rozwoju dla przede wszystkim młodszych i początkujących.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Nordea.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest wiceprezes karate klubowej Chorobo, sensei Małgorzata Zabrocka.
2: Jeżeli szukać jakichś zajęć na najbliższy rok, to karate klubowej Chorobo zaprasza w swoje szeregi. I właśnie jak się zapisać, gdzie szukać informacji o zapisach?
3: O, można, to jest bardzo proste. Można wpisać zwyczajnie sobie gdzieś w wyszukiwarkę karate klub Wejherowo i albo się zapisać do nas, do klubu, jest napisać do nas maila, można zadzwonić, można napisać na Facebooku. My staramy się rok w rok zrobić tak, żeby, nie jest to łatwe, ale staramy się zrobić tak, żeby zawsze była gdzieś jakaś grupa naborowa. I w tym roku udało nam się takie miejsce zorganizować, że w poniedziałek i w środę na godzinę 17 lub godzinę 18 mamy grupę naborową, a we wtorek i w czwartek będzie taka grupa naborowa dla osób starszych bądź młodzieży. I właśnie z instruktorem, który najbardziej lubi pracować z dorosłymi i z młodzieżą.
2: Sensei Małgorzata Zabrocka od wielu lat jest związana z karate klubem Wejherowo. Teraz pewnie część zawodników się zdziwiło, że już nie ma jej w grafiku. Czy może jakieś słowo pożegnania, czy właśnie się może nie żegnasz?

0: Wielokrotnie, jak słuchali Państwo ze mną wcześniejszych wywiadów, ja mówiłam o tym, żeby potrafić wybierać priorytety. I chciałabym, żeby właśnie moje życie pokazywało właśnie to, czego też uczy karate, żeby wybierać priorytety, żeby umieć wybierać priorytety i nawet potrafić czasem zrezygnować z czegoś, co się bardzo kocha, a ja uwielbiam pracować z dziećmi, kocham te dzieciaki, z którymi pracowałam zresztą. Jeżeli będę miała okazję słuchać, to bardzo serdecznie je pozdrawiam i one wiedzą, że one zawsze są w moim sercu. Wszystkie dzieci, które chodziły kiedyś do mnie na zajęcia, to ja pamiętam każde dziecko. I myślę, żeby każdy potrafił umieć wybierać priorytety w danym momencie, które są potrzebne. Ja teraz wybieram właśnie taki priorytet i to są moje dzieci.
1: Sensei Małgorzata Zabrocka była moim Państwa gościem w pierwszym odcinku po wakacyjnej przerwie sportowej fali. Wiceprezes Karty Klubowej Chrobo, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
0: Dzięki.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Jakub Szumilas zaprasza na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Kolejna wielka inwestycja w gminie Szemot została oficjalnie otwarta. Mowa o Centrum Artystycznym w Donimierzu, które kosztowało gminę około 8 milionów złotych, a które powstało na bazie dawnej szkoły, o czym mówi Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemot.
1: Technicznie z budynku tak naprawdę zostały fundamenty i ściany. Pozostała rzecz złącznie z zabezpieczeniem fundamentów, piwnic przede wszystkim, tak? Wszystko zostało, tu były piece kaflowe, teraz mamy ogrzewanie gazowe, mamy też zainstalowany piec specjalnie, też elektryczny, taki ceramiczny, żeby wiedzieli, jak to wygląda. Cała więźba dachowa, wszystko jest nowe, całe pokrycie dachu, wszystkie okna drewniane, drzwi, praktycznie no, można powiedzieć, że zostały tylko ściany, a dodatkowo w tyle jeszcze to ta przestrzeń taka gospodarcza, z takiego chlewika zrobiliśmy taką przestrzeń, gdzie tylko tak praktycznie też jedna ściana została, reszta została odtworzone.
0: A także bardzo bogate zagospodarowanie całego terenu.

0: terenu, zarówno w przestrzeni do sportu, rekreacji, jak i wydarzeń kulturalnych. Jednym słowem, kompleksowe centrum, w którym każdy może znaleźć coś ciekawego, mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: No pomysł znakomity, bo to jest pomysł oczywiście, co zrobić z budynkiem, który dzisiaj nie odpowiada współczesnym wyzwaniom i współczesnej szkole. Wójt z radą gminy zdecydowali się na to, ten obiekt przeznaczyć na organizację takiego centrum aktywności regionalnej. Nazwał to nawet centrum artystyczne i takie ono tutaj będzie. To znakomity pomysł, z jednej strony sposób na to, żeby także zaspokoić oczekiwania społeczne, myślę tutaj o Donimierzu i okolicach, gdzie ludzie się będą mogli tutaj spotykać, gdzie dzieci będą mogły być przywożone ze swoich szkół, uczyć się kultury regionalnej.
0: A tej nie zabrakło już podczas samego otwarcia obiektu, gdy miały miejsce swego rodzaju pokazowe warsztaty tworzenia chleba i podstaw.
2: Chcemy, żeby to miejsce miało taką duszę kaszubską, ale zapraszamy tu wszystkich z całego regionu i z Kociewa, i z Gochów, z innych stron, żeby zobaczyli, jak my w gminie Szemut, w gminie wiejskiej też dbamy o kulturę, o artystów. Dużo takich rzeczy manualnych tutaj będzie można też tworzyć i myślę, że tutaj najmłodsi znajdą też swoje miejsce. Jeżeli ktoś przyjeżdża z całą klasą, może ktoś chce sportowo bardziej korzystać, może ktoś manualnie chce coś porobić, inny chce koncertu jakiegoś posłuchać, jeszcze inny chce przejść historycznie, zobaczyć narzędzia, jak kiedyś izby wyglądały, a jeszcze ktoś inny chce przyjść i może pobiesiadować sobie, też jest takie miejsce.
1: To jest po prostu fantastyczny pomysł i cieszę się, że taki obiekt, taka instytucja powstaje na Pomorzu, że będziemy mogli część naszej kultury regionalnej, o którą powinniśmy absolutnie dbać i pokazywać, przekazywać następnym pokoleniom także, będzie tutaj żyć to centrum w sercu Donimierza.
0: Dodają Tkalkowski oraz Struk. Podczas uroczystego otwarcia nowego centrum artystycznego nie zabrakło również różnego rodzaju występów, w tym światowej już klasy pianisty Artura Muna, który, jak się okazało, ma rodzinne powiązania z Donimierzem, w którym między innymi urodził się jego ojciec. Artysta zaprezentował swoją interpretację utworów związanych z Kaszubami. Historia Luzina trafiła na mural. Na ścianie w centrum miejscowości pojawiły się obrazy oparte na dawnych fotografiach przedstawiające budynki, mieszkańców i miejsca, które przez dziesięciolecia zmieniały swoje funkcje, wygląd, a część z nich całkowicie zniknęła. Pomysł pojawił się przy okazji obchodów 780-lecia Luzina. Inicjatywę zrealizowano przy wsparciu powiatu, a materiałów dostarczyły m.in. zbiory biblioteki tworzone przez samych mieszkańców. O tym, dlaczego warto było utrwalić te obrazy, mówi wójt gminy Luźno Jarosław Wejer.
3: To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku. Jest to historia też bardzo piękna, ale też bardzo burzliwa. Mieszkańcy wtedy byli też bardzo aktywni. Ja dzisiaj wspomniałem, że już pod koniec XIX wieku ksiądz proboszcz założył pierwsze kółko rolnicze, były towarzystwa śpiewacze, młodzieży się pytałem, czy byli w tym roku na Dożynkach, byli, a nasi mieszkańcy w okresie międzywojennym byli u prezydenta Rzeczpospolitej na Dożynkach.
0: Na muralu można odnaleźć m.in. dawną mleczarnię, stację kolejową czy ulicę Kościelną. Przy przedstawionych miejscach umieszczono też kody QR, dzięki którym można poznać ich dzieje. Jeden z budynków na przestrzeni lat mieścił gospodę, ośrodek zdrowia i szkołę, a dziś znajduje się w nim komisariat policji.
4: Każdy z osobna, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur. Także to po prostu wymagało czasu.
0: Mówiła Marta Papierowska, twórca muralu. W trakcie prac mural stał się też pretekstem do rozmów z mieszkańcami. Opowiadali oni o przedstawionych budynkach i ludziach, którzy kiedyś w nich mieszkali. Stare fotografie nie zawsze pozwalały wiernie odtworzyć twarze, dlatego część namalowanych osób ma charakter symboliczny. Całość tworzy obraz dawnego Luzina, opowiedziany nie tylko przez miejsca, ale przede wszystkim przez pamięć jego mieszkańców.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Sportowa rywalizacja, wspomnienia i hołd dla jednego z najwybitniejszych wejherowskich sportowców. W minioną sobotę w hali szkoły podstawowej nr 6 imienia Tadeusza Kościuszki w Wejherowie odbył się pierwszy memoriał Huberta Skrzypczaka. Wydarzenie zorganizował Wejherowski Klub Bokserski Gry Wejherowo.
6: Wasiakowski Wojciech, założyciel Wejherowskiego Klubu Bokserskiego, obecnie trener. Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować naszemu klubowi pierwszy memoriał pana Huberta Skrzypczaka. Jest to najwybitniejszy

0: Wejherowski sportowiec, najwybitniejszy wejherowski pięściarz, mój osobiście trener, czerpałem całą wiedzę i doświadczenie od pana Huberta. To się dzisiaj przekłada na nasze wielkie sukcesy, więc czas podziękować i uczcić pamięć pana Huberta. Ja nigdy nie byłem skromny, więc tym razem powiem, że też jesteśmy przygotowani w 100%. Uważam, że gala jest bardzo dobrze przygotowana wizualnie, piękny catering, spodziewamy się wielu gości, no i wiadomo, że tak ważna impreza, pierwszy memoriał, również sportowo musi stać jak na najwyższym poziomie.
1: Na ringu zaprezentowali się m.in. wychowankowie WKB Gryf, Martyna Rutkowska, Oliwia Basiakowska oraz Igor Grot, a sam memoriał był okazją do połączenia historii wejherowskiego boksu z jego teraźniejszością i przyszłością. Na ten aspekt zwraca uwagę także syn Huberta Skrzypczaka.
2: Skrzypczak Sebastian, jestem synem ojca Huberta Skrzypczaka. Super, jest to fajna rzecz, tym bardziej, że jest propagowany boks, chociaż już dawno zapomniany. Tutaj na tle lig, które były kiedyś, jak za czasów ojca, jak to było wszystko organizowane. Miasta przyjeżdżały, walczyły ze sobą po prostu i teraz to się odnawia. No i super jest, niech tak będzie dalej.
1: Przypomnijmy, że Hubert Skrzypczak urodził się 29 września 1943 roku w Bejherowie i był wybitnym polskim bokserem, olimpijczykiem z Meksyku i mistrzem Europy. Sportowiec był związany z klubami Gryf Bejherowo, Zawisza Bydgoszcz oraz GKS Wybrzeże Gdańsk. Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku zdobył brązowy medal w wadze papierowej po trzech zwycięskich walkach i porażce w półfinale z Koreańczykiem. W kolejnych latach rywalizował głównie w wadze muszej, odnosząc liczne sukcesy na krajowych i międzynarodowych ringach. Skrzypczak zmarł w listopadzie 2025 roku w wieku 82 lat. Ze sportu walki przechodzimy do piłki nożnej. Arka Gdynia tylko zremisowała o siebie z ŁKS-em Łódź 1-1 w 7 kolejce pierwszej ligi. Gdynianie po raz drugi stracili punkty przed własną publicznością. Żółto-niebiescy prowadzili po trafieniu Filipa Balusia, ale zwycięstwo wymknęło im się w samej końcówce. Pierwsza połowa spotkania zdecydowanie rozczarowała. Oba zespoły miały problemy z konstruowaniem akcji, a najlepszą okazję stworzyli goście. Po główce Karola Podlińskiego piłka zatrzymała się na słupku. Po przerwie Arka ruszyła zdecydowanie lepiej. W 50 minucie Dawid Gojny dograł do Filipa Balusia, a ten precyzyjnym strzałem przy słupku wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Chwilę później powinno być już 2-0. Władysław Gutkowski znalazł się sam na sam przed bramkarzem ŁKS-u, ale nie wykorzystał znakomitej sytuacji. Niewykorzystane okazje zemściły się w końcówce. Na 4 minuty przed końcem Serafin Szota sfaulował Karola Podlińskiego w polu karnym. 11 na gola zamienił Artur Cracjun i ustalił wynik meczu na 1-1. W bramce żółto-niebieskich zadebiutował Jędrzej Grobelny, który zastąpił Dawida Arnta.
3: No, na pewno jest niesmak, przede wszystkim dlatego, że po strzelonej bramce trochę zgasliśmy, zaczęliśmy trochę słabiej grać i mimo tego, że ŁKS tak naprawdę nie stworzył jakichś mega dobrych sytuacji, to tracimy tą bramkę, ale trzeba patrzeć do przodu i wyciągać wnioski.
1: Po 7 kolejkach Arka zajmuje 5 miejsce z dorobkiem 11 punktów. Punktów do ligowej tabeli nie dopisała sobie Lechia Gdańsk, która na wyjeździe przegrała z Termaliką Nieciecza 1-2. Gdańszczanie jednego gola zdobyli w 90 minucie. Weekend luźnowy w 7 kolejce 3 ligi odniósł najwyższe zwycięstwo ze wszystkich spotkań tej serii. Luźnianie pokonali Gdynię Gdańsk różnicą 4 goli. Worek z bramkami otwarty został dopiero w 45 minucie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Dawid Strzałecki. W 47 minucie był już 2-0 po bramce Wiktora Sawickiego. Na 3-0 w 64 minucie podwyższył Michał Karlikowski, a 5 minut później wynik meczu ustalił Dawid Konkol. Podopieczni trenera Macieja Plińskiego po 7 kolejkach zajmują 3 miejsce z dorobkiem 16 punktów. Do lidera Polonii Środa Wielkopolska weekend traci 3 oczka. Kolejny mecz już w najbliższy piątek. Luźnianie przed własną publicznością podejmą grom nowy staw. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Patryk Soboczyński został bohaterem pogoni Lęborg w 6 kolejce pomorskiej 4 ligi. Po jego trafieniu lęborczanie u siebie pokonali Bieżycę Pelpin. Jedyna bramka spotkania padła w 37 minucie i była to 3 wygrana lęborczan przed własną publicznością. Ale jak przyznaje trener gospodarzy Mateusz Michniewicz, zwycięstwo nie przyszło łatwo.
4: Bardzo ciężki dla nas mecz, bo walczyliśmy z bardzo trudnym rywalem, czyli z Wieżycą Pelplin. Do tego swoje dołożył pan sędzia Briger. Kolejny raz w Lęborku widać, że ten grunt mu nie leży, może nie powinien tu przyjeżdżać. No ale mniejsza z tym, na szczęście zdołaliśmy wygrać ten mecz. Odnośnie samego meczu, bardzo dużo sytuacji sobie stworzyliśmy i obawialiśmy się, że skończy się to dla nas w najgorszym możliwym wypadku, czyli że te niewykorzystane sytuacje się zemszczą. Mieliśmy naprawdę w pierwszej połowie 3 sam na sam od połowy, w drugiej też wiele sytuacji do skończenia. Później Wieżyca już się odkryła, rzuciła wszystko na jedną szalę i nam zagrażali. No najbardziej cieszą 3 punkty, bo to jest najważniejsze. Cieszy pierwsze 0 w tym sezonie Maćka Pawłowskiego, ale to nie jest tylko 0 Maćka Pawłowskiego, to jest 0 całego zespołu.
1: Komplet punktów dopisał sobie też gry w Wejherowo. Na Wzgórzu Wolności Gryfici pokonali Jaguar Gdańsk 2-1. Po pierwszych 45 minutach Wejherowanie prowadzili po golu Patryka Wojkę. Taki wynik utrzymał się do 68 minuty. Do wyrównania doprowadził Mateusz Markowicz.

0: Kowski. Ostatnie zdanie należało jednak do miejscowych. Zwycięską bramkę strzelił w 85. minucie Marcel Gnabasik. W tabeli Gryf jest tuż za Lęborską Pogonią. Z kolei na 6. pozycji jest Sokół Bożepole Wielkie. Tym razem zespół z gminy Łęczyce musiał u siebie uznać wyższość Stocznia Owsa Gdańsk, przegrywając 1-2. Wszystkiego wypadły w pierwszej połowie. Dla Sokoła na listę strzelców wpisał się Maciej Borski. W minionej kolejce ze względu na zły stan boiska przełożono mecz Gryfa Słupsk z Dolną Speranda Niepogrędzie. Mecz odbędzie się 30 września. Zmieniamy dyscyplinę. Koszykarze Energii Trefla Sopot mają z sobą drugi mecz kontrolny przed sezonem 2026-2027. Żółto-czarni w hali stulecia podejmowali Eneum Łaciatę Astorium Bydgoszcz. Po zaciętym spotkaniu gospodarze przegrali 88-94. Sopocianie dobrze rozpoczęli mecz i po pierwszej kwarcie prowadzili 5 punktami. W drugiej odsłonie ich przewaga urosła nawet do 16 oczek, ale bydgoszczanie jeszcze przed przerwą zaczęli odrabiać straty. Zmianie stron Astoria szybko doprowadziła do wyrównania, a następnie przejęła prowadzenie. Po trzech kwartach goście wygrywali 70-66. W ostatniej części spotkania Energa Tref jeszcze zdołał doprowadzić do remisu 72-72, ale końcówka należała do zespołu z Bydgoszczy. Astoria wygrała ostatecznie 94-88. Sopocianie w tym tygodniu rozegrają dwa kolejne sparingi. W piątek zmierzą się z zespołem z Torunia, a w niedzielę na własnym parkiecie podejmą Energię Czarnych Słupsk. To wydarzenie przejdzie do historii Keistul Triathlon Malbork. Humanoidalny robot Edward Warchowski ukończył zawody na dystansie 1/8, stając się według organizatorów pierwszym robotem na świecie, który pokonał pełny triatlon. Robot przepłynął 475 metrów, przejechał 22,5 km na rowerze i przebiegł ponad 5 km. Całą trasę pokonał w czasie 2 godzin i 23 minut. Od początku wiedzieliśmy, że udział Edwarda będzie jednym z najbardziej nietypowych momentów tegorocznej edycji. Zobaczyć robota przekraczającego linię mety triathlonu to zupełnie inne doświadczenie, mówi Filip Szałowski, organizator zawodów. Tegoroczny Keistul Triathlon Malbork miał również wyjątkowy charakter z powodu jubileuszu. Impreza odbyła się już po raz 25, a na listach startowych znalazło się ponad 2,5 tysiąca zawodniczek i zawodników. Jednym z najważniejszych punktów zawodów były mistrzostwa Polski w triathlonie na dystansie długim. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Jan Popławski, który uzyskał czas 7 godzin 55 minut i 33 sekund. W rywalizacji kobiet złoty medal zdobyła Sandra Kopiczko z wynikiem 9 godzin 10 minut i 56 sekund. Zdjęcie i materiał wideo z udziałem niezwykłego uczestnika zawodów znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. AW Arka Gdynia wygrała kolejny mecz kontrolny przed sezonem 2026-2027. Gdynianie pokonali na wyjeździe Energię Czarnych Słupsk 92-74. Spotkanie od początku układało się po myśli zespołu z Gdyni. AW Arka wygrała pierwszą kwartę aż 35-17, a przed przerwą powiększyła przewagę do 25 punktów. Po dwóch odsłonach było 57-32. Po zmianie stron Słupszczanie próbowali odrobić straty i wygrali trzecią oraz czwartą kwartę. Nie wystarczyło to jednak do odwrócenia losów spotkania. Ostatecznie AW Arka zwyciężyła 92-74. Najskuteczniejszym zamkiem Gdynian był Kasper Suror, który zdobył 25 punktów. W ekipie Energii Czarnych najwięcej punktów rzucili Diordę Dimitriewicz 13 oraz Mason Madsen 12. Przechodzimy do tenisa stołowego. Thor i nie ten znany z mitologii nordyckiej, ale Christensen z Danii został nowym zawodnikiem Kamiks ATS Rumia. Duńczyk ma na koncie występy na najwyższym poziomie i doświadczenie w rywalizacji międzynarodowej. Christensen reprezentował swój kraj m.in. podczas Mistrzostw Świata w Chinach w 2022 roku oraz Mistrzostw Europy rok później. Jest także wielokrotnym medalistą krajowych zawodów juniorskich. W 2025 roku dotarł do finału Mistrzostw Danii Seniorów w grze pojedynczej, zdobywając srebrny medal. Ma również doświadczenie w europejskich rozgrywkach ligowych. Występował m.in. we francuskiej National One. Jego międzynarodowe doświadczenie ma być ważnym wzmocnieniem Kamiks ATS Rumia przed nowym sezonem w pierwszej lidze.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Słuchajcie radia, Norda FM. Endless oceans and heartbreak.